słowa. Myśmy ze święconym przyszli, a dziadek stoi jak kiedyś żołnierze rzymscy. A że byłem raczej wścibski, to się go potem pytam, o czym się na warcie myśli. Nie wiem.

0: Wypływacie czy wróciliście?
1: Wróciliśmy.
0: Jak było?
1: Dobrze.
2: No fajnie.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

chociaż może to wmówiłaś mi. Może tak naprawdę wszystko jest w porządku. Może tak naprawdę

0: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
1: Siedzisz blisko obok, lecz dawno już na stół w domu nie ma. Choć wybierasz wspólnie wzór szwedzkich materiałów, co pokryją kształt wszystkich niedociągnięć.

Padasz z białą flagą. U mnie chiński mur. Dajcie sobie chwilę, dzieci. Nie słyszałem większych bzdur. Gryzłem, prałem, biłem. Dać ci jedną z gwiazd na tę wątłą chwilę. Tylko kosmos mogę dać.

Jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.

łatwiej. Niewiele gadam, bo rady to ja mam dla turystów. A nie jak jest kurs na Garbary 15 albo na lotnisko po tym jak nie wyszło znów nic tu. Po tym jak zgiął się horyzont i żeby go odgiąć zajmie dłuższą chwilkę. Jadę i nic nie mówię, pasażer też w końcu milknie. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. No niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu

brnącia, choćby tylko z walizką podręczną i tym, co ślizgają się po wierzchu. No to akurat będzie większość. Nie, żeby to źle, nawet jeśli płyną grubo, to przeważnie na swoje konto. I ja lubię, jak mówią, ale jeszcze bardziej lubię te cisze, kiedy już skończą. Gdy ochłoną już krzynę i włosa na czworo niedzielą. Odjedziemy i milczymy, jak w tym filmie Taxi Blues 1990. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. A niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać.

Radio Afera 98,6 MHz.

0: jak trzeba żyć, czeski film grają w nim. Autodiszczy, majaki hipokryty, języki pomieszałem, chciałem być po prostu miły. Oni jak pod wieżą Babel, podobnie pewni swojej siły, jak troglodyci swej jaskini, jak kobiety kiedyś pewne chłopców aktualnie byłych, chociaż przewidywały związku wynik.
1: Gdzie jest raz?
0: Raczej który z nas jest pierwszy? Toczy kamień, rzucić go miałem, lecz z każdym dniem jest większy. Który z nas jest lepszy? Jak przyrost tego zwęszyć? Który to już o tym wierszyk? Ty taki sam dobry jesteś, jak twoja siostrunia, twój stary i kumple reginy biznesu ci w słabej sekundzie, politycy, duchowni i prości ludzie.
1: Ja mam dość tej sytuacji.
0: Mówią mi, gniew się bierze z pychy, chciałbym być cierpliwy. My części maszyny, jak idealne tryby. Znasz receptę? Czyżby?

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Podróż przez historię muzyki w pigułce. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
3: Pchli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego. Trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11:00.
4: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W niedzielę o 12:30. Witamy po ciemnej stronie nieba.
5: Nieznane utwory znanych wykonawców.
6: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
5: Znani, nieznani.
6: W każdą niedzielę o 18:00.
5: Tylko w Radio Afera.
0: Autopromocja. Radio Afera.

dobrze jak kiedyś te szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba, kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

0: Autopromocja.
1: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11:30.
2: Przepraszam, co to za tramwaj?
3: To Soul Tram. Get down!
4: Soul, funk, trochę bluesa i sporo brzmienie retro. W każdą niedzielę o 13:00. Get down! Soul Tram!
5: Wieczornik w Radiu Afera.
6: W niedzielę po godzinie 20:00.
5: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowiak,
6: Szymon Siwierski
5: i zespół Wieczornik.
7: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej.

Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Podróż przez historię muzyki w pigułce. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
3: Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze, każdą niedzielę o 12:00.
4: Czarna niedziela, godzina 15:00. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura.
5: Rytmiczna wycieczka po wielogatunkowej Polsce. Od pomorskich szant do góralskich melodii z przytupem. Od mazurskiego folku przez regową lubelszczyznę do hip-hopowego Śląska z krótkim przystankiem w Poznaniu na solidną dawkę rocka. Polski punkt słyszenia w każdą niedzielę od 16:00 w polskim eterze na 98.6.
0: Autopromocja.

Nowość w eterze.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
3: Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera. Każdą niedzielę o godzinie 14. Kanada pachnąca muzyką.
4: Jezu, gdzie jestem?
5: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Może brazylijski serial was nie cieszy jak kiedyś, ale za to wita was duo, którego nie może zabraknąć co niedzielnym poranku, ale z nami jest jeszcze John Waszczyński from United States of America. Welcome to our John, welcome. A przy mikrofonach?
2: Zuzanna Zuderbis.
1: Oraz Edwin Edziu, Ed Przybylak, zapraszamy was bardzo serdecznie na nasz niedzielny poranek. Co będzie? Przede wszystkim budzimy się, bo jest niedziela, trzeba ją wykorzystać w pełni. Kto dzisiaj obchodzi imieniny? Może od tego zacznijmy. Aldona i Brunon, Emil, Aleksander, Maria, Marian, Emilian, Emanuel, więc o Jezus Maria.
2: Jeszcze zapomniałeś o Dobromiła, Zenajda. Andronik, Gromisław i Firmin.
1: Jezus, to mi się wydaje, że po audycji możemy tylko iść i chodzić od imienin do imienin, od kawy do kawy.
2: A to byłoby super. No to, po to są niedziele.
1: Tak, to jest piękne.
2: Niedziela.
1: Nietypowy dzień to dzień wychodzenia z szafy. Czy spałaś kiedyś w szafie?
2: Nie.
1: Ja też nigdy.
2: W szafie nie.
1: Ty tak. John sleeping in the wardrobe.
2: In the cupboard.
1: Nieźle. I dzień dziewczyn, więc wszystkiego najlepszego.
2: Dziękuję.
1: Tak, to zostańcie z nami przez najbliższe 2 godziny. Będzie super humor, będą konkursy. No i jest niedziela, więc obudźcie się razem z nami.

0: był Roisin Murphy i Murphy's Law.
1: Tak, a wiesz, jakie jest Jesień Law?
0: Jesień Law?
1: Tak, że mamy konkurs do rozdania.
0: A, okej. Okay.
1: Tak, że wiesz, że fajnie, nie? Że jest jesień i można chodzić na koncerty, bo już, no bo już w klubie wytrzymasz, czy
0: tak,
1: gdzieś tam...
0: już teraz można do środka.
1: Tak. A co mamy do rozdania? Koncert, przesilenie w niedzielę 11, a to dzisiaj w sumie, dzisiaj mamy do rozdania tą wejściówkę podwójną, więc będziecie mogli zabrać kogoś ze sobą.
0: Tak jest, pod Minogą o 19.30 przesilenie dla was zagra. No a co należy zrobić, żeby taką wejściówkę zgarnąć?
1: Tak.
0: Już się wyrywasz?
1: Nie.
0: Nie? Dobra. Nie. To mogę powiedzieć?
1: Możesz.
0: Dobra. 7148, taki numer telefonu, SMS, a w treści SMS-a afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie konkursowe. Jakie jest pytanie konkursowe?
1: Jaka jest wasza ulubiona przyprawa jesienna?
0: A jaka jest twoja?
1: Moja? Pieprz.
0: Ale pieprz kajen, pieprz.
1: Magi, to magi. Ale już ci tłumaczę, jesienna, czyli jesień, zaczyna się taki sezon chorób, więc rosół, no i wyobrażasz sobie rosół bez magii?
0: Tak, generalnie tak.
1: Okej.
0: Ale rozumiem, że jesteś jedną z tych osób, które nie. No dobrze.
1: Tak, a jaka jest twoja ulubiona przyprawa jesienna?
0: Myślę, że cynamon.
1: Cynamon, okej.
0: Po prostu tak bardzo... Normalnie.
1: No dobrze.
0: Ale nie chcę tak tu zdradzać takich fajnych przypraw, bo chcę, żeby się słuchacze czymś wykazali.
1: Okej, no to słuchajcie, koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze, a na wasze odpowiedzi czekamy do około godziny 11.

0: Autopromocja.
1: Wkręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. W Poznaniu nie ma lepszego miejsca, żeby rozwijać zainteresowanie dźwiękiem. Nabieramy m.in. producentów studia nagrań i realizatorów studia emisyjnego. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
2: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Podróż przez historię muzyki w pigułce. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
3: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
4: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
3: Poniedziałki i piątki od 18:00.
5: W niedzielę o 19:00.
6: Wycz na podróż do bliskich nam krajów.
7: Ukłon się zaprosi na Wisku Pana.
8: Audycja Alternatywne Rambory.
9: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: Brawa.
1: Chodź do wuja, wuja pobuja. Tak, no właśnie, bo przed nami jest nowość muzyczna.
0: Muzyczna nowość.
1: Tak. Samotny wuj 2. I pierwsze słowa, które kojarzą ci się z tym tytułem.
0: No to właśnie ten wujek przysłowiowy na weselu.
1: Tak.
0: To jest chyba to, no bo co innego?
1: No właśnie, co innego. Nie ma nic lepszego, jak widzisz człowieka, który mówi, że pamięta, jak byłaś taka malutka i on cię nosił i później musicie obtańczyć za wszystkie lata, które się nie widzieliśmy, nie? I nie tylko swoje tam siostrzenicze czy bratanice, ale bratanków też. Chodź się z wujem pobawimy. Chodź potańczysz z wujem.
0: Tak? No,
1: tak.
0: Też tak miałeś?
1: Nie, no właśnie nie. Ja nie miałem takiego wuja.
0: Nie miałeś takiego wuja.
1: Nie miałem takiego wuja.
0: No widzisz. A no to, życzymy każdemu. życzymy każdemu takiego wuja, który was pobuja.

0: Tak, my przychodzimy z naszym stałym tutaj punktem niedzielnego aferanka, bo będziemy mówili o podróżach małych i dużych. I zaczniemy sobie od tej małej, bo nie wiem, czy wiecie, ale w pewnej miejscowości w zachodniej Wielkopolsce znajduje się największy wyklinowy kosz na świecie, na Placu Niepodległości w Nowym Tomyślu, który jest wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa.
1: Wow, nie wiedziałam, że jest wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa.
0: Tak, i jego wymiary to 17 metrów długości, prawie 10 szerokości oraz 7 metrów wysokości. No, i zużyto około 8 ton wikliny na niego.
1: Wow.
0: Tak.
1: Nieźle. A coś jest w środku? Coś jest w środku tego koszyka?
0: Co? Tam jest kwietnik taki dziki i sobie rosną po prostu kwiatki, jakieś sosenki czy inne takie drzewka małe.
1: Ciekawe, czy na Wielkanoc tak wszyscy coś tam wkładają jako święconka?
0: Wiesz co? Tak. Są ustawiane króliki przed nim, jakieś jajka są, jest ładnie, są dekoracje.
1: Ale super.
0: Tak.
1: I później wszyscy mogą z tego wielkiego kosza zjeść śniadanie.
0: Na przykład z tym wujem, który już skończył z tobą tańczyć, to idziesz z wujem na święconkę, tak.
1: Tak jest.
0: Tak jest. No to teraz chyba czas na podróż dużą.
1: Trochę większą podróż, cały czas w granicach naszego pięknego kraju, ale jednak uwaga, w województwie zachodniopomorskim, bo przenosimy się do Biesiekierza, do niewielkiej wsi, w której w 1983 roku stanął pomnik ziemniaka. I ten monument ma wysokość 9 metrów, co nie jest przypadkowe, bo sama bulwa ma 3,95 metra.
0: Wow.
1: I taki to stanął przed dawną stacją hodowli roślin. I a propos właśnie Wielkanocy i święconek, w właśnie tym czasie wielkanocnym to maluje się tego ziemniaczka na pisankę.
0: Wow! I to mnie uświadamia, że ziemniaki są zdolne do wszystkiego.
1: I to jest też największy monument na świecie, więc on ma pierwsze miejsce.
0: No to i wszystko w Polsce, więc Polska górą.
1: Polskę górą, jak zawsze.
0: Tak jest. No ale słuchaj, wyobraź sobie, że masz takiego właśnie ziemniaka i obierasz ziemniaki na obiad i że obierasz jednego i wszyscy są najedzeni. Nie masz tego dylematu.
1: No tak było też 3 lata temu, bo był konkurs na największego ziemniaka i wygrał ziemniak, który ważył 1668 gramów.
0: Jau.
1: Więc tamto jeden ziemniak to wykarmił całą rodzinę.
0: No i git.
1: No i super.
0: No i nie masz dylematu, bo albo bierzesz albo za mało, albo za dużo.
1: Tak, a tutaj było
0: jeden.
1: Jeden i musiał wystarczyć.
0: Tak, więc słuchajcie, do naszych słuchaczy, jeżeli bylibyście kiedyś w okolicach tychże wspaniałych miejsc w naszym jakże pięknym kraju, no to być może dacie nam znać. Dzwońcie do nas na 6187-50213 i po prostu dajcie znać, czy to faktycznie robi takie wrażenie, jak nam się wydaje.
1: Tak, albo zróbcie zdjęcie i oznaczcie nas na socialach, też tak,
0: tak
1: może być.
0: I hashtag afera, hashtag duety, a niedziela aferanek.
1: Tak.
0: Thank you. Dziękuję. A my przenosimy się w świat muzyki.

0: Tak.
1: Poczekaj, bo miałam tutaj bardzo ważną nowość. Nowość, w sensie wiadomość.
0: Wiadomość z miasta.
1: Wiadomość z Wielkopolski. Nowa ścieżka rowerowa połączy dwie wielkopolskie miejscowości.
0: O, super. I możesz... Super.
1: Już się pewnie zastanawiasz, jakie to są miejscowości.
0: Birdusko i Czerwonak.
1: Nie. Nie tym razem. Tym razem nowa ścieżka piesza rowerowa została wybudowana, czy trwają jeszcze intensywne prace nad tą budową, która połączy Białążycę z Chodziczą Wielką.
0: Okej. Okay. Nie, no super. Słuchaj, ja uważam, że takie projekty, no przede wszystkim łączące mniejsze miejscowości, są idealne, bo nigdy nie wiadomo, co na drodze się może wydarzyć, czy, no, czy ktoś wraca po zmroku, ktoś nie ma dojazdu do pracy, więc budowa infrastruktury rowerowej w tych mniejszych miejscowościach to jest super wiadomość, nie tylko dla tych, którzy tam mieszkają, ale też dla tych, którzy przejeżdżają chociażby przez te miejscowości, no i jadą autem, no i wiadomo, jak to rowerzyści na drodze, trzeba uważać i
1: tak.
0: I to super wiadomość. Super.
1: Tak, tak, tak. A... Nowoczesna trasa o długości 1,5 kilometra. Jeszcze.
0: Tak.
1: I szerokości około 3 metrów zostanie niedługo właśnie otwarta.
0: Super, super. No to dla wszystkich, którzy będą przemierzać tamtą trasę w oparciu o, może nie wiem, dotarcie do szkoły, do pracy, czy może po prostu rekreacyjnie, dajcie nam znać, jak to tam wygląda. Może nie oznaczajcie nas na naszych socjalach, ale może przy okazji, jak się gdzieś, jak to się mówi, na szlaku spotkamy, albo sami zrobimy taką wycieczkę rowerową, bo ty jesteś rowerowym świrem teraz przecież.
1: Tak, tak, tak, tak. To mi się przyda.
0: No właśnie.
1: Więcej takich ścieżek. Muszę obczajać takie miejscówki teraz.
0: No właśnie, więc bardzo chętnie, to jest bardzo dobra informacja. No i słuchajcie, za chwilę wiem, znaczy za chwilę, wiem, że w naszym studiu jest ekspert, który z niejednego boiska, powiedzmy, europejskiego czerpał informacje, ale to już za chwilę, bo przed nami no właśnie piosenka pod tytułem Mosty. I mi się wydaje, że mosty powinno się budować, a nie palić.

Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Podróż przez historię muzyki w pigułce. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 9:30. Tylko w Radiu Afera. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Odysei Klasycznej, czyli audycji poświęconej historii muzyki. Tydzień temu mówiliśmy o instrumentach prehistorycznych, a dzisiaj przeniesiemy się do starożytnej Mezopotamii i Chin. Zaczynamy z grubej liry. Jej pierwowzór ma około 4,5 tysiąca lat, złotą głowę byka i brzmi dzisiaj tylko dlatego, że ktoś go zrekonstruował. Peter Pringle dołącza do niej sumeryjski lament po śmierci Gilgamesza. Najpierw posłuchajmy, a za chwilę rozłożymy to nagranie na trzy części. Starożytny tekst, dawny instrument i całkiem współczesną muzykę.

Brzmi jak wiadomość z innego świata, tyle że niecała ta wiadomość ma 4,5 tysiąca lat. Starożytny jest tekst, śpiewany przez Petera Pringle po sumeryjsku. Lira Petera Pringle to współczesna rekonstrukcja oparta na złotej lirze z królewskiego cmentarza w Ur. Melodia, rytm i sposób śpiewania należą do wykonawcy. Z czasów samego instrumentu nie zachowała się niestety żadna partytura. Za to archeologia zostawiła nam niemal scenografię. W grobach odkryto pozostałości 9 lir i 2 harf. Drewno spróchniało, ale złoto, srebro, muszle i lapis lazuli zachowały dekoracje, a ślady w ziemi pomogły odtworzyć rozmiary instrumentów. Na standardzie z Ur lirysta i śpiewak zabawiają uczestników uczty. Jeszcze dziwniej wygląda płyta jednej z lir. Zwierzę podobne do osła gra tam na kolejnej lirze, a obok inne trzyma grzechotkę. W Mezopotamii muzyka należała do uczt, procesji, świąt, rytuałów i lamentów. Była częścią życia ludzi, bogów i wyobrażeń o zaświatach. Teraz posłuchajmy ponownie Petera Pringle, ale grającego na replice srebrnej liry.

była replika srebrnej liry. Mezopotamczycy nie zostawili nut do instrumentów z Ur, ale około 1800 roku przed naszą erą, czyli 850 lat później, spisali teorię. Tabliczki mówią, które struny napiąć lub poluzować, by uzyskać 7 powiązanych skal siedmiodźwiękowych. Nazywają też interwały, czyli odległości pomiędzy dźwiękami – kwarty, kwinty, tercje i seksty. To jest bardziej instrukcja strojenia niż partytura. Znamy gramatykę, a nie melodię z uczty. A teraz skok jeszcze dalej wstecz. Do Qiyahu na terenie dzisiejszych Chin, około 4000 lat przed lirami z Ur, bez zapisu nutowego i bez złota, zostaje kość żurawia. Posłuchajmy, jak Yu Dongbo gra na replice fletu z Qiyahu.

0: Chiahu było zamieszkane mniej więcej w latach od 7000 do 5700 przed naszą erą. Flety wykonywano z pustych w środku kości skrzydeł żurawia mandżurskiego. Znaleziono 6 kompletnych instrumentów i fragmenty około 30 dalszych. Miały od 5 do 8 otworów. Na najlepiej zachowanym naprawdę zagrano i zbadano jego dźwięki. I tu jest ciekawiej niż przy samym haśle najstarszy flet. Analiza 5 instrumentów z kolejnych faz osady pokazała rozwój od skal 4 do 7-dźwiękowych. Otworów w instrumencie przybywało, a wysokości były coraz bardziej ujednolicone. Być może po to, aby grać razem. To nie są przypadkowo podziurawione kości, tylko świadomie projektowane instrumenty melodyczne. Nut z Chiahu nie ma. Nie było tam zapisu muzycznego. Nie znamy też melodii ani pewnej funkcji fletów. Znaleziono je w grobach, więc zapewne miały szczególne znaczenie, być może obrzędowe. Nie da się jednak poprowadzić prostej linii od Chiahu do późniejszej muzyki chińskiej. Dzielą je tysiące lat. Ur i Chiahu pozostawiły przeciwne prezenty. W Ur są obrazy muzyków, teksty i późniejsza teoria, ale nie ma pewnej melodii. W Chiahu przetrwały grywalne flety, ale nie ma ani słowa o tym, co grano. Historia starożytnej muzyki nie jest playlistą, to układanka, w której w każdym miejscu brakuje innego kawałka. Za tydzień wreszcie pojawi się coś bliższego nutom. Hymn churycki z Ugarit. Zachował się tekst oraz muzyczne instrukcje zapisane liczbami i nazwami interwałów. Problem w tym, że badacze nadal różnie je odczytują. Posłuchamy więc kilku rekonstrukcji oraz zespołu Nightwish, który przeniósł tę starożytną zagadkę do współczesnej muzyki. To była Odyseja klasyczna. Za mikrofonem Anna Grzyb. Dziękuję Wam za uwagę i słyszymy się za tydzień. Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Podróż przez historię muzyki w pigułce. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
1: Autopromocja. Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
2: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. Każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
3: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
4: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów.

0: Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
1: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.
2: Jaki fał? Przecież nie dotknęła nawet.
3: Dobra.
2: Paulina, jak ty definiujesz fał?
3: Dobra.
4: Ej, chodź, gramy.

0: Tak, my wracamy. Była Odyseja klasyczna. Przenieśliśmy się do dalekich Sumerów, do języka sumerskiego. Ale my przypominamy, przenosimy się do naszego rodzimego Poznania i przypominamy, że mamy dla was konkurs, bo dzisiaj jest przesilenie w klubie pod Minogą o 19:30. Mamy dla was do rozdania jedną wejściówkę podwójną.
1: Tak, i tam będziecie właśnie mogli też doświadczyć takich folkowych, naturalistycznych pieśni.
0: Tak. I co należy zrobić, żeby taki konkurs wysłać? Trzeba wysłać...
1: Trzeba wygrać. Trzeba wygrać SMS-a.
0: Tak. Trzeba wygrać SMS-a. Wysłać SMS-a na numer 7148, dodać słowo, tak zwany prefiks afera, swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. A nasze pytanie to...
1: Jaka jest wasza ulubiona jesienna przyprawa? I to może być też mieszanka przypraw. To może być, wiecie, nie chcę tutaj podawać przykładów. Może być to pumpkin spice, ale może być też coś bardziej oryginalnego.
0: Kurczak gyros do wszystkiego.
1: Kurczak. Przyprawa do łososia, do airfryera.
0: O, na przykład. Koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze. Ale my też przychodzimy do was z pewną nowością.
1: Tak, trochę nie ta taka dziwna nowość, bo dziwna wiosna.
0: Dziwna wiosna i zbliża się noc, to właśnie ta nowość. No i ciekawe, bo za chwilę zima znowu.
1: Ale to za chwilę. No, jeszcze spokojnie.
0: No... Do marca i później znowu zima. Znaczy wiosna, ale po wiośnie przyjdzie zima.

0: No i z nami w studiu, już zapowiedziałem go wcześniej, człowiek, który poznał się na europejskiej piłce bardzo dobrze, wyciąga z niej jak najwięcej informacji się da, Mikołaj Eurodilc.
1: Hej, cześć,
0: hej, siema, jak tam? Co tam słychać w sporcie? Jest niedziela. Czy dzisiaj jakaś B-klasa, okręgówka, gięta na stadionie? Można coś takiego się załapać?
1: Oczywiście, że tak. Weekend zawsze się gra. Rozgrywki ligowe, co jest czasem minusem, bo jak ktoś chce mieć w sporcie jako dziennikarz wolny weekend, no to go nie ma, bo musi chodzić na mecze.
0: Niestety. Mikołaj, od czego zaczniemy?
1: Zaczniemy standardowo od naszej ukochanej Ekstraklasy, która już rozogorzała na dobre, jeśli chodzi o swoje rozgrywki. No i co? Pierwszy mecz Krakowia, Zagłębie Lubin, więc to taki dla koneserów mecz na początek wczorajszego dnia. 3-1 krakowianie wygrali, chociaż to Zagłębie objęło prowadzenie po golu Aleksa Ławniczaka, no ale mówi się, że ktoś się w piekle sponiewiera, jeśli daje i zabiera. No i Ławniczak potem zabrał, dotknął piłki ręką i karnego za to zagranie wykorzystał Aydin Hasić. Potem w ślady Ławniczaka poszedł Damian Michalski, który też dotknął piłki ręką w polu karnym. Ponownie ukąsił Hasić. No w tym meczu było pełno przerw i było aż 18 minut doliczonego czasu gry. No i w tej 18 minucie doliczonego czasu jeszcze Krakowia wykorzystała to, że Lubin poszedł na całość. Wszedł całym zespołem w pole karne, wykonując rzut z autu. Rzut wolny. No i po kontrze Mohamed Berthe do pustej bramki trafił na 3-1. Potem kolejny mecz, czyli Kolejosz, więc no tak lokalnie. Sejo, chciałbyś coś może dodać?
0: Nic, nie.
1: Wielki Niels Frederiksen na przykład.
0: Dobra.
1: No wielki dosłownie, bo 4-1 wygrała Żlech w Wrocławiu, a przecież poznaniacy jeździć do Wrocławia zbytnio nie lubią i rzadko tam wygrywają. Natomiast tutaj no powolutku się rozkręcał Kolejosz, ale od gola Filipa Jagieły już zdominował. Fantastyczne występy zaliczyli Pablo Rodriguez oraz Patryk Wolemark. Pierwszy asysta drugiego stopnia i gol. Drugi dublet po wejściu z ławki. No i Patryk pokazał, że mimo tej choroby, którą się zaraził podczas grupowania swojej reprezentacji, no to jednak utrzymał formę. I może na tym skończę tak krótko, bo przecież jutro Sporting Klub Afera, autopromocja, o tym będziemy rozmawiali, raczej moi koledzy będą rozmawiać o tym spotkaniu. No i na koniec dnia hit ligowy, Jagiellonia Białystok Górnik Zabrze, wygrali Zabrzanie 3-1, ale o tym meczu mówimy najbardziej w kontekście wielkiej sędziowskiej kontrowersji, a może nawet kilku, ale ta największa, no to brak rzutu karnego dla Jagiellonii w pierwszej połowie. Sędzia Wojciech Myć nie zdecydował się nawet podejść do monitora po tym, jak Jesus Imaz został nadepnięty w szesnastce przez Rafała Janickiego. Sam Janicki po meczu miał przyznać, że przecież to powinien być karny, bo tam był stempel, no ale Myć się nie zreflektował, ani VAR. No i to mogło się odbić na wyniku, bo do przerwy było 0-0, a tak białostoczanie mieliby karnego i być może go by wykorzystali. No a po wznowieniu gry zaatakowali Górnicy. Świetny sąd Reliset, który najpierw trochę szczęśliwą asystę zaliczył przy bramce Jarosława Kubickiego, a potem sam strzelił bramkę w zamieszaniu, huknął z najbliższej odległości do bramki bronionej przez Sławomira Abramowicza. Potem Jaga zdołała odpowiedzieć, najpierw za sprawą Imaza. Tam bardzo dziwna interwencja Filipa Schulza, bo musiał tylko kryć bliższego słupka. Na Imaz strzelał z bardzo ostrego kąta, no ale i tak gdzieś tam wcisnął tą piłkę. No i potem drugi gol dla Jagiellonii, ale już nieuznany i tam też no niby przez wcześniejszy faul, ale o to też toczą się spory, czy tam faktycznie Højholt był faulowany przez Klingę. No i to byłby gol Imaza, numer dwa. No ale przez to, że sędzia go nie uznał, no to Górnik mógł skupić się na kontroli tej przewagi jednobramkowej i w samej końcówce, jak już zdominował Jagiellonię, po tym też jak Nick Prelec na ostatnie minuty musiał zejść z powodu urazu, no to Kacper Urbański ustalił wynik na 3-1.
0: Super. Ta nasza piękna polska Ekstraklasa. A bo nie wiem, czy ty wiesz, Zu, ale jest taki sport, gdzie jeżdżą w lewo, ale kręcą w prawo.
2: Co to może być za sport? Zastanawiam się.
0: Ja też nie mam pojęcia. Może ty, no właśnie pytaję. Może Mikołaj wie, co to jest za sport?
1: No może żużel?
0: Może żużel. No to co w żużlu?
1: w żużlu bardzo dobra informacja, bo no, wiadomo, że już sezon żużlowy powoli do końca się zbliża, ale reprezentacja Polski jeszcze zdołała walczyć w Mistrzostwo Europy par. Tutaj no, w składzie Maksymilian Pawełczak i Wiktor Przyjemski, obaj zawodnicy Polonii Bydgoszcz, plus Kevin Małkiewicz z GKM-u Grudziądz. No i ta trójka zdołała przerwać taką no, passę słabą z ostatniej edycji, kiedy nie udało się stanąć na podium. Teraz udało się wygrać. Tak, no jeszcze srebrne medale na szyjach Łotyszy, brązowe z kolei wywalczyli Czesi. No i bardzo ważny był właśnie wspomniany Małkiewicz, który w połowie rozgrywek, zmagań żużlowych w tych mistrzostwach wszedł, zastąpił właściwie Maksymiliana Pawełczaka, no i po prostu jeździł świetnie, no i pomógł swoim kolegom triumfować w tych zawodach.
0: Przejdziemy chyba teraz do kolejnego tematu. Ja dam taką zagadkę. Pamiętaj, kim jesteś, George. Czy to będzie...
1: Floyd? O nie.
0: George Floyd Russell, oczywiście George Russell. Przechodzimy do Formuły 1, bo Grand Prix Singapuru. George Russell z 18 chyba miejsca w kwalifikacjach, z tego co dobrze kojarzyłem, Mikołaj?
1: Tak, tak, tak. W ogóle Russell no dobrze jeździł w tych kwalifikacjach, no bo pierwszy bieg kwalifikacyjny wygrał, w drugim też, no a w trzecim już musiał ustąpić Maxowi Verstappenowi, który no przecież wygrał w sprincie i on no dzięki temu jakby no jest w formie, to widać, i będzie w sumie faworytem w tym Grand Prix Singapuru, który dzisiaj się odbędzie. No było trochę problemów, jeśli chodzi o jazdę, przez to, że w Singapurze troszkę ulewy spotkały no to te miejsce. No i w tych właśnie pierwszym wyścigu kwalifikacyjnym niektórzy mieli problemy z jazdą. Natomiast no, ostatecznie Verstappen będzie z pole position.
0: Pytałem tydzień temu Olka Schwarza, czy Kimi Antonelli może już się nazywać mistrzem świata tego sezonu?
1: No i ja potwierdzę, że tak jak Olek, że może się nazywać mistrzem świata.
0: Okej, okej. No to teraz chyba przechodzimy do ostatniego tematu, do tenisa, Wuhan Open. Co tam się działo?
1: Tam właściwie, jeśli chodzi o występy z naszych zawodniczek, no to walczyła wczoraj Magdalinet i odpadła ostatecznie w kwalifikacjach po porażce z Sinią Kraus. W pierwszym secie był potrzebny tiebreak, który wygrała Austriaczka. W drugiej odsłonie rywalka już zwyciężyła 6-2. Walczyła też Magdalena Fręch i ona odpadła z Japonką Aoi Ito. Pierwszą partię też przegrała 6-7, a drugą 4-6. No i no właśnie, dzięki temu tylko Iga Świątek i Maja Chwalińska będą rywalizowały w turnieju głównym. Świątek rozstawiona z 7 numerem i ma wolny los. Z kolei Chwalińska zmierzy się z Egipcjanką Majar Sheriff.
0: O, to czy... Tak?
2: Nie, chciałam spytać, czy właśnie Iga i Maja mogą się spotkać?
1: Nie, mogą się spotkać, no bo nie są w tych samych częściach drabinki. Znaczy w końcu pewnie się spotkają, ale no jest to tak raczej, troszkę to będzie musiało potrwać.
2: Okej.
0: No dobrze, a...
1: To tyle.
0: To dziękujemy Ci, Mikołaj, bardzo serdecznie za ten serwis sportowy. Mikołaj Dilc był w naszym studiu. No i do zobaczenia za jakiś czas. Do usłyszenia w sumie.
1: Do usłyszenia.
0: Dziękujemy bardzo, a my teraz zostawimy Was z Markiem Niedzielskim i piosenką pod tytułem Chwyć Mnie.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Co mówi kura, gdy znosi jajko?
2: Co?

0: Godzina 10 wybiła druga godzina naszego aferanka 11 października.
1: Tak, witamy was bardzo serdecznie, tych dopiero, którzy się obudzi albo parzą drugą kawę, za konsoletą Jan Łaszczyński, a przy mikrofonach kto?
0: Zuzanna Derbis.
1: Oraz Edwin Edziu-Przybylak, dzień dobry.
0: Dzień dobry ponownie.
1: Tak.
0: Przypomnijmy, że imieniny dzisiaj obchodzą chociażby Aldona, Brunon, Emil, Aleksander, Maria, Marian, Emilian, Emanuel, Dobromiła, Zenaida, Andronik, Gromisław i Firmin.
1: Tak, czyli dużo imienin, dużo możliwości pójścia na kawę. Z nietypowych świąt to dzień wychodzenia z szafy i dzień dziewczyny.
0: Tak jest.
1: Tak.
0: Tutaj też można...
1: Zaszaleć.
0: Można zaszaleć.
1: Tak. Zostańcie z nami, bo my dla was mamy przygotowane informacje z miasta, mamy cały czas konkurs, do którego was zachęcamy, no i do 11 będziemy was raczyli świetną muzyką. Tak.
0: No.
1: No, więc dobrze. Teraz tą muzyką was zostawimy i wrócimy za 3 minuty i 22 sekundy.

0: To jest dobry moment, żeby przypomnieć wam o naszym konkursie, bo do wygrania jest podwójna wejściówka na koncert Przesilenie o 19.30 pod Minogą.
1: Tak, a co należy zrobić, żeby taki konkurs wysłać? SMS na numer 7148, dodać słowo afera, swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem.
0: A pytanie brzmi, jaka jest wasza ulubiona przyprawa jesienna i dlaczego?
1: No, mieliśmy już parę odpowiedzi, znaczy była Magi, była przyprawa kebab gyros do wszystkiego.
0: Był pieprz. Był cynamon również.
1: Tak, było pumpkin spice latte.
0: Pumpkin spice, cinnamon bun. No, ale no nie chcemy tutaj wam kraść wszystkich odpowiedzi, więc zostawiamy wam resztę.
1: Tak, bo my na odpowiedzi czekamy do godziny 11, więc dajcie się ponieść, bo koncert fajny, no i przede wszystkim jest to dzisiaj, więc nie trzeba się zastanawiać, czy będzie się miał czas.
0: Bo będzie się miał.
1: Oczywiście, że tak. Jest niedziela, aferanek, budzimy się.

0: Autopromocja.
1: Przepraszam, co to za tramwaj?
2: To Soul Tram. Get down! Soul, funk, trochę bluesa i sporo brzmienie retro. W każdą niedzielę o 13. Get down!
3: Soul Tram! Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze, każdą niedzielę o 12.
4: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
5: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów. Przenikanie się nastrojów. Niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
1: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Słuchajcie, nie wiem, czy wy tak macie, ale nasz mózg jakby człowieka jest dziwnie skonstruowany, bo czasami znamy smaki, no których może nie, że nigdy nie próbowaliśmy, ale no nie mieliśmy styczności. Mhm. I mam pytanie.
1: Tak.
0: Czy wiesz, jak smakuje na przykład piasek?
1: Czy jak... No, chyba jestem w stanie sobie wyobrazić.
0: Co nie? A czy piasek kiedyś jadłaś?
1: Na pewno.
0: A.
1: Na pewno. No, a ty nie jadłeś piasku?
0: No nie wiem w sumie.
1: Błota?
0: A błoto już prędzej, bo to zupa była. Bo tam wrzucałeś liście do wiaderka czy coś i była zupa.
1: Tak. I tak, na przykład. Z takim jeszcze ślimaczkiem.
0: Tak. I cebuli.
1: I dużo cebuli.
0: Tak. No właśnie, a dlaczego tak zaczynamy o tym błocie, o tych wspomnieniach? Bo przed nami nowość. Père Lachaise i błoto.
1: Tak. Kolejny utwór zapowiadający nowy album tegoż zespołu w 2027 roku się ukaże.

0: Ach, się dzieje w tym Poznaniu dzisiaj, dzieje się.
1: Niedzielnie się dzieje.
0: Niedzielnie się dzieje.
1: Wolno płynie Warta, wolno płyniemy my, więc wszystko na swoim miejscu.
0: Tak jest. Z pogody, może zerknijmy, jaka będzie dzisiaj pogoda i czy warto w ogóle wyjść z domu dzisiaj. Co
1: Dobra.
0: Ty na to?
1: Jasne, jak najbardziej.
0: Aktualnie na termometrach 12 stopni. Podobno.
1: Tak.
0: Co troszeczkę cieplej niż 2 godziny temu. 2 godziny temu było około 8 stopni, a teraz jest 12.
1: Zależy jak odczuwalny, bo jak zawieje, to może być nawet koło zera.
0: Nawet? Myślisz?
1: No jak porządnie zawieje, bo to wiesz, bo jak jest 15 stopni bez wiatru, to jest ciepło.
0: No tak.
1: Ale z wiatrem to już zimno.
0: To prawda. A jak jedziesz jeszcze na rowerze i ci wieje w uszy, to już w ogóle mróz.
1: To wtedy moja babcia zawsze mówiła, że trzeba zakładać czopkę.
0: O, albo kaptur. Przepraszam, jednak jest teraz 9 stopni. 12 będzie dopiero około 12. Tak, do 13 stopni dzisiaj w okolicach 14-15 lekkich opadów deszczu możemy się spodziewać, ale tak to całkiem przyjemnie.
1: Całkiem. Sprawdźmy, jak będzie w sumie na reszcie tygodnia, bo średnia temperatur będzie się wahać od 12. Najcieplej będzie w piątek 16, ale deszcz ma być, więc ani się nie pochodzi. Chociaż nie, środa też ma być bardzo przyjemna, 16 stopni, no ale będzie wiotr, więc i to całkiem spory, więc będzie zimno.
0: A, czyli już jednak zbliżamy się do tej prawdziwej jesieni.
1: Już, jak to dzisiaj zapowiedziało nas zespół Kury, jesienna deprecha, więc let's begin.
0: Jesienna deprecha wchodzi, więc trzeba jakoś sobie umilić ten czas.
1: Na przykład wyjściem na koncert, który dzisiaj rozdajemy.
0: Na przykład, albo wymyślić swoją własną mieszankę przypraw do ulubionego napoju.
1: Na przykład, albo po prostu...
0: Piec cynamonki.
1: O, albo pierniki jeszcze nie.
0: Jeszcze spokojnie.
1: Co jest jeszcze takie ciastko takie jesienne?
0: Myślę, że jabłecznik, szarlotka.
1: O.
0: Generalnie coś z jabłkiem.
1: O. No.
0: Albo coś z jakimś taką...
1: Cynamonem?
0: Cynamonem, jakąś wiśnią. Jakieś takie pieczone coś z owocem w środku. Pieczone coś z owocem w środku. Myślę, że to jest to.
1: Ciasto kruszanka z owocem. Lubisz?
0: Lubię, ale bardziej kojarzy mi się z wiosną.
1: No w sumie tak, no takie...
0: Bardziej, wiesz, taki drożdżowiec z truskawką, jakimś rabarbarem, to już nie te klimaty chyba.
1: Ale za daleko już idziemy, pozdrawiamy Szymona Kamudę. Wiecie co, my zostawimy was z tymi wszystkimi myślami o tych wspaniałych wypiekach. Jeszcze taki świeżo od babci ten kruszańc. O Jezus.
0: Tak, to może już zakończmy.
1: Zakończmy i przenieśmy się do dobrej muzyki. Besties Boys, Get It Together. Uh.

0: Jesień dopiero się rozpoczęła, a w Poznaniu można już jeździć na łyżwach.
1: O, to super.
0: Już pytałam tutaj, jakie są ulubione lodowiska w Poznaniu, ale nie byłeś jeszcze na żadnym.
1: Nie byłem, no przyznaję się.
0: No właśnie, no właśnie. No to możesz teraz sprawdzić, jakie jest twoje ulubione lodowisko, bo od wczoraj właśnie zostały otwarte dwa z nich. Można wybrać się nad Maltę oraz do hali sportowej na Wildzie.
1: Wow, to super, bo lodowiska są bardziej takie zimowe, ale w sumie w niektórych sklepach są znicze, ozdoby świąteczne, więc wszystko
0: tak
1: pasuje.
0: A wiesz, takie halloweenowe rzeczy to już w sierpniu były, nie?
1: Tak.
0: Nie mówiąc o zeszytach nowych, to zawsze w połowie wakacji już możesz kupić sobie zeszyt do szkoły.
1: A jeszcze na dodatek tego, to za chwilę u nas w słuchawkach, no będzie coś fajnego.
0: To usłyszycie zaraz, tak?
1: Tak.
0: No dobra, to nie mówimy co.
1: Nie.
2: And

0: przynęta kulturalna.
1: A weź tej zjedz tę sznykę z glancem i nie roj brój. A weź tej no iść na fif na targi i se wypełnij tytkę fajnymi krunkrami. W tłumaczeniu dla wszystkich. Koniecznie przejdź się na fif na targi, aby kupić sobie i bliskim jakieś piękne, własnoręcznie zrobione skarby. Ceramika, biżuteria, ilustracje i wiele, wiele więcej. A to wszystko w pięknej przestrzeni galerii u jezuitów. Fifne targi designu będą trwać do godziny 18. Entemity to festiwal, który od lat stawia pytanie, czy trudne doświadczenia historyczne, połamana i wciąż budowana na nowo tożsamość regionu oraz jego skomplikowane położenie geograficzne stworzyły warunki do powstania literatury wyjątkowej. Między ciszą a pamięcią. Tak brzmi temat dzisiejszego spotkania Julii Iluchy, poetki, prozaiczki, ale też dziennikarki z Charkowszczyzny oraz Saszy Iwaniuk, ukraińskiej badaczki i pisarki. Obydwie zapytają o to, co literatura potrafi zrobić z doświadczeniem, którego nie da się już łatwo oswoić ani nazwać. Spotkanie odbędzie się o godzinie 18 w Galerii Miejskiej Arsenał.
2: Autopromocja.
3: Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Szukasz miejsca, w którym możesz wyrazić siebie albo nowego środowiska. A może myślisz o pracy w mediach? Idealnie! Afera to miejsce dla Ciebie. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
4: Myślisz, że Kanada to tylko hokej? Długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera. Każdą niedzielę o godzinie 14. Kanada pachnąca muzyką.
5: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radio Afera. Dobranocka.

0: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective w niedzielę o 12:30. Witamy po ciemnej stronie nieba.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera.

0: Wspomniałam tutaj stolicę naszego kraju i zostałam już, nie wiem, nie wiem co, patrzą się na mnie dziwnie. Chyba za tydzień mnie tu już nie będzie. Tak coś czuję. Zostałam wykluczona z programu.
1: Nie.
0: Za wspomnienie o... Już nie powiem,
1: nie wiem,
0: o czym.
1: Nie wiem, o czym mówisz, ale my przychodzimy do tego momentu, że pamięć ojca się przydaje. Do kalendarium.
0: Właśnie, kalendarium. 11 października. Mówiliśmy o nietypowych świętach, ale jednym z nich też jest, przynajmniej dla mnie, bo nie wiedziałam, że jest, że w Stanach Zjednoczonych obchodzi się Dzień Pamięci generała Pułaskiego, a obchodzi się go od 1933 roku. 11 października, no to jest rocznica jego śmierci, ale same święta, same obchody są organizowane w marcu. Głównie w Wisconsin i w Illinois chyba, albo w Indianie. Tak.
1: Fajnie. Ja przychodzę natomiast z kalendarium muzycznym.
0: Okej.
1: Okay. Dobra, bo jako prawdziwa jedyna sezonówka w 1990 roku pierwszy raz wystąpił Dave Grohl z Nirvaną, z tym zespołem, który ma tylko jeden i wyłącznie fajny otwór, czyli Smells Like Teen Spirit. Jako ich pierwsza i jedyna sezonówka nie puszczę go, bo przed nami Nirvana i Breed.

0: dzieje się w parku Wilsona, bo rozpoczynają się kolejne prace. Do palmiarni dołącza fontanna i muszla koncertowa.
1: O,
0: będzie
1: super.
0: Się działo, będzie się działo. Rozstawiono już ogrodzenia budowlane i ekipa odpowiedzialna za inwestycje przystąpi do właściwych prac. Ciekawe jest to, że właśnie inwestycja zakłada również odnowienie tej muszli koncertowej, bo przydałoby się jak najbardziej. I o inwestycji samej opowie nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
2: Rozpoczynają się tam prace związane z nową inwestycją. Zamontowane jest tam ogrodzenie budowlane, dlatego prosimy o zachowanie ostrożności i poruszanie się poza ogrodzonym terenem. To inwestycja polegająca na modernizacji fontanny oraz muszli koncertowej, które to potrzebują już remontu ze względu na stan techniczny.
0: Co zyska taka muszla koncertowa? Czy właśnie będą się już niedługo nowe koncerty tam odbywały?
2: Elewacja wraz z detalami architektonicznymi, schody czy też cokół zostaną poddane renowacji. Wymienione będą też drzwi i okna. Do tego też wykonawca przebuduje piwnicę i przeprowadzi prace związane z instalacjami. Atrakcja ta zyska też panele fotowoltaiczne.
0: No i do tej konstrukcji, czy do tych prac właśnie dołączy również fontanna. Jak ona się też zmieni? Na to pytanie również nam pani Paulina odpowiedziała.
2: Można dostrzec, że betonowa i ceglana nawierzchnia są zdegradowane. Widoczne są też odspojenia tynków. Atrakcja ta w ramach prac przejdzie kompleksowe roboty obejmujące wymianę, naprawę i czyszczenie zniszczonych elementów. Istotne będą też prace dotyczące instalacji.
0: Prace przy montażu ogrodzenia rozpoczęły się pod koniec września, natomiast chyba jeszcze nie wiemy, jak długo te prace potrwają i kiedy nowa muszla koncertowa i fontanna zostaną oddane, no ale to będziemy na pewno was na bieżąco
1: tak jest.
0: Informować.
1: Tak jest.

zrobiło się już trochę bardziej jesiennie. Garin Red, czyli We Fell in Love in October. To była Garin Red. Za moment Janek Słowiński i wolny dzień, czyli dzisiaj, czyli niedziela, czyli wszystko pasuje. No to super. I to będzie już nasza ostatnia nowość muzyczna na dzisiaj. Zapraszamy was na afera.com.pl, również do naszej aferzastej listy przebojów. Tam będziecie mogli głosować, może właśnie również na którąś z tych nowości, które dzisiaj mogliście usłyszeć. W kolejny piątek będzie już, o nie wiem nawet, które notowanie. Także właśnie, będziecie mogli wziąć udział w głosowaniu. No to posłuchajmy. Janek Słowiński i Wolny Dzień.

0: 7 minut do godziny 11, więc już powoli kończymy z naszym aferankiem. Jeszcze się nie żegnamy, ale to nastąpi za chwilę. Tak. Sprawdzamy teraz stan naszych SMS-ów. No i powiem, że odpowiedzi są różne. Mieszanki przyprawowe, mieszanki przypraw są mniej lub bardziej oryginalne, ale o zwycięzcy jeszcze nie zadecydowaliśmy. Dostanie SMS po godzinie
1: 11.
0: Po godzinie 11 zwycięzca dostanie SMS informujący o tym, że wygrał właśnie wejściówkę. Tak.
1: Tak. Mój faworyt aktualnie to przyprawa do flaczków po Zamojsku. Ale nie wiem, czy to jest akurat, wiesz, jakoś tak bardzo...
0: Czy to jest bardzo jesiennie?
1: No, flaczki po Zamojsku.
0: Może po prostu koncept ciepłych zup.
1: O.
0: Ciepły takich zupek albo dań jednogarnkowych. No. Albo jakaś kasza.
1: Leczo, ale trzeba dodać kiełbasy.
0: No leczo też nie. Leczo też jest wiosenne.
1: Tak?
0: No, a nie?
1: No, nie wiem.
0: No, bo to masz warzywka, papryka, cukinia.
1: Kiełbasa.
0: Kiełbasa. Jakiś makaron tam możesz też dołożyć. No, więc to jest za lekkie na takie zimowe, jesienno-zimowe pogody. To musisz kaszę.
1: Dobra, ale wiesz co? Sonia pisze piosenki lato, to będzie idealne chyba wspomnienie lata w te nasze październikowe dni.

0: Teraz już 2 minuty do godziny 11 i czas pożegnań.
1: Niestety, do zwycięzcy konkursu odezwiemy się po audycji. No i dziękujemy wam za te wspaniałe 2 godziny. Mam nadzieję, że naładowani pozytywną energią na resztę niedzieli jesteście.
0: Tak, i już tak. Na kolejny tydzień. Na tak. Do kolejnej niedzieli.
1: Tak, do kolejnej niedzieli na pewno się usłyszymy.
0: Za konsoletą realizatorską dzisiaj Jan John Łaściński, a przed mikrofonami
1: Edwin Edziu Przybylak
0: i Zuzanna Zu Derbis.
1: Tak, dziękuję wam bardzo serdecznie, no i do usłyszenia za tydzień.
0: Tak jest.

0: Autopromocja.
1: Wkręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Poszukujemy m.in. prezenterów audycji popołudniowych i weekendowych, autorów serwisów informacyjnych oraz reporterów miejskich, muzycznych, kulturalnych i sportowych. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
4: Czarna niedziela, godzina 15. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura.
5: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
6: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
7: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
6: Magazyn reporterów Radia Afera.
8: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
6: W każdy poniedziałek o 20.
0: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
9: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
10: Dzień dobry, szanowni państwo, kochani słuchacze. Dziś po raz 125 na antenie Radia Afera audycja Pchli Targ. Program realizuje Jan Waściński, a przy mikrofonie Małgorzata Stawecka. Zostanę z wami do 11:30 i postaram się sprzedać garść staroci. Jak to na Pchlim Targu bywa, tematem przewodnim dzisiejszego odcinka uczyniłam duszę. Powstało do niej wiele nawiązań w muzyce, filmach czy książkach. Za chwilę zaprezentuję kilka z nich. Słuchacie Radia Afera na 98,6 FM. Pierwszy utwór, jaki dzisiaj chcę wam sprzedać, wykona jamajski zespół, który tworzył muzykę ska, rocksteady i reggae, Bob Marley and the Wailers. Powstały w 1963 roku, a którego założycielami byli Robert Nesta Marley, znany jako Bob Marley, Winston Hubert McIntosh, znany pod pseudonimem Peter Tosh, oraz Bunny Wailer, który naprawdę nazywał się Neville Livingstone. Wybrałam utwór Satisfy My Soul, który został pierwotnie nagrany w 1970 roku jako Don't Rock My Boat, następnie ponownie nagrany w 1977 roku, a w 1978 roku został wydany na albumie pod tytułem Kaja. Posłuchajmy.

Za nami Bob Marley and the Wailers i Satisfy My Soul. Lecimy dalej nasze noce w oryginale Our Souls at Night. Taki tytuł nosi amerykański melodramat z 2017 roku w reżyserii Ritesha Batry na podstawie powieści pod tym samym tytułem autorstwa amerykańskiego pisarza Kenta Harufa. Jego akcja rozgrywa się w miasteczku w Colorado, gdzie wdowiec Louis Waters, w tej roli wystąpił Robert Redford, i wdowa Eddie Moore, ją zagrała Jane Fonda, są sąsiadami od dziesięcioleci, ale ledwo się znają. Pewnego wieczoru Eddie odwiedza Louisa i proponuje, by spędzali razem noce, niekoniecznie seksualnie, by nie odczuwać samotności i łatwiej zasypiać. Louis początkowo jest nieco zaskoczony, prosi o czas na przemyślenie, później jednak przystaje na propozycję Eddie. Jeśli chcecie wiedzieć, czy z tej znajomości zrodzi się miłość, koniecznie obejrzyjcie ten film, a tymczasem sprzedam wam kolejną piosenkę. Teraz posłuchamy słynnej czwórki z Liverpoolu. Przed nami John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr, czyli The Beatles. Piosenka nie ma w tytule duszy, ale album, z którego pochodzi, już tak. Mam na myśli Rubber Soul, szósty album zespołu wydany w 1965 roku. Wybrałam piosenkę Michelle i dedykuję ją mojej siostrze, ciotecznej Kasi, która ma taką ksywkę. Lecimy!

To była grupa The Beatles i ich Michelle. Następny utwór pochodzi również z lat 60. XX wieku. Posłuchamy amerykańskiej grupy The Doors w utworze Soul Kitchen, który pochodzi z jej pierwszego albumu pod tytułem The Doors. Nie czekajmy.

To był Jim Morrison z zespołem The Doors w utworze Soul Kitchen. Przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Pozostaniemy w latach 60., ponieważ kolejną piosenkę zaśpiewa angielski zespół The Yardbirds, założony w Londynie w 1963 roku. Nie każdy wie, że w tym zespole rozpoczynali swoje kariery muzyczne najsłynniejsi gitarzyści rockowi, czyli Eric Clapton w latach 1963-65 występował w tym zespole, Jeff Beck w latach 1965-66 i uwaga, Jimmy Page w 1966 do 68 roku. Wybrałam utwór Heart Full of Soul, singiel wydany w 1965 roku. Zaczynajmy.

Za nami The Yardbirds z piosenką Heart Full of Soul. Teraz sprzedam wam powieść obyczajową opartą na prawdziwych wydarzeniach polskiego pisarza Łukasza Orbitowskiego. Nosi ona tytuł Inna dusza, wydana po raz pierwszy w 2015 roku. Akcja powieści rozgrywa się w Bydgoszczy w latach 90. Jej bohaterami są trzej nastoletni przyjaciele, którzy spędzają razem czas i marzą o lepszym życiu, ponieważ w ich domach króluje alkoholizm i przemoc. Jeden z chłopców, Jędrek, zaczyna się dziwnie zachowywać i dopuszcza się zbrodni. Autor pokazuje środowisko, w jakim wychowywał się i dorastał młody morderca. Jaki to miało wpływ na jego dalszy los? Opisuje nieśmiałe marzenia, które jednym dawały nadzieję i nakazywały ambitnie sięgać do celu, a innych pchały w kierunku zła. To książka poruszająca, zmuszająca do myślenia, zadawania sobie pytań i szukania na nie odpowiedzi. Polecam przeczytać. A teraz powróćmy do muzyki. Za chwilę kolejna piosenka zawierająca w tytule duszę. Wybrałam Him, fiński zespół rockowy założony w Helsinkach w 1991 roku jako His Infernal Majesty przez wokalistę Vaila Valo i basistę Mikko Migę Pananena. Piosenka, której posłuchamy, to Soul on Fire. Pochodzi z ich czwartego albumu pod tytułem Love Metal, który ukazał się w 2003 roku. Zaczynajmy!

Za nami hymn w utworze Soul on Fire. Ostatnią piosenkę zaśpiewa amerykańska grupa Megadeth, zaliczana do heavy metalu, założona w Los Angeles w 1983 roku przez wokalistę i gitarzystę Dave'a Mustaine'a. Utwór, który wybrałam, nosi tytuł Tornado of Souls i pochodzi z czwartego albumu pod nazwą Rust in Peace, wydanego w 1990 roku. Piosenka pojawiła się w grze wideo Brutal Legend z 2009 roku, a cały album w 2010 roku został udostępniony jako DLC, czyli materiały dodatkowe do pobrania do serii gier wideo Rock Band. Jednak nim usłyszymy go, wspomnę tylko, że dziś o godzinie 18 w klubie Pangar przy ulicy Słowackiego w Poznaniu odbędzie się kolejne wydarzenie z cyklu Gramofon Gar. Poprowadzi je aktor Sebastian Konrad, a jego gościem będzie Tomasz Citak. I to tyle ode mnie, bo mój czas antenowy dobiegł końca. Żegnam się z wami już teraz. Przypomnę, że program realizował Jan Waściński. Dziękuję, że wytrzymaliście ze mną ostatnie pół godziny. Życzę udanej niedzieli i do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam, Gośka Stawecka.

0: Autopromocja.
1: Rytmiczna wycieczka po wielogatunkowej Polsce. Od pomorskich szant do góralskich melodii z przytupem. Od mazurskiego folku przez regową lubelszczyznę do hip-hopowego Śląska z krótkim przystankiem w

0: Nieznane połączenia muzyczne.
1: Znani, nieznani.
0: W każdą niedzielę o 18:00.
1: Tylko w Radiu Afera.
2: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. Poniedziałki o godzinie 22:00 w Radiu Afera.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/ Radio Afera. Autopromocja.
4: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
5: Witam Was, drodzy słuchacze, bardzo serdecznie, jak co niedzielę o godzinie 11:30, czas na historyczne pół godziny w Radiu Afera. Dzisiaj realizuje mnie Jan Waściński, mówi do Was Aleksander Szwarc. No i cóż, dzisiaj po tym, jak ostatnio mieliśmy kilka wypraw poza Poznań i Wielkopolskę z historycznymi tematami, tak teraz do samego Poznania już wrócimy. No i cóż, temat na dzisiejszą audycję wyszedł trochę przypadkowo, bo po prostu przechadzałem się ostatnio po Starym Rynku, szukając restauracji, żeby coś zjeść. I tam przechadzając się po Starym Rynku jest, na samym terenie Starego Rynku jest bardzo dużo różnego rodzaju tablic pamiątkowych. Jak się kiedyś będziecie przechadzali, to polecam przechodzić właśnie dookoła przez te wszystkie kamienice. Tam bardzo często natraficie na różnego rodzaju właśnie tablice pamiątkowe. Już nie mówiąc o samej ilości muzeów, która jest na Starym Rynku i w pobliżu. No i ja mam taką dziwną przypadłość, że jak zawsze widzę właśnie jakąś tablicę pamiątkową, jakiś pomnik, czy różnego rodzaju tego typu rzeczy, to o ile mam czas, to się zawsze zatrzymuję i czytam. Jakaś taka dziwna ciekawość świata u mnie się właśnie zawsze włącza. No i tak było właśnie na Starym Rynku. Już wydawało mi się, że Stary Rynek znam, że już tutaj byłem kilkukrotnie, że już te wszystkie tablice przeczytałem. No, myliłem się, bo właśnie przechodząc się po Starym Rynku natrafiłem na tablicę, która opowiadała o postaci Jana Chrościejewskiego. No i tak przeczytałem sobie, co na tej tablicy pisze o tej postaci. Uznałem, że byłby to pewnie ciekawy temat na audycję. Potem po powrocie do domu trochę bardziej tą postać jeszcze prześledziłem, kim ona była. I tym bardziej uznałem, że jest to fantastyczny pomysł, żeby o niej opowiedzieć, bo jest to postać, o której się nie mówi, o której ja przynajmniej nie słyszałem wcześniej. A postać bardzo mocno zasłużona nie tylko dla samego Poznania, ale też i dla polskiej i nawet nie tylko polskiej medycyny. Ale zanim o samym Janie Chrościejewskim, to może kilka słów o jego ojcu. O jego ojcu Stanisławie, bo losy ojca bardzo mocno wpłynęły na losy samego Jana. Zresztą, jak za chwilę się przekonacie, drogi życiowe ojca i syna były bardzo do siebie zbliżone. Bardzo, bardzo mocno do siebie zbliżone. Nie chcę mówić, że identyczne, bo tak nie było, ale bardzo dużo mają punktów wspólnych i bardzo dużo ścieżek, przede wszystkim zawodowych, w ich życiu się powtarza. Więc najpierw może o ojcu. Stanisław Chrościejewski była to postać żyjąca w okresie renesansu. W okresie renesansu urodzona w około roku 1515, tutaj dokładna data nie jest znana. No i sam Stanisław, mimo tego, że będąc młodym człowiekiem, inspirował się poezją i parał się poezją,

Tak, potem jednak oddał swoje życie medycynie. Stopień doktora medycyny zdobył w Padwie w 1544 roku. W Padwie, która teraz może nie jest zbytnio kojarzonym miastem, natomiast w czasach właśnie renesansowych i trochę wcześniejszych i trochę późniejszych, Padwa miała jeden z najlepszych uniwersytetów na świecie, o ile nie najlepszy. Tutaj, wiadomo, różnie można patrzeć na to, natomiast na pewno bardzo dużo znanych postaci kończyło uniwersytet w Padwie, właśnie szczególnie w tamtych czasach. No i właśnie Stanisław Chrościejewski ukończył tenże uniwersytet, jako doktor medycyny. Potem powrócił na tereny polskie, na tereny wielkopolskie, był lekarzem zamożnej rodziny Górków, chociażby jego dobrodziejami, czyli takimi patronami finansowymi był starosta wielkopolski, potem wojewoda poznański. No i bardzo szybko stał się on najsłynniejszym tutaj doktorem w mieście. Był bardzo mocno szanowany przez mieszczan. Dodatkowo no, stał się oczywiście dzięki swojej pracy zamożnym człowiekiem, ale to, co go wyróżniało, to to, że oprócz działalności, czy w zasadzie wyróżniało, może nawet nie wyróżniało, bo większość doktorów w tamtych czasach to robiła, czyli oprócz samego codziennego leczenia, zajmował się również badaniami na temat medycyny i pisaniem różnych dzieł medycznych, czy traktatów w zasadzie medycznych. No i właśnie Stanisław Chrościewski napisał m.in. traktat o użyciu drzewa gwajkowca, które uznał za drewno życia. No cóż, medycyna rozwijała się do przodu, jeszcze nie była tak rozwinięta jak dzisiaj. Wtedy uważano, że właśnie nalewka z tej rośliny pomaga na kaszel, na podgardle, aż po różnego rodzaju choroby typu syfilis. Dzisiaj chociażby to drewno jest wykorzystywane do robienia naczyń do yerba mate. Taka ciekawostka. No i cóż, właśnie Stanisław napisał dzieło o tym, dodatkowo zaczął pisać kilka innych dzieł, których niestety nie dokończył, chociażby pisał dzieło pod tytułem Księga o zapachu, pisał też pochwałę źródeł Karlsbadzkich, właśnie uważając, że te źródła też mają jakieś magiczne właściwości. Dodatkowo sam Stanisław Chrościejewski był m.in. burmistrzem Poznania. Tak bardzo zdobył poparcie wśród mieszczan, że ci dwukrotnie wybrali go jego burmistrzem. Zresztą w 1567 roku został burmistrzem razem z Józefem Strusiem, czyli innym znanym lekarzem. To dosyć ciekawe, że lekarze mieli taką pozycję, że byli wybierani na stanowisko burmistrza Poznania. To się potem jeszcze dzisiaj będzie powtarzało. Taki lekki spoiler. No i właśnie, sam Stanisław Chrościejewski był znany, był szanowany. I tak samo był jego syn, Jan Hieronim Chrościejewski. No i właśnie może do syna przejdziemy. Urodzony około 1555 roku. Jaka idealna data, trzy piątki. Urodził się właśnie w Poznaniu. Był synem właśnie Stanisława Chrościejewskiego oraz Ewy z Lutosławskich. W 1575 roku ukończył Kolegium Lubrańskiego, czyli taką uczelnię wyższą działającą właśnie w tamtych latach w Poznaniu. Potem rozpoczął studia w Krakowie. No i te studia ukończył. Potem wyjechał do Padwy, właśnie znowu do Padwy. I tam w zasadzie rozpoczęła się jego większa kariera. Tam poznał pewnego bardzo znanego w ówczesnym świecie lekarza, profesora, ale o tym może za chwileczkę.

To był Declan McKenna z utworem Isambard, przepraszam. A ja kontynuuję opowieść o życiu Jana Chrościejowskiego. Jana Chrościejowskiego, który, tak jak wspomniałem, miał znakomitego ojca, a sam ukończył Akademię Lubrańskiego, potem wyjechał na studia do Krakowa i potem wyjechał, tak samo jak zresztą ojciec, na studia do Padwy. I tam w Padwie trafił pod skrzydła Hieronima Mercurialusa. Mercurialisa, przepraszam. No i właśnie ten Hieronim był największą, że tak powiem, osobistością ówczesnej medycyny. Był chyba najbardziej znanym lekarzem w ówczesnym świecie. Był właśnie profesorem uniwersytetu w Padwie, w Bolonii, w Pizie, lekarzem książąt weneckich itd., itd. Także generalnie dosyć znana, dosyć wybitna postać jak na tamte czasy. I właśnie młody Jan Chrościejewski trafił pod jego skrzydła. Trafił pod jego skrzydła. Właśnie sam Hieronim zauważył w młodym Janie talent medyczny. Miał właśnie dodatkowo cechą właśnie Hieronima Mercurialisa było to, że miał słabość do niektórych uczniów, czyli jeżeli zauważył talent w jakimś uczniu, no to bardzo mocno tego ucznia promował. Wybrał sobie właśnie takich trzech uczniów, dwóch Polaków i jednego Szwajcara. I właśnie jednym z tej trójki był właśnie Jan Chrościejewski. Dodatkowo taką cechą Hieronima Mercurialisa, która później bardzo mocno też wiodła prym w życiu Jana Chrościejewskiego, było to, że Hieronim jako jeden z pierwszych lekarzy zajął się tak na poważnie etyką medyczną, formując właśnie szereg fundamentalnych do dzisiaj zaleceń. No i właśnie to się potem powtórzy w życiu Jana Chrościejewskiego, że Jan Chrościejewski też bardzo mocno będzie zwracał uwagę na tym, żeby ta medycyna była skuteczna, ale była też zgodna z szeroko pojętą właśnie etyką, moralnością i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, ale tutaj cały czas mówię, że krążę wokół medycyny jako ogółu, a przecież medycyna ma wiele różnych dziedzin medycznych. Więc czym zajął się właśnie Jan Chrościejewski? Otóż to Jan Chrościejewski jest znany z tego, że zajął się pediatrią. Pediatrią, tak, czyli leczeniem dzieci. Dziedzina ta generalnie nie była dosyć znana w ówczesnym świecie. Ja nie mówię, że Jan Chrościejewski był absolutnym pionierem tej dyscypliny, bo tak nie było. Było kilku poprzedników przed nim, ale jednocześnie była to dziedzina mało znana, mało zbadana, mało opisana i dosyć oryginalne, jeżeli chodzi o ówczesną medycynę. Więc właśnie Jan Chrościejewski zajął się tą dziedziną. Wcześniej uważano, że dzieckiem powinny się zajmować babki czy znachorki, a lekarzowi tego z jakiegoś powodu nie wypada robić. Dodatkowo uważano, że ówczesna medycyna, która była dosyć brutalna, nie wiem, czy brutalizm to dobre słowo, ale taka dosyć mocna dla dorosłych, no tym bardziej nie sprawdzi się dla dziecka. No, to były czasy, kiedy powszechne w medycynie było używanie ognia, było używanie wypalonego żelaza, o wszelkiego rodzaju gdzieś tutaj próby pomocy pacjentom czy udrzenia pacjentom nie było absolutnie mowy. Więc stąd uważano, że tym bardziej nie powinno się tak
się tak traktować dziecka. Więc właśnie to była z tego powodu niszowa dziedzina medycyny. Zresztą starożytni pionierzy medycyny, tacy jak Hipokrates, no leczenia dzieci w swoich dziełach nie uwzględniali, więc tym bardziej uważano, że leczenie dzieci gdzieś tutaj odstawiono na boczny tor. No i właśnie Jan Krościewski był osobą, która chciała zagospodarować tą niszę. Nie był pierwszym na świecie, tak jak mówię, byli poprzednicy. Był chociażby flandryjski lekarz van Mechelen w 1540 roku. W 1547 roku był pewien młody medyk George Hufner, ale właśnie Chrościewski, tak kontynuując dzieło tych właśnie poprzedników, zajął się na poważnie pediatrią. No cóż, poczynając od samej tezy, która pojawia się na początku jego podręcznika, mianowicie, że dziecko wymaga wielkiej troski. Dla nas współcześnie wydaje się to absolutnie oczywiste. Ale wtedy takie oczywiste nie było. Właśnie Jan Chrościewski bardzo mocno postawił na szeroko pojętą etykę, że dziecko samo w sobie jest wielką wartością, nie jest jakby miniaturą dorosłego, czyli nie można to traktować leczenie dziecka tak, jakby się traktowało leczenie niskiej osoby dorosłej, tylko trzeba to traktować inaczej jak leczenie właśnie dziecka. Właśnie to Jan Chrościewski po raz pierwszy sformułował te postulaty. Uważał, że dziecko choruje inaczej niż człowiek dorosły i trzeba je też inaczej leczyć. I to był właśnie fundament jego książki. Potem bardzo szczegółowo opisał właśnie ówczesną znaną wiedzę na temat leczenia dzieci w trzech księgach. Jednej poświęconej chorobom wewnętrznym, właśnie drugą poświęconą chorobom zewnętrznym i trzecią poświęconą chorobom różnego rodzaju pasożytniczym. Określam właśnie, Jan Chrościewski opisał mnóstwo dolegliwości, które dzisiaj znamy jako choroby wieku dziecięcego. No i generalnie bardzo mocno przysłużył się do rozwoju pediatrii. Oczywiście jego podręczniki z dzisiejszej wiedzy medycznej zawierają też dużo błędów, no ale trzeba pamiętać, że jest to podręcznik z połowy XVI wieku, więc bardzo, bardzo dużo czasu minęło. Dodatkowo pojawia się kwestia tego, czy to jest faktycznie jego wiedza, czy to jest wiedza właśnie jego mentora Mercurialisa, tylko przez niego spisana. No, na samym podręczniku właśnie pojawia się tekst, że właśnie jest to zawartość, cytując dosłownie, z ust najdoskonalszego Hieronima Mercurialisa, ale jednak jest to dzieło Jana właśnie Chrościewskiego. Czyli po prostu inspirował się wiedzą swojego mentora, ale księgę napisał samodzielnie i dodał też tam bardzo wiele swoich uwag. No i cóż, to tyle, jeżeli chodzi o tą taką medyczną działalność Chrościewskiego, albo przynajmniej jeżeli chodzi o pediatryczna, ale no generalnie to tyle, jeżeli właśnie chodzi o pediatrię, ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o samą praktykę lekarską. No bo Chrościewski po ukończeniu studiów powrócił do Poznania i zajął się tam właśnie praktyką lekarską, zdobył sławę zdolnego medyka. Dodatkowo, tak jak jego ojciec, zajął najwyższe stanowisko w mieście, bo najpierw był rajcą, potem był burmistrzem i to trzykrotnym. Właśnie dodatkowo wydał w 1612 roku pierwszy w dziejach poznańskiej medycyny statut o bezpłatnym leczeniu ubogich chorych. No i właśnie między 18 grudnia 1627 a 14 września 1628 roku Jan Chrościewski zmarł. Do dzisiaj jest
upamiętniony właśnie przez murowanie pamiątkowej tablicy na terenie Starego Rynku. Także jeżeli będziecie się przemieszczali po terenie Starego Rynku, to możecie być może właśnie zauważyć tablicę jemu poświęconą. No i cóż, Jan Hieronim Chrościejewski, wybitny renesansowy lekarz, jeden z pierwszych lekarzy, który zajął się na poważnie pediatrą na świecie, nie tylko w Polsce. Wielokrotny burmistrz Poznania. Osoba bardzo zasłużona dla rozwoju Poznania i dla rozwoju medycyny. I szkoda by było, gdyby została ona całkowicie zapomniana. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą twierdzę Poznań. To było pół godziny dla historii Poznania i okolic. Realizował mnie Jan Waściński. Mówił do was Aleksander Szwarc. No i cóż, do usłyszenia za tydzień. Miłość jest tylko oddychanie.

0: historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
1: Autopromocja.
2: Przepraszam, co to za tramwaj?
3: To Soul Tram. Get down!
4: Soul, funk, trochę bluesa i sporo brzmienie retro. W każdą niedzielę o 13:00. Get down! Soul
5: Tram! Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
6: Jezu, gdzie jestem?
7: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
8: Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera. Każdą niedzielę o godzinie 14:00. Kanada pachnąca muzyką.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Dzień dobry. Ulotki.
10: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
1: Reklama.
11: Radio Afera 98,6 MHz.
12: Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze, każdą niedzielę o 12:00.
13: Hej, cześć. Dzisiaj w Zaczytanych w kulturze będzie nieco przyjemnie, lżej, można byłoby powiedzieć, jeżeli chodzi o tematykę właściwie tej audycji, a mianowicie będziemy mówić o zwierzętach, o relacji ze zwierzętami. Głównie skupimy się tutaj na psach, czyli tych poznańskich kejtrach, ale także na innego rodzaju zwierzętach, którym jesteśmy otoczeni, czy to w parkach, czy to w lasach. A więc to będzie taka trochę opowieść o naszej relacji z tymi innymi zwierzętami, no bo oczywiście biorąc pod uwagę różnego rodzaju kwestie, czy to filozoficzne, ale także oczywiste, my jako ludzie też jesteśmy zwierzętami, choć w jakiś sposób bardzo silnie wydaje mi się, że oddzielamy się i nawet właśnie językowo trudno pewnie to w jakiś sposób tak ująć, żeby z jednej strony mówić tutaj o chyba innych gatunkach, tak by trzeba było powiedzieć właściwie, że to nie będzie rozmowa o zwierzętach, ale będzie rozmowa trochę o nas i o naszej relacji z innymi gatunkami, bo człowiek bardzo mocno właśnie się trochę oddzielił, jest trochę w tej swojej skorupie i te inne gatunki, które tutaj właściwie przychodzą, bardzo często okazuje się, że traktujemy je trochę tak wybiórczo, empatyzujemy wybiórczo z niektórymi, z innymi nie. Więc to będzie temat właściwie tej audycji. Skupimy się tym razem znów na poezji, a mianowicie będziemy mówić głównie tutaj już o Jakubie Kornhauserze, czyli właściwie polskim współczesnym poecie, ale także redaktorze. Być może niektórzy kojarzą Jakuba Kornhausera z prac naukowych, dlatego że jest też naukowcem, jest osobą znającą się właściwie i badającą literaturę. Aczkolwiek to, co będzie też dla mnie ciekawe, to będzie kwestia gatunku trochę, dlatego że Jakub Kornhauser jest znany między innymi z takich antologii poetyckich i tekstowych. Jedną z takich najważniejszych właściwie tych antologii jest antologia równosprawej, czyli antologia polskiego poematu prozą. I to będzie istotne w przypadku, w którym będziemy mówić o poetyce, czy o tym o formie właściwie, w jakiej pisze Kornhauser swoje własne tomiki poetyckie i pytanie, na ile to jest właśnie jeszcze poezja, na ile to już jest proza, czy można to w ogóle jakoś odróżnić. Pojawią się te takie podstawowe pojęcia, ale nie przerażcie się, nie będzie tylko o tym. No i oczywiście możecie też Jakuba Kornhausera kojarzyć z tej antologii, która już wyszła w tamtym roku akurat, czyli Nie uciekniesz stąd, poetycka mapa Polski. Wydaje mi się, że być może jeszcze kiedyś tutaj w audycji wrócimy właściwie do tej pozycji, dlatego że to jest niezwykle ciekawa opowieść o takiej polskiej literaturze z perspektywy geograficznej. Są trochę te takie badania, które mówią o tym, że w zależności od tego trochę, gdzie mieszkamy, skąd pochodzimy, to te teksty będą się różnić. I niektórzy badacze sugerują, że jest jakaś taka poezja, którą zupełnie inaczej się pisze na północy i na południu Polski. Zapewne też wiecie, że to takie rozgraniczenie północ-południe jest obecnie dużo silniejsze niż wschód czy zachód bardzo często. I okazuje się, że to doświadczenie jest zupełnie inne i możemy się trochę czuć, będąc człowiekiem, Polakiem z północy, na południu nieco obco, trochę jak imigrant we własnym kraju i na odwrót. Tak samo osoba z południa na północy może czuć się w ten sposób. Oczywiście no tutaj są też dużo inne rozwarstwienia, na czy to Śląsk, Pomorze, Warmię, Mazury, tak? Więc oczywiście nie upraszczając tego, bo też nie o tym mimo wszystko będzie tutaj ta audycja. A więc dwa tytuły. Mamy do czynienia z pierwszym z nich, który może wam się wydawać ciekawy i mnie ujął właściwie samym tytułem i tym, jak jest wydany. Możecie naprawdę żałować, że nie widzicie przed sobą tego tomiku. Jest to tomik Lata z Jemnikiem, wydany przez wydawnictwo J, to jest wydawnictwo pana Jacka Bieruta z Wrocławia. To jest takie mniejsze wydawnictwo, które wydaje poezję, ale są to naprawdę ciekawe pozycje i jeżeli ktoś z was chciałby sięgnąć do takiej współczesnej polskiej poezji, ale która trochę wymyka się, mam wrażenie, bardzo często temu mainstreamowemu, znaczy trudno mówić o poezji mainstreamie, tak? Ale jeżeli już mowa właściwie o poezji, to mam wrażenie, że często to jest taka poezja, która w jakiś sposób mimo wszystko jest wyjątkowa na swój sposób i różni się od tego, co jest popularne w poezji. I nieco odchodzi chyba od takich często często dotyka tych tematów jeszcze egzystencjalnych, często się, mam wrażenie, to są takie teksty, które jeszcze osadzają się trochę mocniej na tym takim poczuciu bycia wewnątrz, niż bycia zewnątrz. Bo bycie zewnątrz dzisiaj współcześnie jest trochę bardziej polityczne, jest uwikłane w różnego rodzaju sytuacje światowe i bardzo często też poezja dotyka tego tematu i nie chcę powiedzieć o tym, że jedna jest lepsza lub druga, po prostu jedni czują bardziej to, inni to. Więc jeżeli jesteście blisko tego bycia trochę wewnątrz, to bardzo, bardzo was zachęcam do sięgnięcia po inne teksty z tego tomiku. Natomiast być może ktoś z was wczoraj był zresztą na marszu Kejterka. Mam wrażenie, że tutaj akurat jeżeli chodzi o Poznań, te psy w jakiś sposób są bardzo bliskie ludziom, właściwie są bliskie mieszkańcom i osobom. Możemy zauważyć wiele osób, które przecież w swoich domach wychowywało się z jakimś szczeniakiem, który później dorastał. Wiele osób ma w swoich wspomnieniach chociaż jednego psa zazwyczaj, który gdzieś tam był w domu. I to jest, wydaje mi się, o tyle ciekawe, że bardzo często teksty mówiące o psach różnego rodzaju właśnie takich zwierzętach domowych, które mamy, że to jest taki jeden z najważniejszych przyjaciół, że bardzo często mówimy zresztą o tym, że pies jest takim przyjacielem, jest domownikiem i czujemy jakieś silne przywiązanie właściwie z tymi istotami. Współcześnie oczywiście mam wrażenie, że jamniki są też w jakiś sposób modne, popularne, ale tutaj w tym tomiku właściwie nie mówimy o jakichś takich górnolotnych sprawach, rzeczach. Tutaj mamy takie zwykłe, codzienne życie właśnie z psem. I w jakiś sposób jest to ujmujące, dlatego że jak oddać tę codzienność? I też chyba wpisuje się trochę w ten taki nurt ekokrytyczny, który mówi o tym, żeby z jednej strony opisywać te relacje, ale z drugiej strony, żeby też dawać w jakiś sposób głos tym zwierzęciom, ale żeby nie robić tego na zasadzie człowieka, który przychodzi i opisuje to, co myśli na temat tego właśnie zwierzęcia. Bardziej próbuje się wcielić w jego instynkt, próbuje opisać jego zachowanie i to, jak człowiek doświadcza tej relacji. No bo oczywiście nigdy nie możemy trochę wejść w czyjąś skórę i narzucać jej głos czy zdanie. A więc tutaj to jest ubrane też oczywiście w taki bardzo śmieszny, często ironiczny ton, więc wydaje mi się, że to też jest taka poezja, po którą możecie sięgnąć na co dzień, czy podarować komuś w prezencie. Myślę, że na pewno fani jamników, wszelkiego rodzaju psów będą zachwyceni. I czym charakteryzuje się może ta codzienność? Jak ona wygląda? Bo no, to jest, wydaje mi się, że właśnie istotą tego. I to jest tak. Nie ma w nim za grosz agresji. No chyba, że go pogłaskać, to może nie gryzie, ale strasznie szczeka. Czy każdy jamnik warczy? Nie, po prostu mój jest ogromnym dominantem. Każdego psa traktuje jak swojego poddanego. Czy toleruje duże czarne psy? Zdarzają się kłótnie, nie przecza, ale kończy się to tylko skuczeniem, a potem ciągnie do domu. Więc oczywiście to jest ubrane w taką relację tutaj walki, ale to nadal jest oczywiście w jakiś sposób też pokazanie takiej wspólnotowości, że my oczywiście w jakiś sposób też nie zawsze jesteśmy chętni na ten dotyk, też niekiedy warczymy, też w jakiś sposób mamy takie reakcje podobne do tego psa, a więc to też nas zbliża, że ta wspólnotowość jest zasadzona właściwie trochę na tych elementach. Więc bardzo często w momencie, w którym czytamy mimo wszystko te utwory, teksty, zdajemy sobie sprawę, że coś nas łączy i że to są takie szczegóły, detale, ale które zrozumiem, że trochę jesteśmy zbudowani tak samo, że trochę reagujemy tak samo i że my nie jesteśmy tymi jedynymi osobami czującymi na ziemi, że te wszystkie istoty, które są, również doświadczają silnego bólu, również reagują podobnie na lęk, czy w momencie, w którym się boją, że my także w momentach słabości bardzo mocno potrzebujemy wtedy tych właśnie zwierząt, bo okazuje się, że one w jakiś sposób, trochę też oczywiście niezrozumiałe być może, jeżeli ktoś zajmuje się tutaj nieco bardziej kwestiami biologicznymi, to zna odpowiedź na to pytanie. Aczkolwiek wydaje mi się, że z tej takiej codziennej perspektywy doświadczenia tego, no przecież ile z nas nie miało sytuacji, w których płakało, w którym czuło się w jakikolwiek sposób źle. I pies to wyczuwał, przychodził i w jakiś sposób nas uspokajał. Jest też wiele psów obronnych, psów terapeutycznych, które sprawiają, że w jakiś sposób po pierwsze możemy się kimś opiekować, po drugie możemy też w jakiś sposób znaleźć trochę nasz sens, czy ułożyć trochę to życie. Spoglądając na to zwierzę, zdajemy sobie sprawę z tego, jak nasze życie w gruncie rzeczy jest trochę takim przypływem tych wszystkich emocji, uczuć i cielesności, które też nas się w jakiś sposób zasadza, że my właśnie odkrywając trochę tę wspólnotowość i te wspólne aspekty tego, że podobnie właśnie się boimy, czy podobnie płaczemy, że to są takie momenty w życiu, kiedy być może to nam trochę pomaga zdać sobie sprawę, że ten aspekt bólu czy rozpaczy nie jest naszym trochę jedynym. Dlatego tutaj też jest taki wiersz, który bardzo mi się spodobał. Jimuś, trzęsie się czy drży?
12: to mimowolne skurcze mięśni, do tego piszcze, zapewne jest pod wpływem silnych emocji. Twój weterynarz pomoże ocenić napięcie psa. Z Jimusiem dzieje się tak zawsze, gdy marznie na zewnątrz. W skafandrze trudno mu o komfort. Poszczekiwanie, skomlenie, oddawanie moczu. Na spacerze uszy są zimne, może to stąd. Zostawcie go przed sklepem, czy wchodzicie razem. Na pozór nie ma powodu, by szczekać, a aż się rwie. Jest osowiały? Zapoznaj się z biblioteką artykułów. No i oczywiście to też odczuwanie zimna, więc tutaj również mamy ten taki moment, w którym w pewien sposób znów stykamy się z tą sferą trochę wspólnotowości, współzależności, współbycia właściwie w sobie. Tak jakby chyba opisała to Miłobędzka. Także mamy tutaj w tym tomiku przyjrzenie się na to, jak właściwie wygląda jamnik, który ma stosunkowo krótkie łapki, wydłużony tułów. Pytanie też, dla kogo jest trochę pies tej rasy? Czy to jest taki pies, który odróżnia się od innych? I wydaje mi się, że to są różnego rodzaju takie odpowiedzi, które toczą się w momencie, w którym mamy to zwierzę, mamy tego psa. I w jaki sposób opisać te relacje, jak ją nazwać, czy właśnie nazwanie kogoś takiego przyjacielem jest adekwatne, czy może to coś innego, bo to jednak jest rodzaj opieki. Z drugiej strony okazuje się, że ten pies wielokrotnie nam też pomaga. W jakiś taki dziwny, niezrozumiały dla nas sposób. Być może to jest też taka kwestia właśnie związana z tym, że w jakiś sposób takie słynne zdanie biblijne, czyli właśnie czyńcie sobie ziemię poddaną, ale mimo wszystko tam właśnie musicie się opiekować tymi zwierzętami, musicie zajmować trochę te pozycje wobec słabszych. Jeżeli czujecie się silniejszym, to kto trochę dał to prawo, to po pierwsze takie pytanie, ale też po drugie, w momencie, w którym już mamy trochę tę możliwość pomóc, mamy tę możliwość tego, że zdajemy sobie sprawę o naszym uprzywilejowaniu, to oczywiście możemy obdarzyć kogoś mimo wszystko też jakimś takim szeregiem uczuć. I jak się okazuje, ta empatia w jakiś sposób wraca i te relacje międzygatunkowe w żaden sposób, wydaje mi się, że też nie są gorsze od tych, które dzieją się między ludźmi. To znaczy, jeżeli czyimś przyjacielem jest pies i ktoś by o tym powiedział, to wydaje mi się, że to nie powinno budzić chyba takich kontrowersji, jak niekiedy być może budzi. Że to również jest taka relacja, która być może jest oparta na nieco innych warunkach oczywiście. Tam nie ma głosu, ale przez to, że nie ma głosu, to musimy w jakiś sposób pokazać to inaczej. I oczywiście tutaj pojawia się kwestia dotyku, pojawia się kwestia troski, zrobienia czegoś dla kogoś. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawy temat, którym gdzieś możemy tutaj podążać. Natomiast obiecałam wam też, że opowiem o tym tomie Krwotoki i Wiewiórki. Krwotoki i Wiewiórki to tom, który jest akurat wydany w 2021 roku przez tutaj to poznańskie wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu, które teraz jest już Wielkopolską Biblioteką Publiczną imienia Stanisława Barańczaka. Natomiast ten tom jest nieco inny właściwie, bo poza tą relacją ze zwierzętami to pojawiają się inne elementy mówiące o bardzo, bardzo wielu różnych kwestiach. Zresztą, co ciekawe, ten tom jest zbudowany właśnie trochę na zasadzie wiersz o czymś. To znaczy możecie znaleźć wiersz o Bogu, o wsi, o dzieciach, o lokalu komunalnym, o mieście, o hotelowym pokoju, o dziennikarzach. Mam wrażenie, że co sobie trochę nie wymyślicie, to znajdziecie to. I to jest chyba trochę też takim konceptem tej książki, że co jak ktoś mi powie, wymyśl wiersz o tym czy o tym. Jakub Kornhauser to robi i wydaje mi się, że mu się całkiem to udaje. Więc to jest niezwykle ciekawe, bo gdyby ktoś oczywiście mi powiedział, no napisz wiersz o gastronomii, to zupełnie nie wiedziałabym, w jaki sposób to obrać i napisać. A tutaj okazuje się, że jest to możliwe. I to, co też bardzo mocno ujawnia się w tym tomie, ale także w tym poprzednim ojemniku,
13: jest właśnie ta kwestia związana z gatunkiem, który już zapowiadałam wam wcześniej, że go poruszę, a mianowicie kwestia tutaj tego, czy to jest jeszcze poezja, bo oczywiście mamy tutaj zdanie, mamy kropki i wiadomo, słynne powiedzenie, że wiersz to jest równo z lewej i poszarpane z prawej, trochę nie działa już chyba na tym etapie. Bo z jednej strony jest to tom poetycki, z drugiej strony możemy się zapytać o prozę poetycką, możemy też się zapytać o rodzaj poematu, jeżeli złożyć to w jakąś jedną całość i że to nie jest tomem, a że jest to w jakiś sposób może poematem. Więc mamy tutaj oczywiście kropki, mamy zdania, które są poprawne, ale z drugiej strony w tych zdaniach oczywiście ujawnia się jakiś taki naddatek metaforyczny i to wskazywałoby właśnie na ten element związany z poetyckością i z tym, co jest związane tutaj w jakiś sposób z poezją i z liryką. Przechodząc z kolei już tutaj do samej treści właśnie tych utworów i tym, jakie wiersze tu się pojawiają, to wydaje mi się, że w tym tomie bardzo często pojawiają się utwory, które nawiązują w pewien sposób do czy to języka religijnego. To jest w ogóle bardzo ciekawa kwestia, właśnie taka lingwistyczna, języka codziennego, który gdzieś się ujawnia. I jednym z takich utworów, w których mamy właściwie też postać akurat tutaj ptaka, jest wiersz ornitologiczny. Jego bohaterem jest ptak z rodziny drozdowatych, słynie z tego, że ma pomarańczowy dziób i czarne opierzenie. To samic. Samica jest brązowa, a dziób ma ciemny. Poza tym kosy znają ludzką mowę, często się marzą, ale za to lubią jazz. Najczęściej spotyka się je, gdy siedzą na antenie TV i wyrobionym głosem speakera objaśniają nam świat. Wydaje mi się, że jest to właśnie trochę w jakiś sposób takie żartobliwe ubranie tego, ale spróbujcie się zastanowić też nad tym, skąd wy to znacie, bo zapewne już słyszeliście różnego rodzaju programy przyrodnicze, kiedy byliście jakiegoś lata u babci i jeszcze leciała telewizja. I wydaje mi się, że za każdym razem, kiedy czytam ten tom i ten wiersz akurat tutaj w tym przypadku, to pojawia mi się ta charakterystyka, że Jakub Kornhauser to, co robi świetnie, to jest właśnie to odegranie, czy w jakiś sposób szukanie języka, który jesteśmy w stanie opisać za daną sytuację, rzeczywistość, która pasuje do tego, no bo jak opisujemy przyrodę i skąd my najwięcej wiemy o tej przyrodzie. I to jest bardzo ciekawe, no bo oczywiście właśnie to są te programy przyrodnicze. Tam też używa się konkretnej modulacji, barwy głosu. Ona jest inna niż chociażby w radiu czy w programach rozrywkowych, tak? Więc tutaj także ten język się w jakiś sposób zmienia. I pewnie zastanawiacie się w tym momencie trochę, o co chodzi z tymi wiewiórkami. I to są, wiadomo, pewnie wiecie, te istoty, które też mijamy bardzo często po drodze i które nam towarzyszą na co dzień w różnego rodzaju lasach, w parkach, więc one są oczywiście gdzieś z nami tutaj. Jest jeden z wierszy, który też opisuje te relacje i opowiada właściwie o tym, jak to się, jak mijamy te wiewiórki i w jaki sposób one nam trochę towarzyszą w życiu, że one też w jakiś sposób upodobniają się trochę do nas. Tu jest na przykład wiersz: dla niepoznanki przybiera się tu jesień w kobiece ciuchy i wysyła na przeszpiegi do parku, a w parku jak to w parku, Sodoma i Gomora, krwotoki, wiewiórki i korposzczury na spacerniaku. Wszyscy porządni mieszkańcy tego miasta oglądają jesień zza szyb swojej wiary. No więc tutaj oczywiście widzimy to, że my mijamy gdzieś po drodze, konkretną daną rzeczywistość. I to jest też chyba istotne, to znaczy jak te zwierzęta radzą sobie w tej rzeczywistości. No bo my bardzo często myśląc o tym współczesnym świecie myślimy trochę o nas, jak to wpływa na nas, bo my pracujemy, bo my mamy mieszkania, ale jak to funkcjonuje i jak patrząc może właśnie trochę z tych perspektyw zwierząt, czy one zauważają zmiany, które zadziała się w ludziach. One nie znają tego języka, które znamy my, one mówią instynktem, mówią trochę bardziej gestami, więc ich czucie jest trochę innym czuciem niż naszym. Wydaje mi się, że kwestia języka sprawia, że my bardzo często poza samym przeżywaniem próbujemy jeszcze temu nadać odpowiednie słowa, próbujemy to nazwać, próbujemy to w jakiś sposób wcielić i to też sprawia, że właśnie tworzymy, wydaje mi się, sztukę, tworzymy poezję. Z tego to też trochę wyrasta i wydaje mi się, że bardzo często w tych obu tomach jest trochę takie spojrzenie, że patrz, to jestem ja, ja spoglądam na ciebie, ale ten pies spogląda też na mnie. No bo oczywiście w momencie, w którym patrzymy na innych ludzi, z nimi rozmawiamy, to bardzo często w naszej głowie pojawiają się mimo wszystko myśli, co ona o nas myśli, kim ona jest, co sądzi na ten i na ten temat, a potem się okazuje, że w sumie no, to jest istotne i to jest ważne też w jakiś sposób. I jeżeli chodzi tutaj właściwie o tę twórczość, to spojrzenie jest nakierowane akurat w stosunku właśnie do tego zwierzęcia, bo ja spoglądam w twoje oczy, jak próbuję do ciebie coś powiedzieć, próbuję do ciebie coś mówić, ale trochę nie jestem w stanie z tego wyłapać, więc muszę mieć inne zupełnie narzędzie niż ten język. Ten język mi nie wystarcza z tobą w kontakcie, ale czy to sprawia, że to jest gorsze? Czy to sprawia, że ta relacja jest inna? Czy ta relacja jest pozbawiona w jakiś sposób też być może swojej wartości? I wydaje mi się, że niekoniecznie i że Jakob Kornhauser tym samym pokazuje taką istotną relację, która zachodzi między nami. Próbuje to opisać, próbuje nadać temu jakiś wymiar i z jednej strony nie wchodzić w głowę zwierzęcia i nie opisywać coś jego głosem, bardziej zastanawiać się nad tą ludzką perspektywą w kontakcie z tym zwierzęciem i tym trochę jak my to odbieramy. A więc to są trochę te dwa tomiki, po które was zachęcam serdecznie, żebyście sięgnęli, bo to naprawdę jest ciekawy aspekt, wydaje mi się, tych opowieści. No i to też jest ceniony autor, więc tym bardziej was zachęcam. Szczególnie, że te teksty można rozumieć trochę na różne sposoby. One też nie są trudne w swojej formie. Zapewne, kiedy wam tu czytałam fragmenty, to słyszeliście, że to nie są bardzo zmetaforyzowane utwory. I trochę też temu przyśpiewa Kornhauser wraz z całą swoją ideą tworzenia tekstów, które są specyficznym rodzajem poezji, ale też, żeby zobaczyć, czy wy to lubicie, czy wy to czujecie, to musicie po to sięgnąć sami. I ja was też serdecznie zachęcam z tego względu, że myślę, że jeżeli ktoś miał jakikolwiek trochę kłopot, czy kiedykolwiek z czytaniem poezji, bo bardzo często zaczęło może od trudnych, starszych, dawnych tekstów, utworów, to w momencie, w którym sięgniecie tutaj sobie po tego właśnie Kornhausera, to okaże się, że w sumie coś poczuliście i że poezja nie musi być tak bardzo trudna i że przyświeca takim zwykłym, codziennym sprawom. A więc najbardziej polecam to oczywiście osobom, które mają psy i inne zwierzątka w domu, bo one wtedy być może będą mogły porównać sobie te obserwacje, zauważyć, czy czują to samo, czy odbierają tak samo, czy ta rzeczywistość jest w jakiś sposób podobna, no czy jednak nie. Ale także zachęcam tych, którzy w jakiś sposób byli kiedykolwiek chyba blisko tych zwierząt, którzy być może mieli tego swojego psa w dzieciństwie, którego wspominają do tej pory. Zauważcie też, jak my bardzo mocno przeżywamy, czy to żałoby różnych zwierząt, czy jak one uczestniczą gdzieś w tym naszym życiu. Nie mówiąc już o społeczeństwie, w którym dzisiaj też psy bardzo często stanowią dla nas rodzaj wręcz tego, jak to się określa, takich dzieci. I oczywiście to już jest inny temat związany z różnego rodzaju kwestiami społecznymi, w które tutaj nie będziemy wchodzić, ale możecie właśnie się sami zastanowić, jak dużą rolę i jak duże znaczenie mają zwierzęta w waszym życiu i też jak wiele trochę was zostało po nich, co was dały właściwie te psy, czy to koty i co was po tym też trochę zostało. Ja natomiast dzisiaj wam serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że teraz pójdziecie pogłaskać swoje wszystkie pieski, kotki i że spędzicie z nimi miło ten czas. Natomiast my słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się. Hej, cześć.
12: Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze, każdą niedzielę o 12:00.
2: Mój stary to fanatyk kultury.
6: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
14: Żegnamy cię, słoneczko. Widzimy się za 5 miesięcy. Aby podleczyć tę rozłąkę, proponuję dawkę kultury. Ja, Michalina Janas, dzisiaj podaję odpowiednią dawkę, czyli kilka propozycji wydarzeń.
2: Przynęta kulturalna.
14: A weź tej zjedz tę sznykę z glancem i nie rojbruj. A weź tej no iść na fif na targi i se wypełnij tytkę fajnymi krunkrami. W tłumaczeniu dla wszystkich. Koniecznie przejdź się na fif na targi, aby kupić sobie i bliskim jakieś piękne, własnoręcznie zrobione skarby. Ceramika, biżuteria, ilustracje i wiele, wiele więcej. A to wszystko w pięknej przestrzeni galerii u jezuitów. Fifne targi designu będą trwać do godziny 18:00. Entemity to festiwal, który od lat stawia pytanie, czy trudne doświadczenia historyczne, połamana i wciąż budowana na nowo tożsamość regionu oraz jego skomplikowane położenie geograficzne stworzyły warunki do powstania literatury wyjątkowej. Między ciszą a pamięcią. Tak brzmi temat dzisiejszego spotkania Julii Iluchy, poetki, prozaiczki, ale też dziennikarki z Charkowszczyzny oraz Saszy Iwaniuk, ukraińskiej badaczki i pisarki. Obydwie zapytają o to, co literatura potrafi zrobić z doświadczeniem, którego nie da się już łatwo oswoić ani nazwać. Spotkanie odbędzie się o godzinie 18:00 w Galerii Miejskiej Arsenał.
15: Uwaga, uwaga! Audycja archiwalna.
16: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00, zapowiedź w piątki o 17:30.

0: Te komputery kwantowe dają nam różne możliwości, ale w jaki sposób one działają, co jest dokładnie tym czymś, co je napędza, co powoduje, że są czymś lepszym niż komputery klasyczne, tego de facto nikt nie wie. Wiadomo, są różne jakieś hasła, które można usłyszeć, przeczytać, że to pewnie jest splątanie, że to jest superpozycja.
1: Czyli póki co trafnie blefujemy, staramy się trafnie blefować.
0: Znaczy nie, ja bym nie powiedział, że to jest trafne blefowanie, bo inaczej, ja tutaj na pewno coś za tym jest, ale to nie jest, nie można powiedzieć, że to jest tylko i wyłącznie to.
1: Nie ma jednego zjawiska, które...
0: Dokładnie, trochę trudno znaleźć tą właściwą rzecz, ten warunek konieczny i dostateczny na to, żeby komputer kwantowy zaczął nam działać. No i właśnie tak zaczęliśmy kombinować, czy może to by nie było, żeby nie podejść do tego z innej strony. Od jakiegoś czasu ludzie wiedzą, że właściwie od samego początku fizyki kwantowej wiadomo, że jeśli próbujemy fizykę kwantową wytłumaczyć w taki sposób klasyczny, to nagle pojawiają się nam różne dziwne rzeczy. Mhm. Między innymi pojawiają nam się ujemne prawdopodobieństwa.
2: Jest to inna fizyka trochę.
0: Dokładnie.
2: Tak?
0: Jeśli byśmy wiemy, że fizyka kwantowa, ona po pierwsze ona nie jest deterministyczna. Tak, nie jest deterministyczna, czyli wiemy, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć dokładnie, co się zdarzy. Ale skoro nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się zdarzy, no to musimy opisywać metodami statystycznymi. Musimy opisywać teorią prawdopodobieństwa. Już nie powiemy, że nie wiem, moneta wypadnie orłem do góry, tylko powiemy, no jest, nie wiem, 70% szans, że moneta wypadnie nam orłem do góry. To jest najlepsze, co możemy powiedzieć.
2: Bo ja tego rozumiem, że my mamy nową fizykę właśnie i trochę nie mamy do niej języka jeszcze, tak?
0: Powiedziałbym tak, mamy język. Najbardziej język został jest już tworzony od 100 lat. To jest taki abstrakcyjny język mechaniki kwantowej, fizyki kwantowej, który dzieje się w przestrzeniach Hilberta. To są takie dość abstrakcyjne koncepty matematyczne. I cały, cały problem interpretacji fizyki kwantowej polega na tym, że z jednej strony mamy właśnie te abstrakcyjne przestrzenie Hilberta, a z drugiej strony mamy naszą przestrzeń trójwymiarową, w której żyjemy i w której obserwujemy na co dzień latające, zderzające się cząstki. I teraz problem polega na tym, jak przenieść jedno do drugiego. I w momencie, w którym my staramy się trzymać tego pierwszego języka, tego takiego intuicyjnego,
2: naszego.
0: Takiego naszego świata, który obserwujemy i staramy się używać prawdopodobieństw, konsekwentnie idziemy z tym jak najdalej, no to w którymś momencie natrafiamy na barierę i okazuje się, że dalej tych prawdopodobieństw nie możemy używać, przynajmniej takimi, jakimi są, jakimi je znamy. A co chodzi? Że wiemy, że na przykład fizyka kwantowa pozwala nam mierzyć położenie, pozwala nam mierzyć pęd, ale nie pozwala nam zmierzyć pędu i położenia jednocześnie. W fizyce klasycznej nie ma problemu, żeby nawet dla cząstki, o której nie wiemy wszystkiego, ale nie ma problemu, żeby zdefiniować prawdopodobieństwo tego, że cząstka ma takie położenie i ma taki pęd. To będzie poprawne prawdopodobieństwo, jeśli rozważymy te wszystkie możliwe prawdopodobieństwa, cały rozkład nad tymi położeniami i pędami, dodamy do siebie, otrzymamy jedynkę, no bo to jest
2: To się takie logiczne wydaje nawet, tak.
0: Prawdopodobieństwa sumują się do jedynki, tak? Wszystkie szanse sumują się do 100%. A tutaj się okazuje, że nagle ni stąd, ni sowąd pewne prawdopodobieństwa otrzymania, nie wiem, takiego położenia i takiego pędu mogą być ujemne. Czyli może się okazać, że na przykład, nie wiem, prawdopodobieństwo, że cząstka jest tu i ma taki pęd, to jest 50%, że jest tu, jest 50%, że jest tu i ma taki pęd, to jest 50%, a że jest tu i tam, to jest minus 50%. Znowu, wszystko się elegancko doda do 100%. Ale gdzieś jest naddatek.
2: Czyli z obliczeń wychodzi ujemne prawdopodobieństwo, tak?
0: Tak, dokładnie tak. Wychodzą ujemne prawdopodobieństwa i pierwsze rzeczy z tego, co, jeśli dobrze pamiętam, w historii fizyki kwantowej, to się właśnie pojawiały w tak zwanej funkcji Wignera. Wigner był pierwszym człowiekiem, który próbował właśnie znaleźć taki rozkład prawdopodobieństwa dla cząstek kwantowych, no i okazało się, że ten rozkład prawdopodobieństwa będzie dziwny, bo będzie ujemny.
2: Co to znaczy? No, proszę.
1: Jak to przełożyć na fizyczność tego?
0: Takiego, no właśnie. Problem jest taki, że tak samo jak z funkcją falową, tą taką dziwaczną funkcją falową w mechanice kwantowej, ludzie nadal się sprzeczają o interpretację. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co to znaczy, nie wiem, minus 50%.
2: A czyli to mamy wynik i tyle?
0: Powiem tak. No. To, co nas ratuje, to jest rzecz następująca, że my nie jesteśmy w stanie w ogóle zmierzyć danego zdarzenia, które by dało nam prawdopodobieństwo minus 50%. Jesteśmy w stanie zmierzyć zdarzenia, tak zwane rozkłady graniczne. Ja podam prosty przykład. Właśnie. No. To jest w ogóle też niesamowita, ciekawa rzecz, która się teraz dzieje na świecie. Dużo ludzi zaczyna zajmować się nauką i zaczyna bardzo ciekawe rezultaty publikować w sieci. Po prostu gdzieś tam, nie wiem, na swoim blogu bez publikowania tego w normalnych czasopismach. I chyba miał na imię Dan Piponi. Mhm. Rewelacyjny, prosty przykład u siebie na blogu zamieścił, który pokazuje ideę ujemnych prawdopodobieństw i ideę, jak te ujemne prawdopodobieństwa prowadzą do takich paradoksów,

0: jak właśnie takie paradoksy, które daje nam splątanie nierówności Bella w fizyce kwantowej. Idea jest taka, więc wyobraźmy sobie, że mamy dwie monety. Tylko i wyłącznie dwie monety. Każda z nich może być orłem i reszką. I teraz wprowadzamy reguły gry. Możemy tylko i wyłącznie spojrzeć na pierwszą monetę i wtedy już nie możemy spojrzeć na drugą. Albo możemy spojrzeć na drugą monetę i nie możemy spojrzeć na pierwszą. Czyli mamy dwa takie pytania. Badamy pierwszą, badamy drugą. Znowu, odnośnik do fizyki kwantowej to trochę tak. Pierwsza moneta może symbolizować położenie, druga może symbolizować pęd. Okay. Z jakiegoś powodu po prostu ktoś nam nie pozwala patrzeć na dwie monety naraz. Mhm. Albo jedna, albo druga. I jeszcze mamy trzecie takie podchwytliwe pytanie. Możemy spojrzeć na dwie monety naraz, ale nie otrzymać pełnej informacji. Możemy tylko się dowiedzieć, czy dwie monety pokazują to samo, czy pokazują coś innego. Czyli jeśli otrzymamy informację, że pokazują to samo, to wiemy, że...
1: A nie wiemy co.
0: Dokładnie, więc okay. Nie wiemy, czy to są dwa orły, czy dwie reszki, ale wiemy, że to jest to samo, albo wiemy, że to jest coś przeciwnego. Wyobraźcie sobie rzecz następującą, że jeśli patrzycie na pierwszą monetę, jeśli będziecie zadawać pytanie o pierwszą monetę, to zawsze ona będzie wam pokazywała orła. Zawsze.
1: Czemu? Bo tak?
0: No, załóżmy, że teraz robimy eksperymenty. Załóżmy, że teraz ja przygotowuję te dwie monety i macie pewność, że ja zawsze będę je przygotowywał w ten sam sposób.
1: Dobra.
0: I teraz daję wam te dwie monety i wy potem się bawicie zgodnie z tymi regułami gry. Czyli zadajecie pytanie pierwsze o pierwszą monetę, albo pytanie drugie, albo pytanie trzecie, czyli czy te dwie monety pokazują to samo, czy nie. Mhm. Okay? I ja zawsze robię to samo, wy przygotowujecie sobie różne, zadajecie różne pytania i za każdym razem na pytanie pierwsze, czyli pytanie dotyczące pierwszej monety, otrzymujecie odpowiedź, zawsze jest orzeł.
1: Okay.
0: Na 100% zawsze jest orzeł. Nic innego, reszka tam nigdy nie wypada. Patrzycie na drugą monetę i jeśli spojrzycie na drugą monetę, zawsze odpowiedź będzie, zawsze orzeł. I teraz wydaje się, że nawet nie ma sensu zadawać trzeciego pytania, no bo jeśli tu jest zawsze orzeł, tu jest zawsze orzeł, to powinien wypadać zawsze orzeł. odpowiedź na trzecie pytanie będzie, zawsze dają to samo. Ale okazuje się, że jeśli będziecie zadawać trzecie pytanie, to odpowiedź zawsze jest, zawsze są w przeciwnych stanach. Zawsze pokazują co innego. I teraz, jak to zebrać razem do kupy?
1: No.
0: Znowu, bo gdybyście mieli dostęp do dwóch monet naraz, mogli na nie patrzeć, no to problemu by, znaczy inaczej, to byście ten paradoks właściwie przyłapali od razu, byście widzieli, co się dzieje, co jest nie tak. Ale przez to, że te reguły gry są dobrane w taki podchwytliwy sposób, że wy możecie zadawać tylko pytania, które dają wam część informacji, to właściwie wszystko wydaje się w porządku, jak patrzycie na odpowiedź na pojedyncze pytanie i dopiero kiedy wszystko staracie się złożyć razem do kupy w taką spójną całość, pojawiają się jakieś problemy. I teraz możemy sobie zadać pytanie. No to w takim razie, możemy powiedzieć, że te monety mogą dawać nam orzeł z jakimś tam prawdopodobieństwem, orzeł reszka z jakimś prawdopodobieństwem, reszka orzeł z jakimś prawdopodobieństwem i w końcu reszka z jakimś prawdopodobieństwem. I jakie powinny to być prawdopodobieństwa, żeby dawały takie wyniki, takie dziwaczne wyniki, jakie wy obserwujecie. No i okazuje się, że można to zrobić w następujący sposób. Orzeł będzie wypadał z prawdopodobieństwem 50%, jedna druga. Orzeł reszka, 50%, jedna druga. Reszka orzeł, 50%, jedna druga. Reszka minus 50%, minus jedna druga.
1: Okej.
0: Okay. I teraz zobaczcie.
1: Żeby się suma zgadzała po prostu, najprościej mówiąc.
0: Dokładnie. Nie, tak. I wy nigdy nie jesteście w stanie zobaczyć tego zdarzenia reszka, bo nikt wam nie pozwala na sprawdzenie tego, więc nie przyłapiecie na gorącym uczynku tego ujemnego prawdopodobieństwa. Te pytania są dobrane właśnie w taki sposób, tak właśnie jak w fizyce kwantowej, że możecie zadawać tylko, zdobywać częściową informację o układzie, że wszystko wydaje się być w porządku. Bo zobaczcie, jakie jest prawdopodobieństwo, że pierwsza moneta pokaże orła? No to powiedzieliśmy, to może wyniknąć z tego, że mieliśmy orzeł, albo z tego, że był orzeł reszka. Czyli prawdopodobieństwo 50% plus 50% 100%, zawsze orzeł. Jakie jest prawdopodobieństwo, że na pierwszej monecie wypadnie reszka? To może być z reszka orzeł, bądź reszka. Reszka orzeł wypada z prawdopodobieństwem 50%, a reszka minus 50%. Jak dodamy do siebie te prawdopodobieństwa, mamy 0%, czyli reszka nie wypada.
1: Okay.
0: I stąd się bierze właśnie ten cały paradoks.
1: Jeszcze przed antytą zaczęliśmy gadać właśnie o tym, jak to łatwo wytłumaczyć na przykład na jabłkach, nie? Że jak masz, czy tam na pieniądzach na przykład, nie? Że ja jestem na minusie 50 zł. Że to ty nie masz fizycznie minus 50 zł w kieszeni, tylko po prostu musisz komuś oddać, ta suma musi się zgadzać po prostu.
0: Dokładnie. I tak jak mówisz, to cała idea polega na tym, że ja niestety nie mam dlatego jakiejś interpretacji dla tych ujemnych prawdopodobieństw. Na szczęście nie muszę ich mieć, bo to jest coś, czego nie obserwuję. Wszyscy przyznajemy się bez bicia, że to jest po prostu coś, co zamiatamy pod dywan, ale dokładnie tak samo jest z interpretacją funkcji falowej. Nikt nie wie po dziś dzień, jak ją do końca interpretować.
2: Ale generalnie chcielibyśmy wiedzieć, nie? W sensie to jest taka rzecz,
0: wiedzieć,
2: że to jest jednak problem. problem, który tych fizyków denerwuje, że my tego nie wiemy, nie? Że
0: ten... Absolutnie, ale dla mnie na przykład w tym momencie to jest, ten problem staje się równoważny z problemem, jak interpretować ujemne prawdopodobieństwo. I na przykład jak sobie poszukacie, bo ujemne prawdopodobieństwa nie są takie aż tak szalonym pomysłem, to już właściwie od prawie 100 lat ludzie badają tą ideę. I też pojawiają się czasami jakieś różnego rodzaju interpretacje, że może to jest coś, co tam się, nie wiem, w czasie wstecz cofa. Mm-hmm. No to są takie dość nieintuicyjne interpretacje, ale ja wierzę osobiście, że wiele, w momencie, w którym znajdziemy interpretację tego, wiele problemów takich interpretacyjnych fizyki kwantowej się rozwiąże.
1: A przypomnijmy tylko dla słuchaczy, funkcja falowa jeszcze, na czym polegało, tak na szybko, jeśli
0: właśnie
1: można.
0: Funkcja falowa to jest ten abstrakcyjny obiekt z tych właśnie dziwacznych przestrzeni Hilberta, który opisuje nam układ kwantowy. Mm-hmm. Może nam opisywać na przykład cząstkę kwantową.
1: Czyli to, że ona jest, nie ma, będzie, czy nie wiemy, tak? To o tym mowa?
0: Fizyka kwantowa mówi nam, że funkcja falowa w każdej chwili czasu jest jakoś zdefiniowana, tak? Cząstka kwantowa jest opisywana jakąś funkcją falową, czyli dla każdej chwili czasu ona istnieje. Mm-hmm. I mamy różnego rodzaju równania. Fizyki podstawowe to jest to równanie Schrödingera, które mówi nam...
1: Tego od kota.
0: Dokładnie, tego od kota. Tego od kota i tego od tego równania właśnie. Tak? Które mówi nam, że jeśli mamy, nie wiem, teraz, w tym momencie funkcję falową cząstki daną takim wzorem i dookoła nas, nie wiem, na tą cząstkę działają takie i takie siły, to w tym momencie ta funkcja falowa tej cząstki za, nie wiem, minutę, dwie minuty będzie w takiej postaci. Czyli ona nam pozwala... To jest równanie, które pozwala nam przewidywać przyszłość, ale przyszłość taka, jaka jest opisywana przez funkcję falową.
1: Ale czego nie rozumiemy z tego w takim razie? Z tej funkcji falowej?
0: Czym dokładnie jest ta funkcja falowa?
2: To jest koncept.
0: Ja bym powiedział, to jest taki odwieczna, bardzo ważna rzecz w fizyce. Mhm. Mianowicie my mamy różnego rodzaju zjawiska, które obserwujemy w naturze i my staramy się je modelować jakąś matematyką. I teraz mamy takie dwa światy, świat fizyki i świat matematyki i mamy dla wielu różnych zjawisk i pojęć, wielu rzeczy w fizyce, mamy eleganckie jakieś takie porównania strzałki w jedną i w drugą stronę, gdzie możemy sobie przełożyć jedno na drugie, że to odpowiada temu i to interpretujemy w ten, a nie inny sposób. I teraz w fizyce kwantowej ten świat matematyczny, który opisuje nasz świat rzeczywisty, no właśnie jest bardzo dziwny. To jest właśnie ta przestrzeń Hilberta, w której znajdują się właśnie te funkcje falowe. No i teraz problem jest trochę, jak przenieść interpretację dokładnie z tej przestrzeni matematycznej do tego świata rzeczywistego.
2: No tutaj chyba, ja nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale Max Born chyba tutaj wchodził, nie?
0: Tak, Max Born dokładnie, on zrobił tutaj bardzo dużo, bo on wprowadził coś, co teraz nazywamy regułą Borna.
2: No
0: on powiedział, że jeśli mamy daną funkcję falową, ona przewiduje nam, ale tylko właśnie w sposób taki statystyczny, jakie będą wyniki pomiarów. Czyli innymi słowy, on mówi nam tyle, że jeśli chcemy dokonać pomiaru takiej wielkości fizycznej, a funkcja falowa jest tej postaci, prawdopodobieństwa różnych wyników będą takie. I te prawdopodobieństwa są właśnie dane przez regułę Borna.
2: Czyli to jest taka trochę próba właśnie połączenia tego abstrakcyjnego tworu, jakim jest funkcja falowa, z jakimś fizycznym wynikiem, który gdzieś tam powinien nam...
0: Tak, dokładnie tak, ale w sposób taki statystyczny. Ale znowu, wielu fizyków nie jest zadowolonych tą interpretacją, no, że to jest taki obiekt matematyczny, który pomaga nam, który służy nam do liczenia prawdopodobieństw.
2: Czyli to jest jakiś kolejny wytrych po prostu, który powstał, żeby jakiś tam brak naszego zrozumienia trochę
0: to jest coś, co jest od samego początku jest w fizyce kwantowej, tak, ale no znowu, to są właśnie te kwestie, że kiedy my staramy się używać naszych intuicji z tego świata klasycznego, zrozumienie tego to prowadzi do bardzo wielu paradoksów.
2: I twoja praca właśnie z tymi ujemnymi prawdopodobieństwami jest właśnie o tyle fundamentalna, że ona ma nam trochę załatać tą lukę. Znaczy,
0: mam nadzieję, że to będą fundamentalne rzeczy, ale idea jest dokładnie taka, my chcielibyśmy zrobić trochę taki równoległy opis. Czyli właśnie nie opis przy pomocy tych abstrakcyjnych przestrzeni Hilberta, co opis przy pomocy takich normalnych przestrzeni, w których ludzie definiują jakieś zdarzenia, którym później nadają prawdopodobieństwa, no i tylko chcemy nadawać temu ujemne prawdopodobieństwo.
1: A istnieje takie zagrożenie, że fizyka kwantowa jest tak inna, że nie da się jej opisać jakby normalnie matematyką, czy nie?
0: Czy znowu, matematyką da się opisać i jest cały czas opisywana. Mhm. Tutaj mogą być kwestie, znaczy inaczej, wiemy na pewno, że nie ma możemy je interpretować. Domyślam się, że chciałeś zapytać raczej niekoniecznie o pismo matematyczne, tylko interpretację, prawda?
1: Tak, dokładnie.
0: I znaczy, to wiemy już chociażby właśnie połamanie tych słynnych nierówności Bella. Jednoznacznie mówi nam, że nie jesteśmy w stanie opisywać fizyki kwantowej poprzez fizykę klasyczną.
1: Tak.
0: Więc to jest jasne. Ale teraz pytanie...
1: Ale jak wtedy?
0: No właśnie, mamy cały czas ten aparat przestrzeni Hilberta. I znowu, żeby było jasne, ten aparat przestrzeni Hilberta, on znakomicie działa. To jest świetne narzędzie matematyczne.
2: Ja myślę, że w ogóle byśmy musieli powiedzieć, co jest przestrzeń Hilberta w tym miejscu. Właśnie,
1: tak, ale poprosiłbym.
0: Tak też nie chcę w abstrakcyjnie wchodzić, ale w paru słowach. W fizyce jest bardzo ważne takie pojęcie jak przestrzeń stanów. Tak? Czyli to jest zbiór wszystkich możliwych stanów, w których może znajdować się nasz układ. I na przykład możemy mieć cząstkę, która znajduje się na stole. Załóżmy, że nie interesuje nas prędkość, interesuje nas tylko i wyłącznie położenie. To wszystkie możliwe położenia cząstki na tym stole, to jest przestrzeń stanu. Teraz, jeśli jeszcze do tego dodamy możliwe prędkości, to będziemy mieć już taką bogatszą przestrzeń stanu, bo będziemy mieć nie tylko położenia cząstki, ale dodatkowo dla każdego położenia będziemy mieć jeszcze jakby drugą przestrzeń, która będzie nam mówiła o prędkościach, tak? I coś takiego w całości nazywa się przestrzenią fazową. To jest taka podstawowa przestrzeń fizyki klasycznej.
1: Czyli ta cała lista tych możliwych informacji, tak, które mamy o danej cząstce, tak?
0: Tak, to jeśli my w tej całej przestrzeni wskażemy punkt, to wskazanie punktu mówi nam, okej, to jest, nasz układ jest dokładnie w tym miejscu, w tym stanie. I teraz dokładnie wskazanie punktu to jest podanie pełnej informacji o układzie.
1: Prędkość.
0: Dokładnie, prędkość i położenie jednoznacznie określają punkt.
1: Tak, dobra, no, okej.
0: Okay. A teraz w fizyce kwantowej okazuje się, że ta przestrzeń to już nie jest przestrzeń fazowa. Albo inaczej, jeśli chcemy, żeby to była przestrzeń fazowa, to musimy na tej przestrzeni definiować ujemne prawdopodobieństwo. Ale takie standardowe podejście jest takie, że my używamy zupełnie jakiejś takiej abstrakcyjnej przestrzeni, w której też mamy punkty, albo możemy nawet to mogą być wektory. I ta przestrzeń jest opisywana już liczbami zespolonymi. I to jest właśnie ta przestrzeń Hilberta, gdzie mamy różnego rodzaju wektory albo funkcje. Tak, to już tutaj może nie będę wchodził w szczegóły, ale to powiedzmy o wektorach. Tak? Mamy różnego rodzaju wektory, które są bardzo wielowymiarowe. Znaczy ich wymiar zależy od układu, jaki rozważamy. Ale to mogą być bardzo wielowymiarowe wektory i nie dość, że właśnie tak jak my wektor taki dwuwymiarowy, trójwymiarowy potrafimy sobie elegancko wyobrazić.
1: Pokazuje stąd dotąd. Tak.
0: Dokładnie, jakaś taka fajna strzałka, prawda? To teraz nie dość, że to już jest w przestrzeni wielowymiarowej, to już mamy problem.
1: Czyli to jest, rozumiem, prawdopodobieństwo, tak, tego wektoru, czy nie? Czy on pokazuje w kilka miejsc naraz?
0: Nie, mając ten wektor, ten wektor biegnie dokładnie do jakiegoś punktu. Okay. I teraz znając ten wektor, to my już możemy obniżać prawdopodobieństwo. Właśnie do tego służy reguła Borna. No właśnie, ale teraz cały problem w tej przestrzeni Hilberta polega na tym, że my w tej przestrzeni Hilberta właśnie nie dość, że ona jest wielowymiarowa, to już jest nam trudno sobie wyobrazić, to jeszcze dodatkowo współrzędne w tej przestrzeni nie są dane przez liczby rzeczywiste, jak nie wiem, 4, minus 5, pierwiastek z 2, cokolwiek, tylko są już dane przez liczby zespolone.
2: No właśnie, to jest kolejny dziwny koncept. Ja to prawda, już nie jest tylko wyłącznie dla fizyki dziwny, ale liczba zespolona znowu jest czymś.
0: Dokładnie.
2: Co takiego bezpośredniego przełożenia też nie za bardzo ma na.
0: Ale jest na pewno przydatnym narzędziem.
2: Ale jest na pewno przydatnym. No właśnie.
0: Dokładnie. I właśnie mając coś takiego, no to możemy używać tej reguły Borna do przewidywania prawdopodobieństw i to działa rewelacyjnie. Tylko potem tutaj pojawiają się problemy interpretacyjne. I teraz może dochodząc do clue tego wszystkiego, po co w ogóle się tym wszystkim zajmować? To są właśnie te komputery kwantowe. Tak jak wspominałem, z komputerami kwantowymi jest ten kłopot, że my mamy kilka różnych jakichś algorytmów, które działają, ale nie do końca wiemy, dlaczego one działają. I bo gdybyśmy dobrze wiedzieli, dlaczego one działają, co dokładnie napędza ten komputer kwantowy, to o wiele łatwiej byłoby nam tworzyć nowe algorytmy. A cały kłopot polega na tym, że z jednej strony my mamy, nie wiem, normalny komputer, który operuje przy pomocy jakichś bramek logicznych, a tutaj mamy ten komputer kwantowy, który operuje przy pomocy tych ważnych wektorów w przestrzeniach Hilberta.
1: Mówiliśmy o tej optyce w tym komputerze, jakby o tej prawdopodobieństwach. Tak.
0: No i teraz w takim razie, jak wymyślać tutaj algorytmy na coś takiego? No i teraz nasze marzenie jest takie, że my byśmy chcieli, gdyby się nam udało wszystko opisać przez taką standardową, klasyczną fizykę z dodaniem odrobiny ujemności, ujemnych prawdopodobieństw, gdyby się okazało, że to nam wszystko elegancko opisuje fizykę kwantową, to w tym momencie moglibyśmy myśleć o komputerach kwantowych w następujący sposób, że to są takie zwykłe komputery, jakie my znamy i na takie komputery umiemy pisać algorytmy, tak? Wszyscy umiemy pisać algorytmy, którzy zajmują się pisaniem algorytmów i teraz dodajemy coś ekstra. Dodajemy odrobinę ujemności, czyli powiedzmy, czym jest zwykły komputer? Mamy jakieś pudełko, zbiór bramek logicznych i wrzucamy bity do tego. To przypuśćmy, że nagle wrzucamy pojedynczy bit, który z prawdopodobieństwem większym od jedynki jest zerem, a z prawdopodobieństwem mniejszym od zera, ujemnym, jest jedynką. Czyli to jest taka podstawowa, malutka jednostka ujemnego prawdopodobieństwa.
1: Prawdopodobieństwo bitu.
0: Tak,
1: to normalnie jest z jedynką albo zerem, tak? A...
0: Jeszcze raz. Zero jest z prawdopodobieństwem, powiedzmy, nie wiem, 110%, a jedynka z prawdopodobieństwem minus 10%.
1: Okej, okay, dobra.
0: I coś takiego nazwaliśmy nebitem, tak się śmiejemy, że zawsze trzeba mieć jakąś...
1: Nebit?
0: Tak, no bo negatywny bit.
1: Okej, okay, nebit.
0: Tak się śmiejemy, że zawsze trzeba jakąś wymyślić sexy nazwę, żeby to się sprzedało.
1: No tak, to prawda, nie?
2: Ale... W naszych czasach to niestety tak.
0: No, dokładnie, niestety.
1: Czyli określenie języka, tak? Trochę tutaj chcecie stworzyć jakby, czy...
0: Nie, po prostu chcieliśmy zdefiniować taką najmniejszą ilość ujemnego prawdopodobieństwa. No to najmniejsze coś, co może zawierać to ujemne prawdopodobieństwo, to jest właśnie taki pojedynczy bit.
1: Okay.
0: To jest prawdopodobieństwem więcej niż 100% jest zerem, a mniej niż 0%.
1: A to jest na razie założenie, rozumiem tylko, tak?
0: Tak, to jest założenie, ale właśnie my stwierdziliśmy, na razie porzućmy fizykę kwantową i zastanówmy się, co by było, gdybyśmy taki dziwaczny bit dorzucali do klasycznego komputera. Czy coś czy to by dało nam coś więcej? No i okazuje się, że to zaczęło działać. Zaczęliśmy otrzymywać trochę różnych wyników. Na razie mówię, to są takie trochę zabawowe wyniki, ale jednak to są wyniki, które pokazują, że tą drogą można iść.
1: Mianowicie... A pracujecie jakby na obliczeniach samych na razie, z jakichś symulacjach, czy na komputerze? No to chyba...
0: Te rzeczy akurat to z reguły po prostu musieliśmy usiąść przy stole z kartą
1: papieru,
0: tablicy i po prostu policzyć. A wcześniej to, jak już mówiłem ostatnio, długo chodzić i myśleć, i gadać.
1: Tak.
0: Gdzieś ten pomysł przyszedł do głowy, gdzie w ogóle mamy wrzucić ten pojedynczy
1: nebit,
0: żeby zaczął działać. No i okazuje się, że on na przykład pozwala szybciej przeszukiwać bazy danych. To jest to, co nam się udało otrzymać. To już taki...
1: To mówiliśmy o tym ostatnio, że komputery kwantowe w ogóle potrafią szybciej to robić, nie? Jakby same z siebie.
2: No właśnie, czy ten efekt jakby upodabnia po prostu komputer klasyczny do kwantowego? Czyli to jest jakby próba sprawienia, że klasyczny komputer zacznie się zachowywać jak kwantowy?
0: Dokładnie.
2: Z wykorzystaniem innego mechanizmu.
0: Super, dzięki za to pytanie, bo właściwie to, co ja chciałem wyrazić, fajnie w tym pytaniu zawarłeś. Dokładnie, bo problem polega na tym, że obecnie mamy komputer klasyczny i komputer kwantowy i to są dwie maszyny z dwóch zupełnie różnych światów i nie jest, trudno nam w ogóle porównywać jedną do drugiej. A my byśmy chcieli zacząć od komputera klasycznego i zastanawiamy się, co musimy do niego dodać, żeby on zyskał moc komputera kwantowego. I póki co nasza hipoteza jest taka, póki co na potwierdzenie tej hipotezy mamy kilka wyników, musimy dodawać takie nebity.
1: Czyli nie trzeba będzie robić komputerów kwantowych?
0: Znaczy, to jest dobre pytanie. Problem polega na tym, że nebity to jest abstrakcyjne pojęcie, które my sobie wymyśliliśmy z czapy. Nie ma obiektów w świecie nas otaczającym, które byłyby nebitami, chyba że takie obiekty kodujemy na układach kwantowych. Tak? Okay. Czyli to właśnie kwantowe obiekty zachowują się trochę jak te nebity. Przy czym problem polega na tym, że ten nebit jest na tyle, że tak powiem, wydestylowanym ujemnym prawdopodobieństwem, że samego nebitu nie ma w fizyce kwantowej. Te ujemne prawdopodobieństwa pojawiają się w fizyce kwantowej w trochę bardziej większych układach, w trochę bardziej zawoalowany sposób. Okay. Ale zanim dojdziemy do samej fizyki kwantowej, to na początku chcieliśmy po prostu zobaczyć, co będzie właśnie
1: to jest prosta symulacja jakby. Tak.
0: Dokładnie tak. Zawsze, nie wiem, ja osobiście zawsze najbardziej lubię zadawać, kiedy prowadzę jakieś badania. Moje podstawowe pytanie jest takie, jaki jest najprostszy układ, jaki jest najprostszy przykład, w którym jesteśmy w stanie zaobserwować ten efekt, który chcemy zaobserwować.
1: A jest szansa, już trochę kończąc, bo już tutaj dobiegamy powoli do końca naszego czasu, mnie na przykład fascynuje bardzo ten aspekt tego, że cały czas próbujemy zrozumieć, nie wiem, czarną grawitację, czarną materię i tak dalej. Gdzieś tyle z tego, co udało mi się wyczytać w internecie, w jakichś artykułach, że możliwe jest, że tam fizyka jest w ogóle na opak, że jakby te siły działają w zupełnie inny sposób, niż że jakby trzeba by napisać od nowa pewne rzeczy. Jest szansa, że tutaj też się wszyscy na razie jeszcze mylimy, czy nie, czy już to jest dobrze opisane, bo powtarzasz, że tak, że od 100 lat jest to opisywane, więc raczej to brzmi jakby już tak się to krystalizowało, nie?
0: Znaczy ja uważam i to chyba też już ostatnim razem mówiłem, że ja nie sądzę, że żebyśmy w ten sposób otrzymali coś innego niż fizyka kwantowa. Mhm. Bo jednak fizyka kwantowa, to o tym też wspominałem ostatnio, mhm. jest po dziś dzień, to jest najlepsza teoria fizyczna, jaką mówiłeś. Udało nam się stworzyć. Jest mhm. najlepiej potwierdzona eksperymentalnie. Oczywiście, to jest jak najbardziej prawdopodobne, że gdzieś, szczególnie jeśli chodzi o grawitację, mhm. że możliwe, przy czym ja się na tym zupełnie nie znam, ale myślę, że już bardziej tam szukać jakiejś nowej fizyki, szczególnie to, co ludzie teraz, bo to już od dłuższego czasu próbują szukać tak zwanej kwantowej grawitacji. Nie udaje się, po dziś dzień nie udało się znaleźć jakiejś takiej eleganckiej teorii kwantowej grawitacji i być może to właśnie będzie wymagało jakiejś nowej fizyki. Jeśli chodzi natomiast o te tutaj kwestie, o których tu mówimy, związane już bardziej z komputerami kwantowymi, to ja nie sądzę, żeby tutaj była jakaś nowa fizyka, czy coś, co by nie było opisywane tymi przestrzeniami Hilberta. My po prostu chcemy znaleźć alternatywny język, który będzie bardziej intuicyjny.
1: Jasne.
2: Czyli efektem tych badań ma być, tak w bardzo skrócie mówiąc, po prostu ułatwienie pracy z komputerami kwantowymi.
0: Tak, już tak powiem, domyślnie taki byłby cel. Oczywiście wiadomo, my to robimy po to, żeby po prostu zobaczyć, co z tego, otrzymamy. No dokładnie, przy okazji się dobrze bawimy, ale chcielibyśmy zrozumieć, po pierwsze, co napędza komputer kwantowy.
1: No to wiecie, to jest też w kontekście jakby czasu fascynujące, że teoria względności kiedyś wywracała stolik. W tym momencie mówi się o tym na poziomie gimnazjum na przykład, nie? I to jest taki w miarę już oczywisty język, powiedzmy, nie? Że może go nie rozumiemy do końca, ale jakby czas jest względny, okej, on płynie różnie w różnych miejscach. Jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić, więc na przykład, nie wiem, za 80 lat będziemy mówili o nebitach jako o normalnej rzeczy po prostu, nie?
0: Dokładnie, to właśnie, nie wiem, jeszcze wcześniej sama idea, że Ziemia jest okrągła, też była absurdalna, a teraz już, wiadomo, większość z nas leciała samolotem gdzieś tam.
1: Chociaż nie wszyscy wierzą, nawet jak samolotem lecieli.
0: Pomijmy płaskoziemców.
1: Dokładnie.
2: Płaskoziemcom 3 odcinki poświęciliśmy, także wystarczy.
1: Tak, obalaliśmy mity płaskoziemskie.
0: Ale to właśnie bardziej chodzi o jakieś takie przyzwyczajenia. Mamy GPS, prawda? Mamy całą masę rzeczy, które działają dlatego, że wokół Ziemi mamy całą masę różnych satelitów i to jednak, z tym się ludzie obyli. Mm-hmm. I tak samo mi się tutaj, tutaj może wybiegam mocno w przyszłość i jakieś takie science fiction pomysły rzucam, ale zobaczcie, kiedy powiedzmy, zaczniemy poruszać się z olbrzymimi prędkościami i takie rzeczy jak dylatacja czasu będą chlebem powszednim, no to dla ludzi to też będzie zupełnie zrozumiałe, prawda? W którymś momencie też wierzę w to, że kiedy różne efekty kwantowe, jakieś efekty kwantowe zaczną być...
1: Oczywiste, nie wiem, czy...
0: Oczywiste, wręcz wejdą do życia codziennego, to też dla ludzi będą po prostu zupełnie nowe intuicje.
2: Z drugiej strony w sumie tranzystory są w życiu codziennym, a jednak fizyka kwantowa pozostała abstrakcyjna mocno. Chociaż pewnie to by musiało być coś takiego, co widzimy, że jest. Musielibyśmy doświadczyć wzrokowo tego, że to działa rzeczywiście nie tak, jak się spodziewamy.
0: Też w ogóle tranzystory są świetnym przykładem, bo tranzystory powstały dzięki fizyce kwantowej.
1: No właśnie.
0: Ale dzięki tranzystorom mogliśmy potem stworzyć, bez tranzystorów już też istniały komputery klasyczne, ale mogliśmy stworzyć zminiaturyzowane komputery klasyczne, ale jednak właśnie chodzi o to, że zasady działania komputera klasycznego są opisywane fizyką klasyczną. Mi już nie chodzi o kwestię elektroniczną, ale bardziej o samą tą logikę działania.
2: Koncepcyjnie, no.
0: Ona jest opisywana jednak teoriami klasycznymi, więc to jest też ciekawe. Potrzebujemy kwantowego urządzenia, takim jakim jest tranzystor, żeby... Może nie, że potrzebujemy, tak jak mówiłem, kiedyś były te lampy elektronowe różnego rodzaju...
2: Które ostatecznie też działają.
0: Które też działają, ale o to mi chodzi, że u podstawy dzisiejszych komputerów klasycznych leżą jednak kwantowe urządzenia, prawda?
1: Dobrze, moi drodzy, to życzymy sobie tego, żeby dla naszych wnuków czy prawnuków komputery kwantowe były oczywistością i były już właściwie starym urządzeniem i już czekamy na te nowe wtedy. Tym sobie zakończymy. Trzymajcie się w te święta, uważajcie na siebie na Sylwestra, uczcie się fizyki, czytajcie artykuły. Dzięki, że byliście z nami. Dobranoc.
3: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. Witamy po ciemnej stronie nocy.
4: Autopromocja.
5: Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Interesuje nas nie tylko dźwięk. Zapraszamy m.in. content creatorów, grafików i montażystów, operatorów kamery czy kandydatów do działu technicznego. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
6: Czarna niedziela, godzina 15. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura.
7: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
4: Autopromocja.
8: Szósta już jechała?
9: Tak. No, odjechała właśnie.
8: A co teraz pojedzie?
9: Teraz?
10: Soul Tram!
11: Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Tu Jędrzej Wieloch. Zaczynamy audycję Soul Tram, która w Radio Afera odpowiada za soul, funk. Dziś będzie odrobina też bluesa, bo ja zawsze w taki bluesowy nastrój wpadam, gdy zaczyna się jesień. I ja dziś witam się w nowym sezonie, bo to pierwszy raz, kiedy słyszymy się na żywo po wakacyjnej przerwie i tak najbliższe miesiące nam wspólnie upłyną. Zaczniemy od utworu funkowego, od utworu, który stworzył Fred Wesley. To był puzonista grający razem z Jamesem Brownem i on w swoim projekcie pobocznym wraz z zmontowanym przez siebie zespołem The Horny Horns, w którym też z tego co kojarzę chyba był Maceo Parker, czyli saksofonista grający z Jamesem Brownem, który również odniósł wiele sukcesów na solowej swojej ścieżce kariery, nagrał płytę i z tej płyty teraz posłuchamy utworu tytułowego A Blow For Me, Etude To You.

A Blow For Me to You, to jest Fred Wesley and the Horny Horns. Fred Wesley, o którym opowiadałem, że grał razem z Jamesem Brownem i w zasadzie myślę, że część tego składu również do tych zespołów, do tych kolaboracji należała. Spora różnica pomiędzy funkiem granym przez Jamesa Browna a tym, co teraz usłyszeliśmy, to to, że poszliśmy w kierunku psychodelicznego funku. W zasadzie też estetyka tych okładek albumów solowej twórczości Freda Wesleya też bardzo przypomina to, co moglibyśmy zobaczyć na okładkach zespołów takich jak Funkadelic. W zasadzie mamy do czynienia z całkowitym odjazdem, muzycznie z tymi wszystkimi elementami psychodelicznymi, z tymi różnymi przesunięciami, reverbami, w zasadzie z taką muzyką, która bardzo powolutku się ciągnęła. To pomyślałem, będzie dobre rozpoczęcie takie delikatne i bujające tej naszej dzisiejszej audycji. I skoro opowiadam o funku psychodelicznym, to zaproponuję wam teraz coś zupełnie innego, bo funk to gatunek muzyczny, który cały czas żyje. Przeskoczymy z roku 77 do roku 2018, bo wtedy pojawia się album Steal the Show duetu The Allergies. I to jest ciekawy duet, bo to jest dwóch Brytyjczyków, którzy byli związani z sceną muzyki bardziej klubowej, elektronicznej, ale wśród wielu brytyjskich muzyków w pewnym momencie rozwinęła się duża miłość do samplowania muzyki funkowej, muzyki soulowej i oni też zaczęli wiele takich projektów z okolic tej muzyki tworzyć. Niektórzy korzystają z sampli, inni korzystają z pomocy artystów studyjnych. Część nawet przerzuciła się na granie na instrumentach, które w funku słyszymy. W przypadku duetu The Allergies jest mi trudno coś więcej powiedzieć. To znaczy na pewno oni bardzo chętnie korzystają z sampli, a to wszystko mieszają z estetyką, która no, trochę pachnie muzyką elektroniczną i myślę, że świetnie pokaże to utwór, który teraz. Utwór ma tytuł Can't Keep Walking This Heart. On jest prowadzony przez dosyć energiczną, taką energetyczną perkusję. Cała reszta to jest piękne nawiązanie do funku z lat 70. The Allergies i utwór Can't Keep Walking This Heart właśnie teraz.

Cienkim Walking This Heart to była moja pierwsza propozycja z repertuaru The Allergies, czyli jak opowiadałem duetu, który wywodzi się z muzyki elektronicznej, ale kocha, tak jak ja i mam nadzieję, wy funk. Kolejna propozycja to propozycja z gościem, gościem bardzo ciekawym. Tym gościem jest wokalistka Izzel Fitzroy. Jej historia jest o tyle interesująca, że w ramach tego, nazwijmy to, retro soulu, retro funku, czasem zdarzało się, że za mikrofon łapały osoby, które no, nie były najmłodsze, i wiem, że owijam to może trochę mocno w bawełnę i tak mówię trochę enigmatycznie, ale na początku tego całego nurtu retro soulu, no na przykład bardzo popularny był Charles Bradley, gość, który no, był bliżej 70 już, była bardzo popularna Sharon Jones, też myślę, że wokalistka po 50. W przypadku Izzel Fitzroy trudno jest mi określić jej wiek i zresztą to zupełnie nie jest ważne. Ważne jest to, że jeśli miałbym ją określić, to określiłbym ją jako wokalistkę dojrzałą, która no, w obliczu tego, że pewne brzmienia wróciły do łask, mogła znaleźć swoją niszę. Ona jest artystką niezwykle płodną. Jej twórczość obejmuje wiele występów gościnnych, jak ten, który za chwilę, ale też tych albumów ma całkiem sporo. Ja albumów Izzel Fitzroy słuchać lubię bardzo. Czas na to, żebyśmy sobie jej posłuchali w utworze Let's Drive, a ten utwór pochodzi z albumu The Allergies.

Let's Drive. Na wokalu Izo Fitzroy, a jest to utwór duetu The Allergies, o którym opowiadałem, że wywodzą się z brytyjskiej sceny muzyki klubowej elektronicznej i to jest dobry punkt wyjścia do artysty, który teraz, bo te sample i te wspaniałe inspiracje, one towarzyszą muzyce elektronicznej, bo zresztą cały nurt muzyki house'owej gdzieś ociera się o brzmienia soulowe, czy często z tych soulowych, w szczególności wokali, artyści tworzący muzykę house lubili korzystać, ale też jest drugi gatunek muzyczny, który niezwykle chętnie czerpał inspirację z brzmień soulu. Był to oczywiście hip-hop i artysta, który wywodzi się z tego środowiska właśnie teraz, jego pseudonim to Shafiq Hussain i ten looping, sampling od razu widać po tytule płyty, bo ona ma tytuł The Loop. The Loop jest albumem producenckim, to znaczy Shafiq Hussain odpowiada za brzmienie tego albumu i za część instrumentalną, ale do tego pozapraszał różnych gości. I w zasadzie ci goście to, z tego co można było przeczytać w opisie tego albumu, to byli ludzie, którzy wpadali do niego do chaty, no i sobie różne rzeczy tam grali, jamowali, więc w zasadzie jest to owoc pewnej jego towarzyskiej aktywności, bo muzyka jest takim zajęciem niezwykle towarzyskim. Wrażenie robi to, jakich gości udało mu się pozapraszać, bo jest to między innymi Robert Glasper, czyli no już nie młodego pokolenia, ale bardzo znany pianista jazzowy amerykański. To była na przykład Erykah Badu, N'Dambi, czyli no uznane, znane wokalistki w nurcie neo soulu. Ja wybrałem dwa utwory z dwoma gośćmi, którzy na tym albumie zaprezentowali się w mojej opinii najlepiej. I pierwszy z tych gości to jest zespół, który nazywa się Hiatus Coyote. On pochodzi z Antypodów i gra muzykę niezwykle niecodzienną. Otóż można to nazwać psychodelicznym, czy takim wręcz kosmicznym soulem. To wszystko jest niezwykle takie, jakby to powiedzieć, dziwne w brzmieniu. Otóż Hiatus Coyote no, wytworzyło takie zupełnie oryginalne, zupełnie nieoczywiste brzmienie, mocno inspirowane eksperymentami w obrębie muzyki jazzowej, nad współbrzmieniami. To nie zawsze brzmi jakoś bardzo pięknie, tak delikatnie, łagodnie, ale to jest zdecydowanie jakieś. To jest utwór, gdzie tego Hiatus Coyote słychać mnóstwo. W zasadzie zaczyna się linią basową zagraną przez wokalistkę tego zespołu Napalm. Ona też będzie nam śpiewać i to wszystko jest właśnie takie, jaki jest Hiatus Coyote. Utwór Cycles właśnie teraz, a pochodzi on z producenckiego albumu Shafika Husajna.

Shafiq Hussain i utwór Cycles, na którym usłyszeliśmy zespół również, usłyszeliśmy zespół High to Sky UT jako gości, który w zasadzie zespół to zdominował czy zdeterminował, jak ten utwór brzmiał. I ja nie powiem, że ostrzegałem, bo mam nadzieję, że ta propozycja wam się spodobała, ale cały ten album próbuje trochę wchodzić w takie różnej maści eksperymenty z brzmieniami, może trochę nieoczywistymi, i nie inaczej będzie w przypadku utworu, który teraz. Jego tytuł to It's Bad for You. Na tym utworze pojawi się ktoś, kto od czasu premiery tego albumu, no myślę, zdobył dużo szerszą popularność. Tym gościem jest Anderson .Paak. Tak dla kronikarskiego obowiązku opowiem, że The Loop, którego słuchamy, to jest rok 2019. Anderson .Paak wtedy był już, myślę, dosyć dobrze kojarzony, ale raczej przede wszystkim w środowisku bardziej hip-hopowym, czy około hip-hopowym. To od tego czasu, myślę, jego popularność w różnych innych kierunkach też wzrosła. Na pewno pomogła mu wspólna kolaboracja z Bruno Marsem, album, do którego też się świetnie wraca, ale to jest zupełna jakby dygresja, więc wracam na tory. It's Better For You to utwór, w którym słychać też hołd tym wszystkim brzmieniom psychodelii. Ten utwór otwiera się i tak dosyć mocno go dominuje brzmienie różnej maści pianin elektrycznych czy jakichś elektrycznych organów poddanych jeszcze jakimś takim przetworzeniom, zmianom brzmień, różnym echom, delayom. Perkusja to jest specjalność Andersona .Paaka. Ja do tego chętnie nawiążę przy kolejnych utworach, bo on jest jednocześnie wokalistą, ale też perkusistą i też producentem. Perkusja w tym akurat utworze to jest coś, co chyba trochę też nawiązuje do klasyki muzyki hip-hopowej, tak bardziej lat 80. i też klasyki lat 80. To są absolutnie sample wyciągnięte rodem z tych różnej maści automatów perkusyjnych, jak Roland 808. Te takie instrumenty, pierwsze instrumenty elektroniczne właśnie tutaj też można usłyszeć. One są takie dosyć płaskie, czy może takie sprawiają wrażenie, ale no to one kreowały brzmienie pod koniec lat 80. I to jest właśnie takie mrugnięcie oka do tej muzycznej przyszłości. It's Better For You, czyli Anderson .Paak w utworze z albumu producenckiego Shafika Hussaina.

Szafek Hussain, jego utwór o tytule It's Better For You, gdzie gościnie Anderson .Paak. I tak właśnie oto kończymy słuchanie płyty o tytule The Loop. Skoro mówiłem o Andersonie .Paaku, mówiłem o tym, że jest perkusistą i obiecałem, że to będzie punkt wyjścia do czegoś innego, no to czas teraz na utwory Buddy'ego Minesa. To jest perkusista niezwykle ciekawy. Otóż ciekawy jest jego dorobek jako artysty sesyjnego. On wziął udział w nagraniu ostatniego albumu Jimiego Hendrixa w studiu w Nowym Jorku, które nazywa się The Electric Land, Ladyland. A, zaraz sobie to sprawdzę, bo już mi to wypadło z głowy. W każdym razie to studio jest o tyle ciekawe, że nie dość, że zostało stworzone przez tego Jimiego Hendrixa i tam on stworzył ten ostatni album, między innymi z Buddy'em Minesem, to też ciekawe jest to, że w latach 90. stało się to miejsce, gdzie powstawało mnóstwo albumów z gatunku Neo Soul. Tam nagrywała Erykah Badu, tam nagrywał Maxwell, tam nagrywał D'Angelo, tam nagrywała również, zdaje się, wokalistkę zespołu The Fugees. Mam to na końcu języka. Zaraz sobie też przypomnę. Mam dzisiaj straszną dziurę w pamięci. W każdym razie, Buddy Miles był perkusistą przede wszystkim, ale popełnił również album. Album, do którego ja wracać lubię bardzo. Album ten ma tytuł Down by the River i odziedziczył ten tytuł po utworze, który właśnie teraz. Utwór ten jest, co ciekawe, coverem utworu Neila Younga, ale zachowuje pewne elementy oryginału, to znaczy bardzo taki gęsty i bardzo duszny klimat i nastrój. Dorzuca coś jednak z takiego bardzo soulowego sznytu, z takiego czegoś bardzo południowego.

jest coś, co pokażę na przykładzie jeszcze innych utworów, a czas na taki bardziej bluesowo, może blues rockowy, cały czas psychodeliczny klimat. Down by the River i to jest Buddy Miles.

Body Mice i utwór Damn Changes, czyli to jest cover Neila Younga. W poprzednim wejściu, przed chwilą w zasadzie próbowałem powiedzieć parę rzeczy, ale wszystko mi się pokiełbasiło, więc od razu sprostuję. Tytuł tego albumu to jest Damn Changes i za chwilę sobie tego utworu posłuchamy. To jest też nawiązanie do Jimiego Hendrixa i jego albumu Electric Ladyland, a to studio, które sobie Hendrix stworzył w Nowym Jorku, w którym też częściowo to było nagrywane i w którym nagrywali później artyści w latach 90. bardzo często, nazywa się Electric Lady Studios. I jeszcze próbowałem wymienić jedną artystkę, która też ten album tam częściowo nagrywała. Tą artystką oczywiście była Lauryn Hill. Za dużo rzeczy próbowałem dać wam z głowy, ale wracając do muzyki, czas teraz na utwór Damn Changes. To jest autorska kompozycja Buddy'ego Mice'a. Buddy'ego Mice'a, o którym mówiłem, że jest perkusistą i wokalistą. I tu warto powiedzieć, że jest to połączenie dość trudne, dlatego że granie na perkusji jest dość fizycznym zajęciem, w szczególności jeśli ktoś gra mocno, jak to się mówi, daje mocne akcenty. W zasadzie na to śpiewanie nie ma za dużo miejsca w płucach. Buddy Mice myślę, że całkiem dobrze sobie daje radę i utwór Damn Changes, który mocno nawiązuje do utworów z południa Stanów Zjednoczonych, z w zasadzie wytwórni takich jak Stax czy High Records z Memphis, do tych brzmień, które w połowie lat 60. nawet stały się tam niezwykle popularne, bo usłyszymy tutaj dużo dęciaków, taki dosyć szybki rytm, dużo energii, dużo ekspresji. Ta ekspresja, grając na perkusji, nie należy do najprostszych zadań, jednak Buddy Mice w mojej opinii zawsze wychodził z tego bardzo, bardzo dobrze. Dodam jeszcze, że album ten pochodzi z roku 1970, a teraz tytułowy utwór dla tego albumu Damn Changes i Buddy Mice.

Body Miles i utwór Them Changes. Skoro mówiłem o tym, że jego muzyka jest takim ciekawym połączeniem, z jednej strony mamy do czynienia z perkusistą, który przed chwilą występował z legendą gitary Jimi Hendrixem, idącym w kierunku psychodelicznego rocka, blues rocka, więc te części, te elementy takie rockowe są w jego muzyce. Z drugiej strony mamy mnóstwo nawiązań do południowego brzmienia, południowego soulu i chyba nie ma lepszego na to dowodu, czy nie ma nic bardziej symptomatycznego na to, niż utwór, który teraz, o tytule Memphis Train. Jest to cover utworu Rufusa Thomasa, cover utworu, który powstał w wytwórni Stax, takiej niezwykle ważnej dla tego południowego brzmienia wytwórni, skąd pochodziło mnóstwo świetnych artystów słuchanych chętnie do dzisiaj. Sam ten utwór jest dosyć prosty, on w zasadzie chyba opowiada o takim czymś, że człowiek spieszy się do domu, spieszy się do tego swojego może ukochanego miasta, czy może dosłownie wręcz swojej ukochanej. Sama metaforyka tych pociągów pojawia się w muzyce takiej inspirowanej afroamerykańskimi klimatami dość często. To jest, myślę, wątek na zupełnie inną historię. W każdym razie pociągów zawsze w tej muzyce było sporo. To dla wszystkich miłośników publicznego transportu. Memphis Train właśnie teraz, czyli utwór Buddy'ego Milesa z jego albumu Them Changes.

Buddy Miles i Memphis Train. W tym utworze bardzo mi się spodobało, że niektóre brzmienia tych instrumentów przypominały to, co można usłyszeć na dworcu, jakiejś wszelkiej maści gwizdki, czy tumult kół poruszających się po szynach, więc takie dodatkowe smaczki w tym utworze można było wyhaczyć. I Buddy Miles jako perkusista zdeterminował ostatnią osobę, która dziś w audycji. Niestety zdaje się, że posłuchamy tylko jednego utworu, ale to nic nie szkodzi. Ja będę miał za to więcej czasu może, żeby o nim ze spokojem opowiedzieć. Bernard Paddy o pseudonimie Pretty to perkusista. Perkusista, który urodził się w 1939 roku, więc na dzień dzisiejszy też jest, cały czas żyje. Naprawdę seniorem bardzo poważnym. Bardzo poważna też jest jego dyskografia, bo on jako perkusista studyjny zagrał naprawdę z masą ludzi. Mam przed sobą ich listę. Wśród artystów można wymienić na przykład Johna Lee Hookera, czyli legendę muzyki bluesowej. Na tej liście jeszcze gdzieś widziałem, jest tu Herbie Hancock, czyli w zasadzie też legenda muzyki jazzowej. Gdzieś tam się też chyba pojawił. Mamy Dizzy'ego Gillespiego, mamy Jamesa Browna, Louisa Armstronga. W zasadzie jako ten artysta sesyjny zagrał chyba z olbrzymią ilością artystów znanych, lubianych, poważanych. Też miał swoje próby, jeśli chodzi o tworzenie muzyki swojej własnej, chociaż z reguły będąc perkusistą, jest to takie trochę ograniczone i to w sumie nie przeszkadza nam w tym momencie. Nie przeszkadza dlatego, że jego album Cool Down, który był takim trochę albumem producenckim, to znaczy on na ten album zaprosił w zasadzie swoich jakichś znajomych, przyjaciół, zresztą ten album ma taki podtytuł Bernard Paddy and French. Na każdym utworze pojawia się inny artysta, to są często wokaliści i teraz utwór właśnie z wokalistką, jej pseudonim artystyczny to Maitiana Morales i oni razem wykonają Bernard Paddy i właśnie ta Maitiana utwór o tytule Deep in Love.

0: Bernard Pretty Patty, Deep in Love, Maitiana Morales. Tym właśnie perkusistą kończymy ten wątek, kończymy też audycję. Ja się nazywam Jędrzej Wieloch, wy koniecznie zostańcie z nami, bo już za chwilę Kanada pachnąca muzyką. Słyszymy się za tydzień. Siemanko.
1: Co to był za tramwaj, co odjechał?
2: To był...
3: Soul Tram!
4: Autopromocja.
5: Wieczornik w Radiu Afera.
6: W niedzielę po godzinie 20.
5: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowie,
6: Szymon Świerski
5: i zespół Wieczornik.
7: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. Każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
8: Rytmiczna wycieczka po wielogatunkowej Polsce. Od pomorskich szant do góralskich melodii z przytupem. Od mazurskiego folku przez regową lubelszczyznę do hip-hopowego Śląska z krótkim przystankiem w Poznaniu na solidną dawkę rocka. Polski punkt słyszenia w każdą niedzielę od 16 w polskim eterze na 98.6.
4: Słuchaj nas gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
9: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
10: Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera. Każdą niedzielę o godzinie 14. Kanada pachnąca muzyką.
11: Kanada pachnąca muzyką. Ten program właśnie w tym momencie rozpoczynamy. Ja nazywam się Marcin Bzdawka i ten program dla was poprowadzę. W zeszłym tygodniu zapowiadałem wam w pierwszej audycji tegorocznej, która takim trochę falstartem się zaczęła, ale ostatecznie potoczyła się, mam nadzieję, dobrze. W tej poprzedniej audycji zatem zapowiadałem tematy, no takie niezupełnie muzyczne, a bardziej polityczne, bo ważne rzeczy się działy w jednej z prowincji kanadyjskich w ostatni poniedziałek, a dokładniej w tej prowincji, którą lubię najbardziej, czyli w Quebecu. No i mamy wyniki wyborów w tej prowincji, dosyć istotnych. Dlaczego o tym za chwilę? Chociaż może dla tych, którzy jakoś w temacie są, podpowiedzią będzie już pierwsza piosenka, która jest pewnego rodzaju komentarzem do wyniku tych wyborów prowincjonalnych, prowincyjnych, jak kto woli, w Quebecu właśnie. Piosenka, którą wykonuje zespół nazywający się French Bee. Piosenka zatytułowana Je me souviens. Wszystko prawie w tej piosence jest znaczące. Prawie każde słowo, które tu pada, potem zresztą jak i nazwa tego zespołu, o której szerzej za chwilę. Piosenka, która jest, no właśnie, przewrotnym komentarzem do tego, co się stało w ostatni poniedziałek.

French B, zespół, który zaprezentował nam piosenkę, czy my zaprezentowaliśmy jego piosenkę pochodzącą z roku 1989. Może to było słychać, bo rzeczywiście brzmienie lekko retro, można by powiedzieć, i no, tchnęło to taką atmosferą lat 80. nie tylko z uwagi na no, styl, ale też po prostu jakość nagrania, styl tego nagrania. French B, panowie, którzy kiedyś nazywali się French Bastards, w pewnym momencie zmienili nazwę po prostu na French B i piosenka, która zatytułowana jest Je me souviens, również pojawiająca się gdzieniegdzie pod tytułem Je m'en souviens. Drobna różnica, ale w sumie nie zmieniająca tak zupełnie sensu tego, o czym mowa. Piosenka, która jest pełna nawiązań do współczesnej historii Quebecu, do historii quebeckiego separatyzmu, powiązana dosyć mocno też z pierwszym referendum w sprawie niepodległości Quebecu, które w latach 80. się tam odbyło. Dlaczego o tym wszystkim mówimy? Dlatego, że wybory w Quebecu, wybory w prowincji Quebec, jak wiadomo, Kanada to państwo federacyjne, no z dużą dozą jakiegoś rodzaju no, kompetencji samodzielnych właśnie prowincjom przyznanych. W Quebecu wygrała te wybory, które w poniedziałek się odbyły do legislatywy tejże prowincji. Partia, która otwarcie głosi, że oni chcą kolejnego referendum. Partia separatystyczna, mówiąc wprost. No, te jakby resentymenty separatystyczne w Quebecu wciąż obecne i można powiedzieć, że to pewnego rodzaju, no, czy trzęsienie ziemi, to może byłoby za dużo powiedziane, ale na pewno szczególny moment dla Kanady, którą przecież 19 października czeka referendum na podobny temat w zupełnie innej prowincji. No, ale ten temat w tej chwili zostawiamy. Zostawiamy też tematy w sumie polityczne w tej chwili i skupię się na tym, co w piosence było słychać, no co w sumie z polityką ma jednak pewien związek, ale tylko po to, żeby wytłumaczyć wam, co usłyszeliście. Tam był taki głos lekko wsamplowany, głos lekko zmodyfikowany, Vive le Québec libre, to był oczywiście głos Charlesa de Gaulle'a, który w latach 60. pojawił się w Kanadzie i takie właśnie hasło rzucił do zgromadzonych przed nim Quebecczyków, którzy go tam owacyjnie witali, wywołując przy okazji dyplomatyczny skandal. Pojawiały się głosy też wsamplowane kanadyjskich polityków. Jeśli gdzieś tam uda wam się dotrzeć do mediów społecznościowych, do Facebooka tej audycji, to tam zobaczycie link do klipu, w którym można zobaczyć jeszcze obrazy, które bardzo dobrze też się wpisują w te tematy, obrazy właśnie związane z historią współczesną Quebecu. Pewnie trudne do odczytania na pierwszy rzut oka, ale gdzieś tam myślę, że do was ten czy drugi, ten czy inny obraz pewnie przemówi. My zostawiamy w tej chwili French B i ten temat separatyzmu quebeckiego. Będziemy się skupiać już bardziej na muzyce i to naprawdę na muzyce, chociaż nawiążemy jeszcze raz do tekstu tego zespołu. Otóż w piosence Je me souviens pojawia się taki passus, że podmiot liryczny tekstu tej piosenki, on używa języka i tu padają nazwiska różnych autorów quebeckich, Tremblay, Ferron i tak dalej. I wśród tej jakby lawiny osób kulturalnie wziętych ze świata, kultury wysokiej, pojawia się też stwierdzenie, że posługuje się ten podmiot liryczny również językiem Vendimanchard. Co to jest Vendimanchard? Można zadać pytanie. Otóż to.

Wołodymyr Szach z płyty, która nosi ten sam tytuł, Zespół. To jest po prostu kabecki zespół. Jak słyszeliście, to też muzyka z lat 80. Może trochę bardziej kliniczne, czystsze brzmienie, ale wciąż dobrze słychać, że mówimy o latach 90. Charakterystycznie też chodził ten bas, taki no, typowy dla tego New Wave'u, który no, ten zespół też w jakiś sposób reprezentuje, no bo może punka zbyt dużo w tej akurat piosence nie słyszeliście. Bardziej post-punk, tak można by powiedzieć. Bez, tak jest zatytułowana piosenka, która właśnie wybrzmiała. No, też część kultury quebeckiej lat 80., do której French Beef w swojej piosence nawiązywali, i stąd to powiązanie ważnych quebeckich pisarzy, dramaturgów, ludzi zajmujących się teatrem, słowem, z inną grupą, która również słowem się zajmuje, czyli właśnie Wołodymyr Szach. My teraz przechodzimy po prostu do wątku muzyki quebeckiej, bez jakichś specjalnych powiązań politycznych. Czy jest przypadkiem, że Léa Saint-Pierre, czyli kolejna artystka w naszej audycji, dzieli część nazwiska z kandydatem na premiera Quebecu po najnowszych wyborach, Paulem Saint-Pierrem Plamondą. To już zostawiam waszej rozwadze, waszej ocenie. Natomiast my Léa Saint-Pierre zagramy niezależnie od konotacji. Piosenka, która teraz się pojawi, zatytułowana jest La Fièvre.

Była Leia Saint-Pierre z piosenką zatytułowaną La Fièvre. Piosenka, która pochodzi sprzed dwóch już lat prawie. W listopadzie 2024 roku okazała się ta właśnie piosenka na płycie Bord de la Neige. Piosenka, która jest, może nieco starszym przykładem jej twórczości muzycznej, ale mamy też coś świeższego, ponieważ Leia Saint-Pierre ma do zaoferowania również utwór, który wydaje się zwiastować coś większego, coś poważniejszego w najbliższym czasie, chociaż od maja, od 22 maja 2026 roku trochę czasu już minęło, a czegoś więcej niż piosenka La Maison d'Alice, na przykład nowego utworu, nowego albumu czy kolejnego singla, jeszcze nie mamy. Ale miejmy nadzieję, że tenże się pojawi, bo Leia Saint-Pierre, przyznacie, radzi sobie dobrze, balansując na tej granicy muzyki popowej, ale jednak takiej z jakimś takim ciekawym twistem, tak to ujmijmy, z takim niepokojem, grozą trochę gdzieś tam. Dobrze to brzmi, tyle po prostu powiem. La Maison d'Alice i Leia Saint-Pierre teraz przed nami.

Leia Saint-Pierre i La Maison d'Alice. Piosenka, którą można by w jakiś sposób zadedykować studentom, którzy nas słuchają, tym zamiejscowym, zwłaszcza studentom, tym, którzy pojawili się, są spoza Poznania, w Poznaniu się pojawili, żeby studiować. W końcu jesteśmy radiem studenckim, więc myślę, że spora grupa studentów ma szansę Radia Afera teraz słuchać. Ta piosenka jest o opuszczeniu domu rodzinnego. Przyjaciółka Leia Saint-Pierre o imieniu właśnie Alice swój dom rodzinny w pewnym momencie opuścić musiała i o pozostawieniu tego, o tej tęsknocie, jakimś też żalu, odcięciu jest piosenka, której właśnie wysłuchaliście. Dodam jeszcze do tego, że taki wątek polski, bo lubię je wyszukiwać, tutaj nie trzeba nawet za daleko szukać, bo producentem tej płyty jest niejaki Erwan Kuzno-Polewska. Nazwisko po polsku brzmi, jakby należało do kobiety, ale należy do mężczyzny. Erwan Kuzno właściwie Polewska to jest człowiek, który jest również artystą. On tworzy, używając swojego imienia, jako swojego muzycznego szyldu, więc po prostu jako Erwan, więc pewnie kiedyś jeszcze do tego człowieka, który, no tak się wydaje, że polskie chyba ma korzenie, zważywszy na tą drugą część jego nazwiska. Do niego jeszcze wrócimy. Na razie poprzestujemy na informacji, że jest to producent tej piosenki, która właśnie przed chwilą wybrzmiała. A przed nami zespół, który tworzy muzykę, uwaga, progresywną. Nie wiem, czy są wśród was fani tego typu grania. No, może ta akurat piosenka, która jest przed nami, nie jest takim sztandarowym przykładem takiego prog-rocka, ale no gdzieś tam myślę, że usłyszycie to, co charakterystyczne jest dla tego typu muzyki w utworze, który już za chwilę się pojawi, a wykonawcy to Population 2. Piosenka zatytułowana jest Orlando.

Orlando i Population 2, tak nazywa się, no Orlando to tytuł piosenki, a Population 2 to nazwa zespołu. Dlaczego w ogóle ten zespół się pojawia? No, mamy dzisiaj taki frankofoński wątek, to już chyba nieraz wyczuliście, to powiedziałem też zresztą wprost. Natomiast pewnego rodzaju ciekawostką sytuującą nas nieco dokładniej akurat w tym miejscu jest fakt, że graliśmy z płyty zatytułowanej Electron Libre de Québec, czyli Wolne Elektrony Quebecu. No, słowa Quebec i Libre już dzisiaj padały w nieco innym kontekście, więc pomyślałem, że no fajnie będzie dorzucić jeszcze taką właśnie płytę dla was. Population 2, zespół, który, no właśnie, tak jak powiedziałem, jest zespołem no, tworzącym w duchu progresywnego rocka i to było słychać rzeczywiście w tym, co przed chwilą wybrzmiało. Zespół, który ma też ciekawą nazwę. Ich nazwa wywodzi się, jak sami podają, z dwóch w sumie, od dwóch rzeczy się wywodzi, tak można powiedzieć. Jedna to album Randy'ego Holdena, ich jak rozumiem idola, który nigdy ponoć się nie ukazał. Został przygotowany, miał już tytuł, ale wydany nie został. Oni ten tytuł sobie pożyczyli i nim nazwę swojego zespołu, z niego nazwę swojego zespołu uczynili. Natomiast drugi powód jest taki, że Populacja druga to też określenie rodzaju gwiazd. Nie wiem, czy wiecie, to już tematy astronomiczne. Gwiazdy można dzielić na poszczególne kategorie, w zależności, no upraszczając nieco tę sytuację, nie jestem też specjalistą, ale generalnie chodzi o to, jak dobrze one są dostrzegalne, kiedy powstały i jak dobrze je widać. Populacja druga to taka druga w kategorii gwiazd, jeśli chodzi o ich widoczność na niebie i z tego właśnie wzięła się nazwa Population 2, czyli po polsku Populacja druga, bo tak się też o tej kategorii gwiazd właśnie mówi, Populacja druga. Dobrze, my jesteśmy dalej w świecie frankofońskim, ale teraz przenosimy się z Quebecu do tak zwanej Akadii. Co to jest, to przypomnę tym, którzy tego, znaczy powiem tym, którzy nie wiedzą, a przypomnę tym, którzy może kiedyś słyszeli. Za chwilę, na razie tylko powiem to, że zespół, który przed nami nazywa się B, a piosenka, no, taka nie do końca, może w 100% frankofońska. Gimme Love.

Za nami zespół B, jak się rzekło, czyli Zatoka po francusku. To po polsku brzmi, no właśnie, dwie głoski, może są słyszalne, ale to są cztery litery, B, A i E. Gimme Love, no niby anglofońska, jednak nie do końca, bo byliśmy w Akadii przecież, czyli w tych, no w historycznej krainie, można by powiedzieć, kanadyjskiej, która obecnie no, dzielona jest między prowincje Nowy Brunswick i Nową Szkocję, tam jakaś historyczna część jeszcze w Stanach Zjednoczonych dzisiaj leży, ale to zostawiamy. Oni akurat są z Nowego Brunswicku, z różnych miejsc w tej prowincji pochodzą, prowincji oficjalnie dwujęzycznej, więc no, oba języki są uprawnione. Natomiast tu mieliśmy tak naprawdę jeden, ale taki pomieszany, no bo to jest grupa akadyjska i gdzieś tam ten akadyjski, powiedzmy, styl mówienia podejmuje, no i on charakteryzuje się takim właśnie mieszaniem trochę tych słów angielskich i francuskich. To zresztą w wielu miejscach też w Kanadzie, w innych jest obecny, ale w Akadii, przepraszam, czy w tym Nowym Brunswicku akurat w tym wypadku, w jakiś sposób szczególnie. Przyjemne granie, przyznacie, to był rok 2022, prawie że dokładna rocznica momentu, w którym ta płyta się ukazała, bo był to 7 października, 4 lata temu, 4 lata i parę dni i 3 dni, 4 dni, przepraszam. Od dziś. Zespół, który ma już nowsze nieco dokonanie płytowe, ale je sobie zostawiamy na inną okazję w programie Kanada Pachnąca Muzyką. A wyzyskując to, że jesteśmy w takim świecie trochę takiego grania odrobinę no z językiem angielskim, powiedzmy sobie wprost, to gdzieś w tym kierunku powoli sterujemy, a pomoże nam w tym Lulu Holmes, artystka, która no akurat o Montrealu nam zaśpiewa, więc znowu jesteśmy na terenie Quebecu. Piosenka zatytułowana jest Montreal on a Dating App.

Nie wiem, czy wychwyciliście to akurat, na ile wsłuchiwaliście się w ogóle w piosenkę Laurence Montreal on a Dating App. Celowo nie wiem Montreal, bo w tym tytule jest nad literką akcent, więc ewidentnie mówimy o francuskojęzycznej wymowie, więc Montreal on a Dating App, a nie Montreal on a Dating App. O czym śpiewa Laurence? No, różne wątki tam się pojawiały, ale między innymi wątek nauki języka francuskiego. No, on był takim wątkiem przewodnim i pojawiały się tam odniesienia do różnych rodzaju części mowy, które być może trudniej przychodzi przyswoić i którymi niekoniecznie chce się zajmować, przejmować podmiot liryczny tej piosenki. Lou Laurence teraz zostawiamy i przejdziemy znowu do grania w języku francuskim, tylko i wyłącznie w tej quebeckiej jego odmianie. Pomoże nam w tym kolejna zmiana muzyczna, no bo słyszycie, że dzisiaj stylistycznie jesteśmy naprawdę szeroko. Od takiego post-punka z lat 80. do takiego jazzującego grania, jakie przed chwilą, przez różne rzeczy pomiędzy. No, teraz posłuchajcie kolejnej odsłony frankofońskiej muzyki z Kanady.

Kondo, tak nazywa się piosenka, która właśnie przed chwilą wybrzmiała, piosenka zespołu, który nazywa się Te Zamą, Twoi Kochankowie, Twoi Ukochani. Zespół, który ze stolicy prowincji, w jej kapital, z Quebecu, miasta oczywiście o tej nazwie pochodzi. Zespół, który, no tak jak słyszeliście, no taką można powiedzieć bezpretensjonalną muzykę z dęciakami nam oferuje. Trochę rocka, trochę funku. Dobre granie, można powiedzieć. Niby nic nowego, ale po prostu nóżka gdzieś tam delikatnie drga lub chodzi w zależności od wrażliwości na tego typu dźwięki. Trzymamy również rękę na pulsie, jeśli chodzi o tego typu rzeczy. Teraz druga porcja muzyki zespołu Te Zamą, bo to nie wszystko, co mają do zaproponowania, mimo że no gdzieś tam ta ich dyskografia nie jest jeszcze bogata. Zespół jest no gdzieś tam, powiedzmy, u początku swojej kariery prawdopodobnie. No to parę kawałków jeszcze mamy, z których wybrać można i na taki plan pierwszy wysuwa się z tych pozostałych kawałek zatytułowany Baiser Encore. No tak jak mówię, bezpretensjonalne, nawet tytuły. Ta piosenka teraz przed nami.

To był zespół Jako się rzekło, Te Zamon, piosenka Bezeją Koch. Właśnie przed chwilą wybrzmiała tego zespołu. Przed nami jeszcze jedna frankofonka, myślę, że tu i ówdzie znana. Ostatnio szaloną karierę piosenka Tutafe zrobiła, Jamais Tutafe, przepraszam, zrobiła no, dosyć zaskakującą karierę, powiedziałbym, światową. Piosenka w wykonaniu oczywiście Luadrian Cassidy. No i rzeczywiście świetne dwa albumy wydała w ostatnim roku, więc jak najbardziej zasłużenie, jej sława sięga coraz dalej. Luadrian Cassidy, która też obnosi się dosyć otwarcie z faktem, czy można inaczej się odnosić niż otwarcie swoją drogą, no obnosi się z faktem, że gdzieś tam nie są jej zupełnie obce idee tego, żeby no, Quebec nieco większą miał niezależność, czyli prowincja kanadyjska, w której ona żyje, niż ma do tej pory. I pomyślałem sobie, że gdzieś tam w gronie tych frankofonów z tej okazji, o której na początku tej audycji wspominałem, skoro dzisiaj ich gramy, to może i ona się pojawi z piosenką, która, no właśnie, nie wiem, czy będzie zaskoczeniem, będzie na pewno sięgnięciem do dawnych czasów, bo to jej debiutancka płyta, piosenka, która, nie ukrywam, szczególnie mi przypada do gustu, więc do niej teraz wracamy. Luadrian Cassidy z piosenką Poussière.

Tak się z nagła kończy ta piosenka, no ale tak wygląda ten album. Lou Adrian, Cassidy i Poussière. My powoli musimy się w dzisiejszej Kanadzie pachnącej muzyką z wami żegnać i to właśnie uczynimy niniejszym. Ja nazywam się Marcin Zdawka, to była Kanada pachnąca muzyką, a te w przeważającej, znakomitej, dominującej części frankofońską Kanadę pachnącą muzyką dzisiejszą zakończy znów Lou Laurence. Do niej jeszcze na koniec na chwilę sięgamy. Belly of a Whale, no właśnie, dominująca frankofońska, ale jednak na końcu nie aż tak bardzo. Chociaż Lou Laurence, jak słyszeliście, frankofonką, no i tak jest, ale zdarza się w innym języku też oficjalnym Kanady śpiewać. Do usłyszenia za tydzień. This one here is for our friends in Saguenay-Lac Saint-Jean. Coming at you live from Studio Madame Wood, Milex, Montreal.

0: Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera każdą niedzielę o godzinie 14. Kanada pachnąca muzyką.
1: Autopromocja.
2: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music.
3: Poniedziałek, godzina 21.
4: Nieznane utwory znanych wykonawców.
5: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
4: Znani, nieznani.
5: W każdą niedzielę o 18:00.
4: Tylko w Radio Afera.
6: Jezu, gdzie jestem?
7: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
1: Autopromocja.
2: Radio Afera. 98,6 MHz.
8: Czarna niedziela, godzina 15:00. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura.
9: Dzień dobry, witam was gorąco i serdecznie. Dziś w czarnej niedzieli gram Songs of Freedom, pieśni wolności. Ja nazywam się Ewa Chylak, a po drugiej stronie szyby program realizuje Filip Skuza. Zaczynamy hymnem Boba Marleya i reggae, która łączy w sobie największą radość i najgłębszy smutek, czyli chyba to, o co chodzi w dzisiejszej niedzieli. Redemption Song, Bob Marley.

pieśni z Kolei Podziemnej, które dzisiaj będziemy grać w początkowej części audycji, to pieśni religijne i robocze, śpiewane w Stanach Zjednoczonych. I pieśni te miały na celu dodawanie otuchy uciekającym niewolnikom oraz przekazywanie im zakodowanych informacji podczas ich podróży różnymi szlakami podziemnej kolei. Nauczanie niewolników czytania i pisania było nielegalne, więc to właśnie pieśni służyły do przekazywania wiadomości i wskazówek dotyczących tego, kiedy, gdzie i jak uciekać, a także ostrzegały przed niebezpieczeństwami i przeszkodami w trasie. Pieśni te wzięły się z nastrojowych spirituals, afrykańskich niewolniczych modlitw i śpiewów z marzeń o wolności. One zresztą, właśnie te afrykańskie rytmy, to korzenie mojej ulubionej muzyki hip-hopu, rapu i reggae. Co robi Mojżesz w następnym utworze? Jest takim zakodowanym biblijnie symbolem tego, kto wyprowadza lud z niewoli. Posłuchamy Go Down Moses z chórem i niezapomnianym, niezwykłym Louisem Armstrongiem.

kolei następny utwór, przedstawię go bardzo krótko, Wait in the Water. Ta pieśń dawała znak uciekinierom, by weszli do wody, aby ukryć swój zapach. Przed państwem Cynthia Liggins-Thomas, Wait in the Water.

Pieśni z czasów kolei podziemnej pozostają do dziś potężnym symbolem wytrwałości, wspólnoty i potajemnego oporu. Niektóre z tych piosenek pełniły również rolę nadziei, znaku nadziei i przewodnika, takiej gwiazdy prowadzącej ku wolności dla tych, których pomagała w ucieczce. Kołysz się lekko, luby Rydwanie, którym mnie weźmiesz do domu. Swing low, sweet chariot. Przed państwem, przed wami, B.B. King, rok 1959.

No tak, B.B. King, rok 59, słuchacie Czarnej Niedzieli, ja nazywam się Ewa Chylak i kontynuujemy nasze dzisiejsze Songs of Freedom, pamiętając, że dzisiaj przecież szczęśliwy dzień, happy day, więc chwila ulgi od smutków i rzeczywiście posłuchamy cudownego gospel o happy day w wykonaniu Edwina Hawkinga.

Dziedzictwo kulturowe tych piosenek wpłynęło na blues, reggae, hip-hop, rap i inne gatunki muzyki afroamerykańskiej. Zamykamy taki część historyczną tej audycji, gdzie słuchaliśmy utworów Kolei Podziemnej. Teraz przechodzimy do pana, którego jeszcze w Czarnej Niedzieli nie było, a będzie częstym gościem, bo uwielbiam go bardzo. Jest to Nasir Jones w utworze bardzo pozytywnym I Can.

0: Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music.
1: Wysłuchaliśmy NASA w utworze I Can, wyprodukowanym przez Salama Remiego. Tutaj NAS wykorzystał sample z Beethovena dla Elizy, a także fragment perkusji z utworu Impeach the President zespołu Honey Drippers. Tekst piosenki ma bardzo pozytywny wydźwięk. Nie mogę niestety zacytować całego utworu, a przynajmniej tych części, które bardzo, bardzo uwielbiam, bo czas nas goni nieubłaganie, ale refren wiem, że mogę być tym, kim chcę być. Jeśli będę nad tym ciężko pracować, będę tam, gdzie chcę być. Może uda mi się, a raczej na pewno mi się uda zamieścić więcej w socialach, na Facebooku, Instagramie. Czarna Niedziela, zapraszam. A teraz szybciutko przeskakujemy do Pharrella Williamsa i wysłuchamy króciutkiego, bardzo pięknego utworu Freedom.

0: freedom.
1: Po tych dosyć optymistycznych i pozytywnych utworach czas na smutek. Przed nami utwór Be Free J. Cole'a. To bardzo ponury protest song z 2014 roku, który jest wyrazem żalu Cole'a i nie tylko Cole'a po zamordowaniu przez policję kolejnego nieuzbrojonego nastolatka Michaela Browna w Ferguson w stanie Missouri. Piosenka stanowi bardzo emocjonalny krzyk sprzeciwu wobec systemowego rasizmu, dehumanizacji osób czarnoskórych, no i oczywiście brutalności policji. W głosie

Szczególnym elementem utworu Be Free Jacoba jest bardzo wstrząsająca relacja naocznego świadka zabójstwa Mike'a Browna. Opowiada jego przyjaciel Dorian Johnson. Przytłaczający rytm, beat cały czas trwa, gdy Johnson opowiada o tym, co widział tamtego sierpniowego dnia. Mówi: Michael odwrócił się, podniósł ręce do góry i zaczął klękać. Ale policjant nadal zbliżał się z wyciągniętą bronią i oddał jeszcze 7 strzałów, a mój przyjaciel zginął. Chcemy być tylko wolni, podsumowuje J. Cole. Bardzo, bardzo przytłaczający utwór, rozumiem, wiem, ale to jest też piosenka o wolności, to też jest Song of Freedom. Przechodzimy do kolejnego utworu i to jest kolejny pocisk, utwór pocisk, What's Free. Meek Mill, Rick Ross i Jay-Z.

0: War 3. Send an order through a hands free. Kill you in 24 hours or shorter, you can't ignore the hand speed.
1: Bardzo dobrze, dokładnie pamiętam, kiedy po raz pierwszy usłyszałam ten utwór. Puścił mi go mój syn. Dopiero co właśnie ten utwór What's Free się ukazał i pamiętam dokładnie datę, miejsce, porę dnia, zapachy. Wielki, wielki, mocny utwór i bardzo polecam. Wsłuchajcie się w tekst tej balady, tego tekstu, tego protest songu. Postaram się wrzucić link do sociali. Dobrze. Powoli, powoli zmierzamy do końca. Jeszcze mamy trzy utwory przed sobą i właściwie coraz większe petardy, ponieważ No Church in the Wild z albumu Watch the Throne Jay-Z i jeszcze wtedy wspaniałego, cudownego, zdrowego, przytomnego Kanye Westa przed nami. Utwór jak granat. No Church in the Wild.

Polecam obejrzeć wideo do tego utworu. Jest również jak granat, jak bomba. Ogromna, ogromna moc. A na koniec Kendrick. Kendrick, który jest zawsze obecny w Czarnej Niedzieli. Kendrick Lamar z utworem All Right. Jest to niekwestionowany hymn Black Lives Matter i no, rządzi zawsze. Śpiewa tutaj między innymi Kendrick, czego chcesz? Domu, samochodu, 40 akrów i muła, fortepianu, gitary. I pokazuje, jak bardzo ten utwór odnosi się do i literatury, i spuścizny, i dziedzictwa afroamerykańskiego, bo nie dość, że zaczyna ten utwór cytatem z Alice Walker, autorki Koloru Purpury, to jeszcze w dodatku cytuję, 40 akrów i muła to jest coś, co obiecywali niewolnikom, wyzwolonym niewolnikom Amerykanie. Oczywiście mało kto te 40 akrów i muła dostał. All Right, Kendrick Lamar, 2015.

0: my prayers.
1: A kończymy starutkim zespołem Roots Reggae, ale bardzo ważnym, bo był przed chwilą stały punkt naszego programu, czyli Kendrick, ale jeszcze zabrakło nam stałego punktu, czyli słówka Swahili. I właśnie w nazwie tego zespołu, Black Uhuru, mamy dzisiejsze słowo. Uhuru znaczy wolność, a wysłuchamy utworu Anthem, hymnu, z 8 albumu tego jamajskiego zespołu, wydany w 1984 roku przez Mango Records. I warto wspomnieć, bardzo warto wspomnieć na koniec, że Black Uhuru, Uhuru Wolność, w roku 1985 dostało pierwszą w historii nagrodę Grammy w kategorii najlepszy album reggae. Przed nami Black Uhuru, my się już żegnamy. Z tej strony Ewa Chylak, kłaniam się nisko. Program realizował Filip Skuza i do usłyszenia za tydzień w Czarnej Niedzieli.

0: Czarna niedziela, godzina 15. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura.
1: Autopromocja.
2: Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. W Poznaniu nie ma lepszego miejsca, żeby rozwijać zainteresowanie dźwiękiem. Nabieramy m.in. producentów studia nagrań i realizatorów studia emisyjnego. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
3: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów. Przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio. Dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania.

0: 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
1: Reklama. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
2: Rytmiczna wycieczka po wielogatunkowej Polsce. Od pomorskich szant do góralskich melodii z przytupem. Od mazurskiego folku przez regową lubelszczyznę do hip-hopowego Śląska z krótkim przystankiem w Poznaniu na solidną dawkę rocka. Polski punkt słyszenia w każdą niedzielę od 16 w polskim eterze na 98.6.
3: Dzień dobry, witam, kłaniam się nisko. Z tej strony Mikołaj Olejnicki. Jak w każdą niedzielę, tak i dzisiaj rozpoczynamy Polski punkt słyszenia, czyli audycję, w której do godziny 17 będziemy grali polską muzykę. W ciągu ostatniego tygodnia miałem okazję prowadzić w poniedziałek Aferytm po godzinie 19 wyjątkowo, a to za sprawą, że miałem okazję również rozmawiać z jednym z organizatorów Inside Seaside Festival, Krzysztofem Paciorkiem. I podczas tej poniedziałkowej rozmowy zaprezentowałem kilka utworów artystów, którzy pojawią się 13 i 14 listopada 2026 roku w hali Expo w Gdańsku na czwartej edycji właśnie tego największego polskiego festiwalu pod dachem. Tak właśnie reklamowany jest Inside Seaside Festival. Miałem również okazję rozmawiać niedawno z moim kolegą, który mówi, że to jest jego ulubiony festiwal, na którym odkrywa nieznane dotąd zespoły. I tak sobie pomyślałem, ponieważ w poniedziałek miałem okazję zagrać wszystkich zagranicznych artystów, którzy pojawią się na tegorocznej edycji Inside Seaside Festival, to może dzisiejszy Polski Punkt Słyszenia moglibyśmy poświęcić artystom, którzy również wystąpią na tym festiwalu, ale są z polskiej półki. A oprócz dużych gwiazd jest kilka takich świeżych perełek, jest też kilka starych zespołów, które gdzieś tam pokrył kurz, ale ostatnio wracają na wielką scenę, więc jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. I właśnie o tych artystach będziemy dzisiaj rozmawiać.

Jednakowi, tak nazywa się utwór, który mogliście usłyszeć przed chwilą, to najnowszy singiel w wykonaniu Krzysztofa Zalewskiego. Sam Krzysztof mówi o tym utworze w następujący sposób. Jednakowi to oczywiście miłosna piosenka, ale przede wszystkim próba przekazania słuchaczom odrobiny słońca i optymizmu. Taka potężna dawka witaminy D, mająca chronić przed nadchodzącym mrokiem zimy. To również konstatacja, że wszyscy wykrojeni z jednego sukna i mimo pozornych różnic jesteśmy jednakowi. No i oczywiście jest to ćwiczenie literackie, próba przełożenia na polskie realia przeboju zespołu Queen z 1985 roku. W górę serca, tak właśnie o utworze mówi jej autor, czyli Krzysztof Zalewski, i o utworze Jednakowi. Rzeczywiście trzeba przyznać, że jest to taki naprawdę radosny utwór, który powinien uchronić nas przed mrokiem zimy. Ale co najważniejsze, oprócz tego, że Krzysztof Zalewski wydał najnowszy singiel, to przypominam, że również Krzysztof Zalewski wystąpi podczas Inside Seaside Festiwalu. Inside Seaside Festival, który już 13 i 14 listopada w hali Expo w Gdańsku. Ci, którzy nie mieli do tej pory okazji być na tym wydarzeniu, no to ja serdecznie zachęcam. Pomimo tego, że to kilkaset kilometrów od Poznania, to naprawdę warto wybrać się na to wydarzenie. Pomimo zagranicznych gwiazd i naprawdę ciekawych artystów, takich jak Jessie Ware, The Streets, Kinap Editors, naprawdę warto też wybrać się na polskich artystów. I warto tutaj przypomnieć, że Krzysztof Zalewski wystąpi drugiego dnia festiwalu, 14 listopada, na głównej scenie. Tego samego dnia, również w Gdańsku, ale na scenie mniejszej, pojawi się jego wieloletni przyjaciel, czyli Michał Wiraszko.

Jak wspominałem, Michał Wiraszko pojawi się 14 listopada na tej mniejszej scenie Theater Stage i Michał wystąpi tam o godzinie 18.30 z swoim solowym materiałem. Myślę, że Michała Wiraszko jakoś specjalnie w Poznaniu nie trzeba przedstawiać, no ale niech dziennikarskie obowiązki zostaną spełnione. Wieloletni lider, no i założyciel zespołu Muchy, od roku 2025 prowadzący działalność solową. W zeszłym roku wydał płytę, świetną w mojej ocenie, oczywiście płyta zatytułowana Tak młodo się nie spotkamy. A utwór, który usłyszeliście przed chwilą, to piąty singiel promujący właśnie to wydawnictwo, 15 Południk. Tak zatytułowana jest ta piosenka. I ta piosenka, za tą piosenką kryje się dość ciekawa historia, bo nie tylko gościnnie pojawia się tam Jan Borysewicz, czyli gitarzysta i jeden z liderów zespołu Lady Punk, ale też Jan Borysewicz był odpowiedzialny za stworzenie całego utworu. Michał tak naprawdę tylko dołożył swój tekst. Za całą warstwę muzyczną odpowiedzialny jest właśnie Jan Borysewicz. No i panowie przyjaźnią się od dłuższego czasu, ponieważ w 2020 roku zaczęła się ich współpraca. Wtedy to właśnie Michał Wiraszko zaczął pisać teksty dla zespołu Lady Punk. Potem Jan Borysewicz pojawił się gościnnie w utworze zespołu Much, szaro-różowe. No a teraz pojawił się na jego pierwszej solowej płycie, właśnie w utworze 15 Południk. A dlaczego 15 Południk? Bo to oczywiście nie przypadek, to właśnie ten południk długości geograficznej wschodniej przebiega przez rodzinne miasto Michała Wiraszki, czyli Stargard. No i właśnie taka jest historia za utworem, który usłyszeliście przed chwilą. A teraz przechodzimy do kolejnego artysty, który pojawi się na czwartej tegorocznej edycji festiwalu Inside Seaside Festival.

Tutaj nieco spokojniejsze klimaty, a to za sprawą artystki, która nazywa się Dobrawa Czocher. To jedna z czołowych polskich wiolonczelistek, ale oprócz tego, że gra na wiolonczeli, to również komponuje i jest tak naprawdę autorką całej muzyki, czy też całej historii muzycznej. Przede wszystkim jest łączona za to, że łączy muzykę klasyczną z elektroniką i ambientem, więc jeśli wybierzecie się na jej koncert podczas Inside Seaside Festival, to raczej nie znajdziecie się pod sceną w Pogo, ale trzeba przyznać, że Dobrawa może zabrać was w naprawdę magiczną podróż. Dobrawa Czocher w tym roku wydała swój drugi solowy album zatytułowany State of Matter i właśnie z tej płyty mogliście usłyszeć utwór Blue. Po raz kolejny Dobrawa pokazała, jak ciekawie łączyć wiolonczele razem z syntezatorami, elektroniką i wielowarstwowym takim wokalem, który mogliście również usłyszeć w utworze Blue. Kobieta, która naprawdę współpracuje z muzykami na całym świecie, ale chyba taką najważniejszą jej współpracą do tej pory była współpraca z Hanią Rani, z którą nagrały razem album Inner Symphonies. Tego utworu z tej płyty nie będziemy słuchać, ale jeśli cenicie na przykład właśnie muzykę Hani Rani, to rzeczywiście koncert Dobrawy Czocher również powinien być dla was interesujący. Dobrawa sama wspominała o tym, że dla niej muzyka to jest po części tworzenie trochę takich ilustracji artystycznych i ona po części, szukając inspiracji, inspiruje się morzem. Morzem, zwłaszcza Morzem Bałtyckim, o czym przekonacie się za chwilę, słuchając utworu Sirens, czyli oczywiście Syreny. To będzie nawiązanie właśnie do tego nadmorskiego klimatu. Mam nadzieję, że przeniesie on was w naprawdę magiczne miejsca. A, no i ja oczywiście dodam, że utwór Sirens znalazł się na najnowszej płycie Dobrawy Czocher, o której wspominałem, czyli State of Matter, i do usłyszenia będzie na pewno na żywo podczas festiwalu Inside Seaside.

No to już było zdecydowanie mocniej, chociaż nadal bardzo instrumentalnie, ale to za sprawą zespołu Spoiwo i utworu Skin. Spoiwo to gdyński zespół, taki balansujący między post-rockiem, elektroniką, a muzyką filmową. Rzeczywiście ja tu najbardziej czułem jednak w utworze Skin najwięcej post-rocka i jednak mocne nawiązania do muzyki filmowej. Co najważniejsze, w Polsce tak naprawdę w tym momencie mamy trzy duże i rozpoznawalne w całym kraju festiwale showcase'owe. To oczywiście w Poznaniu największy Next Fest Festival. Drugi w kolejności to oczywiście Great September w Łodzi, ale również Trójmiasto ma swój showcase'owy festiwal, który nazywa się CU Tri City Music Showcase. I na tym festiwalu, który trwa zazwyczaj dwa dni na wiosnę, występują tylko zespoły z Trójmiasta, czy też z regionu Trójmiasta. Festiwal jest naprawdę mały i odbywa się w Teatrze Szekspirowskim. Ja miałem okazję być na jednej edycji tego festiwalu i trzeba przyznać, że jest naprawdę ciekawym wydarzeniem. Takim lokalnym, ale czuć właśnie klimat i czuć tam właśnie klimat tej lokalności, co oczywiście jest dużą zaletą tego wydarzenia. Spoiwo na tym showcase wystąpiło i są laureatami Nagrody Publiczności, więc trzeba przyznać, że ich muzyka to jest coś, co potrafi słuchaczy naprawdę zaczarować i myślę, że o ile u nagrania mogą do tego nie przekonywać, to wydaje mi się, że tak naprawdę właśnie koncerty akustyczne to jest to, gdzie zespół Spoiwo może robić furorę. Utwór Skin, który usłyszeliście, to jest utwór, który pochodzi z roku 2015, bo właśnie wtedy został wydany ich debiutancki album zatytułowany Salut Solitude. Natomiast w roku 2021 wydali swoją ostatnią płytę zatytułowaną Material Hertz. I wydaje mi się, że minęło tyle czasu, wrócili oni dosyć mocno do aktywnego koncertowania, że tak naprawdę można się spodziewać niedługo nowego materiału, który będziecie mieli okazję zapewne posłuchać właśnie podczas Inside Seaside Festival, który już 13 i 14 listopada w Gdańsku. Ale żebyście mieli szerszą dawkę tego, jak gra Spoiwo, posłuchajmy utworu, który znalazł się na ich drugiej płycie. I tutaj rzeczywiście zdecydowanie słychać większy wpływ muzyki elektronicznej na twórczość zespołu Spoiwo. Great Ghost of Change, tak nazywa się utwór, który właśnie teraz na 986 i na afera.com.pl.

ale nam się piękny psychodeliczny klimat zrobił, a to za sprawą utworu Eliusus Dream, który pojawił się na płycie Escape from Egoland z roku 2025 zespołu Acid Sitter, który to zespół zaczął grać w roku 2023 i właśnie wtedy wydał album Make Acid Great Again. Co najważniejsze, Acid Sitter często nie koncertują, dlatego że no dzieli ich członków tego zespołu. Życie trochę rozdziela. Mieszkają w kilku różnych miejscach. To zespół polsko-japoński. Gra naprawdę fajną, psychodeliczną odmianę rocka, takiego naprawdę gitarowego. Z polskiej strony oczywiście za nagrania i za twórczość tego zespołu odpowiedzialny jest Maciej Cieślak z zespołu Ścianka. Świetnie tutaj naprawdę wplata tą psychodelikę z końca lat 60. w taki polski klimat, oczywiście z japońskimi wpływami również. No i ja się strasznie cieszę, że będzie okazja posłuchać zespołu Acid Sitter podczas Inside Seaside Festival. Przede wszystkim dlatego, że jest to zespół lokalny, pochodzący właśnie z Trójmiasta. Czy część zespołu pochodzi z Trójmiasta, może tak, ale tak jak wspominałem, nagrywają świetną muzykę, a nie często jest okazja usłyszeć ich na żywo. Więc jeśli lubicie takie klimaty, to koniecznie powinniście pojawić się właśnie na festiwalu Inside Seaside Festival, a my przechodzimy do kolejnych artystów, którzy pojawią się na tym wydarzeniu.

Kumbia Zosia, tak nazywa się utwór, który mogliście usłyszeć, a jest to efekt współpracy dwóch podmiotów muzycznych. Pierwszy to Hańba, która od lat funkcjonuje jako taka fikcyjna orkiestra uliczna, która komentuje rzeczywistość przy pomocy takiego podwórkowego, instrumentalnego stylu i poezji inspirowanej zwłaszcza okresem międzywojennym, takim mocno kojarzącym się przede wszystkim z Warszawą. Hiob Dylan to z kolei country punkowy bard opowiadający o emigracji, małych miastach i współczesnej Polsce. Doszło do współpracy między tymi dwoma podmiotami i w ten sposób powstał właśnie projekt Hańba Hiob Dylana, a za sprawą tego projektu powstała płyta Za kim idziesz. I właśnie z tej płyty mogliście usłyszeć utwór Kumbia Zosia i na pewno ten utwór również pojawi się na scenie, na żywo, podczas koncertu, jaki projekt Hańba Hiob Dylana dadzą podczas Inside Seaside Festival. Żeby zachęcić was do wybrania się właśnie na ten koncert, który powstał z zamiłowania, które połączyło właśnie prowincjonalne historie i opowieści o Polsce, ale także zamiłowanie do banjo, czyli tego instrumentu z rodziny gitar, no to usłyszymy jeszcze jeden utwór zatytułowany Nabita Lufa. Zwłaszcza, że do tej pory nie mieliśmy okazji prezentować muzyki, która została zawarta na płycie Za kim idziesz, więc tym bardziej cieszę się, że mamy możliwość nadrobienia tego właśnie teraz.

Dość drastycznie i niespodziewanie został zakończony utwór Fuck It zespołu Snakes, Snakes, Snakes. No ale tak to często jest właśnie w takim nieuporządkowanym, dość zbuntowanym, punkowym zespole. Snakes, Snakes, Snakes to kwartet z Łodzi, balansujący gdzieś między garage rockiem, postpunkiem i industrialną psychodelią. Chociaż ja najbardziej wyczuwam tutaj oczywiście muzykę punkową. Dość prostą, gitarową, z niesamowitą dawką energii. Trójka panów i pań na wokalu właśnie nagrali płytę, debiutancką płytę, która pojawiła się w połowie roku 2025, dokładnie 1 lipca i na tej płycie, i ta płyta zatytułowana była Sick. Na tej płycie znalazło się kilka utworów w języku polskim i kilka utworów w języku angielskim, więc jeśli lubicie naprawdę solidne, energetyczne, rockowe gracie, powinniście zaznajomić się z zespołem Snakes, Snakes, Snakes, który wystąpi oczywiście, nie będzie tutaj zaskoczenia, podczas Inside Seaside Festival. Żeby zachęcić was trochę, poszerzyć też waszą wiedzę na temat zespołu z Łodzi, posłuchamy jeszcze jednego utworu z ich debiutanckiej płyty Sick, utwór zatytułowany Love.

No i na samo zakończenie dzisiejszego polskiego punktu słyszenia, który poświęcony był Inside Seaside Festival i polskim artystom, którzy wystąpią na tegorocznej czwartej edycji tego festiwalu, który już 13 i 14 listopada zwolniliśmy nieco, a to za sprawą Marysi Osu. Ja tylko dodam, że do festiwalu został jeszcze miesiąc i naprawdę warto wybrać się na to wydarzenie, warto zaplanować wcześniej, no i po prostu przedłużyć ten sezon festiwalowy o tą jesień i skorzystać się z uroków, jakie daje największy muzyczny polski festiwal pod dachem. Będzie tam kilkanaście tysięcy osób, ale uwierzcie mi, że jest naprawdę bardzo przytulnie właśnie w hali Expo w Gdańsku, tam gdzie będą prezentować swoją muzykę wszyscy ci artyści, którzy zostali dzisiaj zaprezentowani po godzinie 16. Kilka słów na temat Marysi Osu. To jest dziewczyna, która pochodzi z Polski, ale obecnie mieszka w Londynie. Gra na harfie, ale oprócz tego jest producentką i kompozytorką. Jej debiutancki album Harp, Beats and Dreams został wydany właśnie w Wielkiej Brytanii. Jest tam łączona muzyka klasyczna właśnie z elementami muzyki elektronicznej. Gdzieś też zahacza o takie gatunki jak ambient, jazz, no i trochę muzyka klasyczna. Pojawiają się goście, między innymi w utworze Care to Care, który mogliście usłyszeć przed chwilą. Pojawiła się na wokalu postać, która posługuje się pseudonimem artystycznym Plum. Jeśli czas pozwoli, to usłyszymy jeszcze fragment utworu Melting Timbers i to właśnie będzie utwór, który zakończy dzisiejszą audycję, który zakończy dzisiejszy polski punkt słyszenia. Ja tylko dodam, że nazywam się Mikołaj Olejnicki i zachęcam was do tego, żebyście wybrali się na Inside Seaside Festival. Z tego co wiem, również jakieś karnety w najbliższym czasie będą do wygrania na 9, 8 i 6 i na afera.com.pl, więc słuchajcie nas solidnie. Do tego czasu trzymajcie się ciepło. Cześć.

0: Rytmiczna wycieczka po wielogatunkowej Polsce. Od pomorskich szant do góralskich melodii z przytupem. Od mazurskiego folku przez regową lubelszczyznę do hip-hopowego Śląska z krótkim przystankiem w Poznaniu na solidną dawkę rocka. Polski punkt słyszenia w każdą niedzielę od 16 w polskim eterze na 98.6.
1: Autopromocja.
2: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. O północy z poniedziałku na wtorek.
3: Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Szukasz miejsca, w którym możesz wyrazić siebie albo nowego środowiska. A może myślisz o pracy w mediach? Idealnie! Afera to miejsce dla Ciebie. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
4: Niedzielę o 19:00.
5: Wieczna podróż do bliskich nam krajów.
6: Ukłon się zaprosi na miejscu pana Stróż.
7: Audycja Alternatywne Rambory.
8: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Dzień dobry, ulotki.
10: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
1: Reklama.

0: Kultura, słucham.
1: Sabotaż kulturalny.
2: 4 minutki po 17 przy mikrofonie Michalina Jonas, a za konsolatą Alicja Miszczak. Dzisiaj rozmawiać będziemy, a jakże, o Wielkopolskim Festiwalu Fotografii imienia Ireneusza Zjeżdżałki. Rozpoczął się on w piątek i trwać będzie aż do końca tego miesiąca, czyli do końca października. No i w programie, o którym dzisiaj rozmawiać będziemy całą godzinę, z Mateuszem Kiszką, czyli współorganizatorem tego festiwalu z Biblioteki Wielkopolskiej imienia Stanisława Barańczaka. Opowiemy wam o tym, co kryje się w programie, a kryje się bardzo, bardzo dużo, ponieważ są to warsztaty, są to wystawy, są to spotkania, ale też projekcje różnych filmów. Praktycznie prawie codziennie możemy coś w ramach tego festiwalu przeżyć, nie tylko w Poznaniu, ale też w innych miastach całej Wielkopolski. Ale o tym więcej opowie mój dzisiejszy gość, którego zaraz tutaj do mnie zaproszę i jak zwykle w niedzielę będziemy rozmawiać do godziny 18:00.

0: Ósma edycja Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii. Dzisiaj cały Sobotaż Kulturalny kręci się właśnie wokół tego tematu, a ze mną w studio jest już Mateusz Kiszka. Cześć.
1: Cześć.
0: Mateusz Kiszka współtworzy dział sztuk wizualnych w Bibliotece Wielkopolskiej imienia Stanisława Barańczaka. Jeszcze nie przestawiłam się na nową nazwę, ciągle w głowie mam jakże ten pamiętny skrót, który był wcześniej. No i tak, Wielkopolski Festiwal Fotografii w tym roku, wasze główne motto, czy raczej hasło, powiedziałabym, to Flatland. I o tym będziemy za chwilkę rozmawiać, ale też chciałam przypomnieć, że w zeszłym tygodniu również rozmawialiśmy między innymi z Mateuszem na antenie, a to wszystko w ramach Gossip, czyli tak naprawdę pierwszego w historii Poznania Gallery Weekend, który również współorganizowaliście.
1: Tak, można powiedzieć, że to był pierwszy Gallery Weekend w Poznaniu. Tak, i spór, znaczy bardziej koordynowaliśmy działania wokół Gossipu, a festiwal rzeczywiście organizujemy.
0: I wtedy na antenie, pamiętam, padły też słowa z waszych ust, że powiedzmy, no może nie, no dobra, misja Gossipa, czy jakieś jego przesłanie łączy się również z właśnie Wielkopolskim Festiwalem Fotografii. Czy mógłbyś się to rozwinąć?
1: Tak. Może powiem o idei Flatlandu.
0: O, idea, to jest właśnie to słowo.
1: Że wyszliśmy z założenia, że nie wszystko, czego doświadczamy, jakby to jest niemożność dostrzeżenia czegoś więcej niż to, czego doświadczamy. I myśleliśmy o tym, żeby właśnie poprzez to hasło rozszerzyć tą rzeczywistość poza inne wymiary takich sytuacji, które gdzieś wykraczają poza naszą percepcję. Takie było główne założenie. A jeśli chodzi o połączenie tego z Gossipem, no to to właśnie stworzenie takiej sytuacji, że idziemy na wystawy, których nie znamy artystów, nie znamy opisów wystaw, jest w pewnym sensie jakimś takim wytrąceniem jakby z takiej naszej strefy komfortu i poszerzenia trochę percepcji jakby właśnie doświadczania wystaw.
0: Tak, zdecydowanie, bo Gossip na tym się opierał, na tajemnicy. Do końca nie wiedzieliśmy do jakich miejsc możemy pójść, ale nie do końca wiedzieliśmy, w sumie w ogóle nie wiedzieliśmy, kto w tych miejscach będzie się wystawiać, więc ten akcent zupełnie poszedł na miejsca, a nie tak jak zwykle bywa to w środowisku artystycznym na nazwiska.
1: Dokładnie tak.
0: Flatland. Jest to w sumie Flatlandia. Jest to powieść Edwina Abbotta z 1884 roku i przedstawia on dwuwymiarową rzeczywistość, krainę płaszczaków. I też wy sobie właśnie przybraliście tytuł tej książki jako tegoroczne hasło Flatland. Ja bym chciała się ciebie spytać, skąd to połączenie, bo nie ukrywam, że ta powieść, czy w sumie może bardziej naukowy traktat, a w sumie coś stylizowanego na naukowy traktat, jest dla mnie bardzo zagadkowa i bardzo też abstrakcyjna. Także jestem ciekawa, w jaki sposób wy połączyliście to właśnie z materią fotografii i też tego, jak tą fotografię przedstawiać w ramach waszego festiwalu.
1: Właśnie to, co wcześniej powiedziałem o właśnie przekraczaniu różnych wymiarów, skierowało nas właśnie na tą książkę, gdzie właśnie jakby światem przedstawionym jest ten świat dwuwymiarowy, który zamieszkują figury geometryczne.
0: Tak, głównym bohaterem jest kwadrat.
1: Jest kwadrat, tak. Który w pewnym momencie spotyka kulę, czyli osobliwość z trzeciego wymiaru. No i to zaburza jakby cały wszechświat tych dwuwymiarowych postaci i on, Kwadrat, zaczyna szerzyć jakby nowinę, że jest coś poza tym światem, który oni znają.
0: Heretyk.
1: Za co zostaje wpędzony do więzienia. I właśnie to nam jakby... To było jakimś naszym kierunkowskazem do myślenia dalej o festiwalu, żeby właśnie niekoniecznie jakby skupiać się na takim standardowym pokazywaniu sztuki,
0: tak,
1: ale wykroczyć trochę poza te takie utarte ścieżki. Dlatego w tym festiwalu, mimo że to jest festiwal fotografii, jest dosyć mało fotografii.
0: O, to ciekawe. A więcej jest na przykład filmu, tak? Czy...
1: Nie. Jest dużo eksperymentalnych różnych form.
0: Mm-hmm.
1: Otwieraliśmy festiwal wystawą rysunku etnograficznego, która ta wystawa była efektem warsztatów, które przeprowadzaliśmy razem z Julią Andriczuk pośród kół gospodyń wiejskich z Wielkopolski.
0: Mm-hmm.
1: Jeździliśmy do nich i przeprowadzaliśmy warsztaty właśnie z rysunku. Dawaliśmy im kartki, żeby po prostu rysowały to, co jakby doświadczają na co dzień. I jednocześnie jakby przeprowadzaliśmy rozmowy i wystawa właśnie jest zapisem właśnie tych warsztatów, czyli rysunek i spisane historie właśnie tych pań z kół gospodyń wiejskich.
0: Tutaj w twojej wypowiedzi też padł bardzo ważny aspekt dotyczący właśnie Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii, czyli nie znajdujemy się tylko w Poznaniu, ale też wyjeżdżamy poza niego. W tym roku jest to m.in. Konin, Września, czyli nadal jedne z takich, powiedzmy, większych miast wielkopolskich, ale jednak wychodzimy poza tą naszą bańkę artystyczną znowu poznańską. No i to wydarzenie, o którym powiedziałeś m.in. jest tego przykładem.
1: Tak, no akurat tutaj to były trzy mniejsze miejscowości w zasadzie w sie.
0: Mm-hmm.
1: Brodziszewo, Starkowiec, Piątkowski i Brodnica. Natomiast jakby jeśli chodzi o program taki ten regionalny, to zawsze, znaczy właśnie to wyróżniało ten festiwal, że on jakby rozszerza się poza Poznań, dotyka też miejscowości wielkopolskich i staramy się właśnie podtrzymywać trochę tą tradycję, żeby jednak właśnie też uruchamiać region.
0: Festiwal jest imienia Ireneusza Zjeżdżałki i ja zaraz ciebie dopytam dokładnie, kim Ireneusz był i też jak jego pasja, jego dorobek wpłynął na to, czym teraz jest Wielkopolski Festiwal Fotografii.

0: Słuchacie Sabotażu Kulturalnego, a ja rozmawiam dzisiaj z Mateuszem Kiszką, który opowiada mi o 8. Wielkopolskim Festiwalu Fotografii imienia Ireneusza Zjeżdżałki. No i właśnie teraz na imienniku tego festiwalu skupimy się. Ireneusz Zjeżdżałka, czy mógłbyś nam przybliżyć jego postać, ale też to może jak jego dorobek czy działania, których dokonywał, wpłynęły na formę waszego festiwalu?
1: Ireneusz zmarł w 2008 roku, w młodym wieku, miał 36 lat, ale był jakby mocno związany właśnie ze swoim, był przede wszystkim fotografem. Fotografował klasycznie na czarno-białych filmach i przede wszystkim fotografował swoją małą ojczyznę Wrześnie, bo stamtąd pochodził. I jakby no wokół jakby właśnie tej Wrześni jakby on jakby no było to dla niego ważne, żeby właśnie dokumentować życie tego miasta. Natomiast pracował w Poznaniu w Galerii PF, prowadził ją razem z Januszem Nowackim i właśnie jakby to połączenie właśnie tej animacji, fotografii oraz skupieniu się na regionie jakby no wywołało jakby tą potrzebę właśnie powołania tego festiwalu i jakby i nadania jego imieniu, żeby właśnie żeby identyfikować właśnie ten festiwal właśnie w taki sposób, że to jest animacja i jakby też ważny jest ten element regionu.
0: Tak, element regionu i też właśnie wy opisujecie siebie jako taki festiwal, który trochę diagnozuje, ale też przedstawia właśnie te może tendencje, czy to, co ostatnio dzieje się właśnie w świecie wielkopolskiej fotografii. Więc można powiedzieć, że też tutaj rozmawialiśmy poza anteną, możemy wam zdradzić, że podczas tego festiwalu też fotografia jest trochę pretekstem do tego, żeby rozwinąć rozmowę o niej, ale też może poskręcać w różne ciekawe tematy związane z fotografią, ale nie taką może stricte, jak my ją rozumiemy, taką fotografią właśnie klasyczną. I między innymi powiedziałeś mi, że tutaj bardzo ważna jest wasza współpraca z Wydziałem Fizyki na UAM-ie. Czy mógłbyś mi tutaj przybliżyć to, w jaki sposób ta współpraca wygląda?
1: Przede wszystkim jakby to też wychodzi od fotografii, ponieważ profesor Stefan Wojnecki, który założył fotografię na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, był z wykształcenia fizykiem.
0: O, ciekawe.
1: Nawiązaliśmy współpracę z jego powiedzmy uczniem Jarosławem Klusiem, który jest aktualnie dziekanem właśnie fotografii na Uniwersytecie Artystycznym i on jest w posiadaniu zdjęć wykonanych przez Stefana Wojnieckiego w latach 70. ultra szybką migawką, którą on sam zbudował. Mhm. I to była jego praca magisterska właśnie na Wydziale Fizyki. I on tą migawką, ona miała jedną 50-milionową sekundę, wykonał 8 zdjęć. I właśnie i to był trochę pretekst do tego, żeby wyjść skierować się ku fizykom, bo naszym marzeniem było odtworzenie tej migawki, która gdzieś zaginęła przez tyle lat i zwróciliśmy się do Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu właśnie o pomoc w zdiagnozowaniu czy pomoc jakby właśnie w wytłumaczeniu nam, jak ta migawka działała, czy można ją odtworzyć. I stąd się narodziła właśnie ta współpraca przy tym festiwalu właśnie z fizykami, mhm. Którzy zaproponowali bardzo ciekawy program i teoretyczny, i praktyczny.
0: Mhm. I w ramach tego programu, w jakich wydarzeniach my możemy uczestniczyć jako fani fotografii, ale może też fani fizyki?
1: Myślę, że bardziej może fani doświadczania różnych aspektów rzeczywistości. Wczoraj na przykład była możliwość wejścia do komory bezechowej, która znajduje się na Wydziale Fizyki. To jest takie miejsce, w którym nie ma absolutnie dźwięku. I właśnie doświadczenie właśnie takiej sytuacji było bardzo ciekawe. Również wczoraj na Wydziale Fizyki w takiej już nieczynnej pracowni rentgenowskiej otworzyliśmy wystawę Klary Woźniak pod tytułem Dyfrakcja. I to jest też ciekawe, bo to jest jakby bardzo laboratoryjne pomieszczenie jeszcze, jakby gdzie są te wszystkie urządzenia, które służyły jakby do różnych badań. I właśnie wokół tych urządzeń, pośród tych urządzeń właśnie Klara zbudowała swoje soft roboty, które właśnie tam bytują w tej przestrzeni. A poza tym właśnie odbędą się wykłady dotyczące fizyki, ale też właśnie postaramy się, żeby na przykład właśnie wykład Gotarda Burdzińskiego o ultraszybkiej migawce Stefana Wojnieckiego i współczesnym podejściu właśnie do tego zagadnienia, do zagadnienia migawki w ogóle. To się odbędzie na ulicy Taczaka 10 na trzecim piętrze, tam gdzie wczoraj otworzyliśmy właśnie wystawę zdjęć Stefana Wojnieckiego, które on wykonał właśnie tą migawką.
0: Serdecznie zapraszamy Was do odwiedzenia tej wystawy, bo ona jest cały czas dla Was dostępna. Oczywiście w przerwie od wydarzeń, które są niezwykle ciekawe, bo są właśnie na styku, tak jak powiedziałeś wcześniej, tego różnego doświadczania i widzenia form. I też tutaj, czytając ten program, dużo jest właśnie takich wydarzeń, które są rzeczywiście naprawdę nawet w swoim tytule takie stricte naukowe. Mamy na przykład tutaj odwiązki światła do komputera kwantowego. Zgaduję, że to będzie też wykład, tak? Pawła Kurzyńskiego oraz Karola Bartkiewicza. To prawie pod koniec festiwalu, bo 29 października. Ale też na przykład mikroskopijne fikcje, czyli tutaj zgaduję, to akurat w Gnieźnie. To będzie też wykład, czy to będzie wystawa?
1: Jest wystawa. To jest wystawa zdjęć wykonanych pod mikroskopem. I ona właśnie też będzie zamykać festiwal właśnie w Centrum Kultury i Sztuki w Gnieźnie.
0: Czy wy właśnie tworząc ten taki dialog fotografii, ale też różnych światów, które są z nią związane, chociaż na pierwszy rzut oka my jako na przykład osoby, które dopiero zapoznają się z tą materią, o tym nie wiedzą, to czy na przykład widzicie takie osoby, które przychodzą na festiwal, które są szczególnie właśnie z tego świata nauki i nagle odkrywają też ten świat sztuki, który się z nią tak mocno przeplata właśnie między innymi w materii fotografii? Czy przychodzą takie osoby na wystawę, rozmawiają z wami?
1: Tak, akurat właśnie wczoraj były dwie studentki filozofii UAM-u, które właśnie zainteresowały się tym programem. I były bardzo, bardzo zaciekawione, że to jakby otwiera im jakby horyzonty poza swoją dziedzinę właśnie ku sztuce i ku fizyce.
0: Mhm, tak, bo w sumie jak teraz o tym myślę, to rzeczywiście fotografia i fizyka, myślę, że takim spoiwem może właśnie być ta myśl filozoficzna, o której ty też mówiłeś, że to jest niezwykle ważny aspekt całego waszego programu. I a propos rozszerzenia horyzontu, to właśnie tutaj w moje oczy rzucił się tytuł. Zgaduję, że to też będzie wykład, aczkolwiek możesz mnie poprawić. Jak dotknąć atomu? Rzecz o skaningowej mikroskopii próbnikowej. Myślę, że to są świetne tematy, które rzeczywiście naprawdę mogą bardzo, bardzo poszerzyć horyzonty. I też cieszę się, że przychodzą do was osoby właśnie z różnych światów, żeby doświadczyć tego, co dla nich przygotowaliście.
1: Tak, właśnie myśląc o tym festiwalu, właśnie chcieliśmy połączyć te różne światy, żeby gdzieś się zderzyły, wyniosły coś od siebie wzajemnie, ale żeby też jakby osoby, które które jakby no są spoza jakby tych obszarów działań, które my tutaj zaproponowaliśmy właśnie, żeby też przyszły i wniosły też coś od siebie tutaj poprzez właśnie rozmowy czy jakieś właśnie refleksje.
0: A propos łączenia światów, ja chcę powrócić do świata, o którym my mówiliśmy też na początku tej rozmowy, a konkretnie dwuwymiarowego świata Flatlandii. Akurat tutaj w mojej ręce właśnie teraz trzymam najnowszy przykład Flatlandii, oczywiście autorstwa Edwina A. Abbotta, ale tutaj tytuł tej książki to brzmi Płaskonia, ponieważ w taki sposób Emilia kiedyś zdecydowała się przełożyć właśnie dzieło Abbotta ten przekład wydaliście wy w ramach właśnie Biblioteki Wielkopolskiej Stanisława Barańczaka. Czy mógłbyś mi powiedzieć, skąd taka potrzeba, żeby odnowić może ten tekst?
1: Właśnie jeśli ta książka Abbotta stała się dla nas takim jakby fundamentem do zbudowania tego festiwalu, bardzo nam zależało, żeby tą książkę jeszcze raz wydać, bo wcześniejsze wydanie było właściwie niedostępne, gdzieś tam w PDF-ie krążyło w sieci, a poza tym było tłumaczone przez jakichś studentów czy uczniów anglistyki i zależało nam, żeby trochę tą książkę odświeżyć, nadać jej nowe znaczenia poprzez właśnie to tłumaczenie Emilii Kieryś, które jest świetne, które zaproponowane przez nią właśnie tytuł Płaskonia i to, że mieszkańcy tej książki to płaskończycy, to jest zupełnie jakby rzuca nowe światło na jakby odbiór tej książki. No i właśnie zdecydowaliśmy się, naszym marzeniem było wydać to, udało się. Książkę można kupić w naszej księgarni Biblioteki Wielkopolskiej w bardzo atrakcyjnej cenie.
0: Jak dobrze, że istnieje takie miejsce i że możecie w nim spełniać swoje marzenia, również właśnie te wydawnicze. Zachęcamy do rzeczywiście sięgnięcia do Płaskoni. Jest to niewielki tekst. Myślę, że tutaj jest ile? 130 stron, około 140, więc myślę, że jest on idealny na październik, żeby też rozwinąć sobie to myślenie o różnych formach, o też różnej wymiarowości, o czym też jest bardzo dużo właśnie w ramach Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii. My zaraz przedstawimy wam jeszcze dokładniej program, ponieważ tutaj rzucaliśmy różne wydarzenia i ich tytuły, ale myślę, że przejdziemy się po nim tak powoli i powiemy wam oczywiście, na co warto iść. Warto pójść na wszystko, wiadomo, ale podkreślimy jakieś rzeczy, które po prostu są najbardziej tutaj naszej uwadze jakoś bliskie.

0: Wracamy do Was na antenę, no i tak jak obiecaliśmy, już dużo powiedzieliśmy o tym, czym jest Festiwal Fotografii, w jaki sposób on integruje ze sobą różne światy, ale też różne wymiary. No i ostatnia rzecz, jaką poruszyliśmy tutaj na antenie, to była Płaskonia. Czyli tak naprawdę w oryginale Flatlandia, a Płaskonia to jest nowy przekład Emily Kieres, oczywiście dzieła Flatlandia, autorstwa Edwina A. Abbotta. No i my Was bardzo gorąco tutaj z Mateuszem zachęcamy do sięgnięcia po tę lekturę, ponieważ jest ona świetnym uzupełnieniem tego miesiąca, w którym dzieje się bardzo, bardzo dużo wydarzeń w ramach Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii, o którym oczywiście dzisiaj jest ten sabotaż kulturalny. Przechodzimy w takim razie do programu. I tutaj nie wybiegamy aż tak daleko w przyszłość, bo chcemy Wam teraz opowiedzieć o wtorku. W ten najbliższy wtorek w właśnie Bibliotece Wielkopolskiej odbędzie się spotkanie wokół Płaskoni, o której tutaj już kilka słów padło. No i spotkanie to będzie prowadzić Aleksandra Białek-Borsuk i odbędzie się ono, to spotkanie, z tłumaczką, czyli Emilią Kieres, oraz z Grażyną Gajewską. Start o godzinie 18.
1: Tak, zależało nam właśnie, żeby porozmawiać jeszcze właśnie, oprócz wydania tej książki właśnie, żeby poszerzyć trochę kontekst tego dzieła. I właśnie zaproponowaliśmy właśnie takie spotkanie właśnie z tłumaczką oraz profesor Grażyną Gajewską, która jest
0: literaturoznawczynią.
1: Dokładnie tak. Żeby właśnie z jednej strony porozmawiać o sensie tej książki, ale też o tym, jak odbiera to pod względem jakby literatury również, nie?
0: Tak, tak.
1: Poza tym, że nas to zainspirowało do myślenia o jakby wielowymiarowości.
0: Tak, tak.
1: Ale też, żeby porozmawiać, jakim to jest językiem napisane.
0: Dokładnie.
1: W kontekście jakby historycznym, no bo trzeba powiedzieć, że kontekst jest, no, to jest wiktoriańska Anglia.
0: Koniec XIX wieku,
1: ciężkie czasy.
0: Ciężkie czasy dla autora mogły to być, Edwina A. Abbotta. I tak jak mówisz, w ogóle właśnie sam... jakby ten język, który mógł zostać użyty w oryginale, to mogło być bardzo ciekawe, także ja bym bardzo chętnie

0: słuchała Emily Kieres na temat jej po prostu jakichś może trudów związanych z przełożeniem, jak w ogóle wymyśliła ten tytuł Płaskonia, który jest świetny, jest w ogóle też uważam w pewien sposób zabawny, no ale też tak jak powiedziałeś, cały aspekt wielowymiarowości to jest też to, o czym tutaj mówiliśmy wcześniej, że ta filozofia jest bardzo ważna, nie? W rozumieniu właśnie tej wielowymiarowości, no ale też jest niezwykle, no oczywiście ważnym tematem rozszerzającym myślenie o fotografii, tak? Co wy jakby szerzycie oczywiście swoim festiwalem.
1: Tak.
0: To we wtorek zapraszamy jeszcze raz, to będzie 18. Biblioteka Wielkopolska, ale przechodzimy dalej, bo tak jak wcześniej mówiłam, festiwal trwa aż do końca października, do 31. No i tutaj...
1: Jeszcze mógłbym wspomnieć.
0: Tak, tak, proszę bardzo.
1: Bo mi się właśnie teraz trochę przypomniało, bo we wtorek jest to spotkanie wokół Płaskoni, natomiast w środę następnego dnia
0: tak.
1: jest Reading Group,
0: które prowadzi...
1: Z Extreme Girl, które prowadzi Agnieszka Antkowiak, i tam będzie czytany wybrany rozdział Płaskoni, i on będzie przekładany jakby na współczesny. Współczesne podłoże jakby feministyczne.
0: Mhm.
1: Też, także to też może być dosyć ciekawe.
0: Czy to będzie
1: z domu książki?
0: To będzie w Domu Książki, również godzina 18, tak jak poprzednie wydarzenie. Czy to będzie coś w rodzaju takiego performatywnego czytania, czy...
1: Tak, dokładnie tak.
0: W takim razie zapraszamy tutaj serdecznie. Widzicie, jest to festiwal fotografii, ale jak na razie dużo tutaj o literaturze, i przejdziemy też dalej do czegoś, co jest połączeniem sztuk wizualnych i literatury, czyli liberatura. Również zostajemy przy środzie, 14 października. Tutaj z kolei też godzina 18, także trzeba będzie wybrać. Ale inne miejsce, Biblioteka Raczyńskich, i to jest wydarzenie Agnieszki Rybarczyk, czyli Zbuntowane książki, opowieść o kolekcji Liberatura ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Czy mógłbyś nam przybliżyć troszeczkę bardziej, czym w ogóle jest Liberatura?
1: To jest szalenie ciekawe zagadnienie, ponieważ no to są książki, które wykraczają poza standardowe rozumienie książki, które eksperymentują właśnie z formą i tak dalej, i tak dalej. Agnieszka Rybarczyk jakby ma wspaniały zbiór, nie wiem, czy to można nazwać książkami, czy to jest jakiś inny jakiś byt?
0: Zbiór literatury, zbiór przykładów literatury, jakoś tak, bym to może, tak obeszła tak. Językowo, tak.
1: I właśnie ona zabierze ze sobą przykłady właśnie tych książek właśnie do Biblioteki Raczyńskich. One będą leżeć na stole i będzie opowiadać o tym, czym jest właśnie ta literatura. Będzie można dotknąć te książki, obejrzeć, także to też jest takie może być ciekawe, sensoryczne.
0: Zapraszamy serdecznie. Jeszcze raz środa najbliższa, godzina 18, Biblioteka Raczyńskich, a my przechodzimy dalej powolutku do czwartku. I tutaj jest wydarzenie, które jest połączone już z tym, o czym my też wcześniej mówiliśmy, ponieważ cały czas na Taczaka 10 możecie zobaczyć wystawę autorstwa z fotografiami autorstwa Stefana Wojneckiego. No a 15 października będziemy mogli sobie trochę rozszerzyć bardziej ten kontekst, ponieważ odbędzie się panel dyskusyjny dotyczący właśnie twórczości tego artysty. Jest to godzina 18 na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, w Atrium. No i tutaj moderatorką tego spotkania będzie Marianna Michałowska, a rozmawiać będzie z Jarosławem Klupsiem, czyli tak jak powiedziałeś, dziekanem tutaj Wydziału Fotografii na UAP-ie, Maciejem Szymanowiczem, Anną Borowiec, czyli kuratorami wystawy monograficznej Stefana Wojneckiego, która jest dostępna...
1: Jest w przygotowywaniu.
0: Jest w przygotowywaniu, tak.
1: To ma być jakby przekrojowa wystawa całej twórczości Stefana Wojneckiego, która jest przygotowywana do przestrzeni Muzeum Narodowego w Poznaniu.
0: W Poznaniu, tak.
1: Ona jest teraz planowana na 2030 bodajże.
0: Okej. Już zapraszamy w tym momencie.
1: To będzie duże wydarzenie.
0: Dobrze. I już w tym momencie odbywają się prace nad tą wystawą, tak, czyli tak. Musi ona być niezwykle czasochłonna i te zbiory muszą być ogromne w takim razie.
1: Dokładnie tak. Właśnie Stefan Wojnecki już jakby zbliżając się do końca swojego życia, jakby powierzył Jarosławowi Klupsiowi jakby pieczę nad swoją całą twórczością i Jarek Klups przychodził do jego domu, zbierał te wszystkie materiały i one mają być właśnie podstawą tej wielkiej wystawy retrospektywnej, a tutaj podczas tego panelu dyskusyjnego zostanie jakby ujawnione to, co jest w tych zbiorach i właśnie opowieść wokół zbiorów i wokół samej postaci profesora Stefana Wojnickiego.
0: Serdecznie zapraszamy, a wcześniej oczywiście wpadnijcie na wystawę na Toczaka 10, żebyście mieli po prostu zwizualizowane, o jakiej fotografii tutaj mowa. To czwartek, godzina 18, Atrium Uniwersytetu Artystycznego. Coś jeszcze, o czymś chcieliśmy wam opowiedzieć, to również warsztaty. No bo mamy tutaj rozmowy, mamy nawet performatywne czytanie, spotkania wokół książki, mamy też literaturę, którą możemy dotknąć własnymi rękoma. A teraz przyszedł czas na krótką opowieść o warsztatach. Poprowadzi je Paweł Kula i będą to warsztaty z solarigrafii. Odbędą się one w sobotę o godzinie 12, także dzień wolny. Można z łatwością na nie wpaść.
1: W Koninie.
0: W galerii CKIS Wieży Ciśnień. Czy mógłbyś nam przybliżyć, czym jest właśnie solarigrafia?
1: Solarigrafia to jest szczególny rodzaj fotografii, którego Paweł Kula jest jednym z twórców właśnie tej solarigrafii. Ona ma 20 parę lat. I to jest po prostu rejestracja drogi Słońca na niebie. Wkłada się w materiał światoczuły, czy to papier fotograficzny, czy to negatyw, do, powiedzmy, może to być pudełko, które jest kamerą obskurą, czyli jest wyciemnione w środku, jest dziurka, przez którą wpada światło i zostawia się ją na jakiś czas na działanie światła, słońca. I ona rejestruje właśnie drogę rejestruje drogę właśnie słońca po niebie. Ona wygląda jak takie smugi po prostu na niebie. Jest to przeciekawa fotografia kolorowa. Jej się nie wywołuje, tylko wyjmuje się z tego pudełka, utrwala i to jest jakby wszystko. I trzeba to szybko zeskanować, żeby ten obraz jakby nie zniknął i to jest właśnie... To jest właśnie solarigrafia.
0: Czyli widzicie, w ramach Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii możecie również użyć fizycznie swoich rąk na warsztatach prowadzonych właśnie przez Pawła Kulę i to będzie w sobotę o godzinie 12 w Koninie. Niestety czas jest krótki, więc nie opowiemy wam o wszystkich wydarzeniach, które się dzieją, a jest ich około 30, z tego co naliczyłam. No bo Wielkopolski Festiwal Fotografii rozciąga się na cały październik, ale jeszcze jedno wydarzenie, o które chciałam ciebie spytać. Odbędzie się ono trochę później, ponieważ 22 października w czwartek. A chodzi mi tutaj konkretnie o warsztaty, również warsztaty. Fake Polska. Wielkopolska pamięć urojona. Prowadzone przez trzy osoby. Magdalenę Kamińską, Marcina Wilkowskiego oraz Bartosza Migasa. To akurat u nas w Poznaniu w Galerii Miejskiej Arsenał o godzinie 18. Czy również mógłbyś rozwinąć, co kryje się za tym? Jakże ciekawe hasłem Fejkopolska.
1: Magdalena Kamińska jest specjalistką od memosfery. Ona zajmuje się naukowo memami i zaproponowała właśnie najpierw będzie to panel dyskusyjny, który się odbywa w środę, w dzień wcześniej, też w Arsenalu, a potem właśnie warsztaty no z takiej, można powiedzieć, czy to teorii spiskowych wokół Wielkopolski, czy rzeczy, które zostały jakby nadbudowane jakby poprzez przekazy ustne. Warsztaty są na razie pewną tajemnicą dla nas, co się tam wydarzy. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe.
0: To trochę jak gossip. trochę nie wiemy na co, wiemy do kogo idziemy, ale tym razem nie wiemy trochę na co, ale brzmi to niezwykle ciekawie, także mówimy jeszcze raz. 22 października to jest czwartek o godzinie 18, Galeria Miejska Arsenał, warsztaty Fejkopolska, Wielkopolska Pamięć Urojona. Naprawdę ten program jest niezwykle obszerny, także razem z Mateuszem zapraszamy was tutaj na oficjalną stronę Biblioteki Wielkopolskiej imienia Stanisława Barańczaka. Tam w dziale sztuk wizualnych oczywiście wszystko jest bardzo klarownie rozpisane. No i możemy też tutaj podkreślić, że tak naprawdę uczestnictwo jest wszędzie bezpłatne.
1: Dokładnie tak.
0: Także wystarczy tylko chcieć, mieć tam ciekawość, no i przyjść. Tak jak wcześniej powiedziałam, niestety to jest hasło też trochę życia w radiu, czyli czas jest krótki, zwłaszcza ten antenowy, ale my jeszcze nie żegnamy się do końca, bo teraz z Mateuszem powrócimy do was z krótkim podsumowaniem naszej dzisiejszej rozmowy.

0: Dzisiejszym gościem sabotażu kulturalnego był Mateusz Kiszka, ale to jeszcze nie koniec naszej rozmowy, bo chcemy wam tutaj pokrótce podsumować, jak ten miesiąc może dla was wyglądać. Przed chwilą przedstawiliśmy wam oczywiście wybrane wydarzenia ze całego programu 8. edycji Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii. Tak jak wspomnieliśmy, zapraszamy oczywiście na oficjalną stronę Biblioteki Wielkopolskiej imienia Stanisława Barańczaka. No i tam w zakładce sztuki wizualne. Wszystko jest bardzo klarownie rozpisane, także cały ten miesiąc może stać się dla was miesiącem fotografii, ale też tematów pokrewnych. No i też z Mateuszem chcę wam opowiedzieć o przestrzeni, o której tutaj temat kilka razy padł w trakcie tej ostatniej godziny, ale warto go jeszcze rozszerzyć. Jest to oczywiście Taczaka 10, ponieważ dzieje się tam wystawa, o której wam mówiliśmy, czyli wystawa prezentująca twórczość Stefana Wojneckiego, ale nie tylko ona, ponieważ w sumie symultanicznie zobaczyć tam możemy trzy wystawy.
1: W sumie trzy. Oli Polerowicz, wystawa Zaburzenia Równowagi, która przekornie jest o kuli. Właśnie względu, że na Flatland
0: tak.
1: chcieliśmy zaproponować coś takiego, co by troszkę wbiło trochę szpilkę w ten program.
0: Bo kula to jedna z głównych bohaterek Płaskoni właśnie.
1: Tak. Jest również wystawa studentów Wydziału Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu o fotografii archiwalnej. To jest zbiór jednego z wykładowców Wydziału Fotografii, Michała Bugalskiego, który od wielu lat skupuje różne archiwa rodzinne nieznanych sobie osób na Allegro czy na jakichś plichtargach i właśnie za pomocą jakby tego wielkiego zbioru powstała właśnie wystawa właśnie kilku takich realizacji oraz właśnie wystawa Stefana Wodnickiego kuratorowana przez Jarosława Klupsia 6 metrów do przyszłości.
0: I też wspomnieliśmy tutaj poza anteną, że ta przestrzeń Taczaka 10 jest ciekawa, bo w kontraście do Gossipa, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, ale też tutaj na początku naszej dzisiejszej rozmowy, w ramach Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii my wychodzimy poza te przestrzenie typowo galeryjne, no bo Taczaka 10 nie zostało stworzone pod to, prawda?
1: Absolutnie nie. Zależało nam właśnie, żeby część wystaw działa się poza miejscami, które są jakby stworzone do pokazywania sztuki, dlatego żeby właśnie też rozszerzyć tą percepcję doświadczania sztuki. To są po prostu biura, stare biura PKP zaadaptowane właśnie pod wystawy. Także to też takie ciekawe doświadczenie, takie trochę Flatland właśnie.
0: Trochę tak, trochę zupełnie inny wymiar doświadczania też tej sztuki, który proponujecie.
1: Tak.
0: Serdecznie zapraszamy was, abyście wzięły udział w programie 8. edycji Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii imienia Ireneusza Zjeżdżałki. Oczywiście już, jak tutaj padło, program jest naprawdę niezwykle bogaty i prawie codziennie w tym obecnym miesiącu, w październiku, możemy udać się na wydarzenia, które bardzo rozszerzą nam to myślenie w ogóle o materii, jaką jest fotografia, no ale też oczywiście zapraszamy na wystawy, które będą dostępne w ramach tegorocznej edycji na Taczaka 10, bo są one oczywiście jednymi z głównych wydarzeń, ale też świetnym uzupełnieniem do spotkań, rozmów, czytań performatywnych, warsztatów. Też tutaj warto jeszcze raz podkreślić, że festiwal ten nie dzieje się tylko w Poznaniu, ale rozlewa się on na całą Wielkopolskę. Możemy zawitać do Konina, możemy zawitać do Wrześni i do jeszcze innych kilku, trochę mniejszych miast niż Poznań i też warto, myślę, wyjść z tej naszej artystycznej bańki, żeby też doświadczyć tych innych miejsc właśnie w kontekście poznawania fotografii i jej potencjału.
1: Dokładnie tak.
0: Dzisiejszą rozmowę przeprowadziłam z Mateuszem Kiszką, czyli współorganizatorem tego właśnie festiwalu. Myślę, że warto też tutaj wspomnieć ludzi, z którymi pracujesz.
1: Tak. Robiliśmy to w trzyosobowym zespole razem z Leną Peplińską i Tobiaszem Jankowiakiem.
0: Co Serdecznie ich pozdrawiamy. No i też przypominamy, że w ramach tego festiwalu, co jest też dla mnie przynajmniej niesamowite, zostało wydane nowe tłumaczenie Płaskoni, oczywiście w przekładzie Emilii Kiereś. No i myślę, że Sabotażowy Klub Książki tutaj poleca właśnie tą lekturę na miesiąc październik. Dzisiejszy Sabotaż Kulturalny prowadziła dla was Michalina Jonas, a realizowała mnie Alicja Miszczak, a ja tobie bardzo, Mateusz, dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję.
0: Słyszymy się we wtorek o godzinie 18.
2: To był Sabotaż Kulturalny. Autopromocja.
3: Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Poszukujemy m.in. prezenterów audycji popołudniowych i weekendowych, autorów serwisów informacyjnych oraz reporterów miejskich, muzycznych, kulturalnych i sportowych. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
4: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16:30.
5: Wieczornik w Radiu Afera.
6: W niedzielę po godzinie 20:00.
5: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowie,
6: Szymon Świerski
5: i zespół Wieczornik.
7: 21 wiek, panika i afery.
4: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja.
8: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
9: Nieznane utwory znanych wykonawców.
10: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
9: Znani, nieznani.
10: W każdą niedzielę o 18:00.
9: Tylko w Radio Afera.

0: Dobry wieczór Państwu. Audycja Znani Nieznani wraca w najlepszym z możliwych składów. Szymon Dopierała, Alicja Miszczak i...
1: Łukasz Wojciak.
2: Łukasz Wojciak, Paulina Kurek.
0: Witamy serdecznie. To będzie audycja specjalna. Znaczy, wszystkie nasze audycje są specjalne, ale ta jest wyjątkowa, ponieważ...
2: Ale dzisiaj będzie z satysfakcją.
0: Będzie, tak? Z satysfakcją, ponieważ jesteśmy... Uwaga, byliśmy w kinie.
2: Przed chwilą staliśmy, tak. I przyszliśmy do was. Tak,
1: w IMAX-ie.
0: Tak, z innego pokoju tutaj do studia, ponieważ obejrzeliśmy film Mniej Obcy. O zespole Lady Punk, a głównie o Janku Borysewiczu, no ale wrażenia myślę, że możemy mniej więcej powiedzieć wam za jakiś czas. Zaczęliśmy od właściwie pierwszego takiego utworu, gdzie Janek Borysewicz był wokalistą, czyli utworu Bez Satysfakcji, wykonywanego jeszcze przez Budkę Suflera.
2: Lady Punk wtedy jeszcze nie było.
0: Tak. Już było w głowie, ale jeszcze nie. Ale to jest ten sam czas, kiedy powstał ten wielki mega hit Nie wiesz nigdy kobiecie. My myślę, że przejdziemy za chwilę do debiutu, ale za niecałą minutkę i troszkę znowu się tutaj do was odezwiemy.

0: zakłócenie porządku.
1: Tak, jedyny nie hit z bardzo hitowej płyty.
0: Tak jest.
2: Taki nie Lady Punk.
0: Ja teraz biorę oddech za każdym razem i sprawdzam, czy ty nie chcesz przejąć głosu.
1: Nie,
0: bo to tak dzisiaj, myślę, będzie wyglądało.
2: Oj, to ja tylko słucham dzisiaj.
0: Dobrze. Nie, ty musisz się odzywać, takim głosem trzeba.
1: Tak.
2: Dobrze.
1: Jako taki Nestor naszej tutaj trójki.
2: Dziadek Mróz.
0: Dobrze, to może ja się zapytam, jakie wasze wrażenia po dzisiejszym filmie?
1: To Łukasz.
2: Nie. Dobrze. Obejrzałem film drugi raz, zgodnie z prawdą. Wczoraj jednym uchem, jednym okiem, dzisiaj drugim
1: okiem. Pozdrawiamy małżonkę i młodzież.
2: Pozdrawiamy małżonkę i młodzież, tak. To oni zaczęli oglądać film, a ja niejako przy nich. Dzisiaj uważniej niż wczoraj. Myślę tak, pierwsza myśl, jaka przychodzi a propos filmu, to jeżeli ktoś nie zna Lady Punk, albo, czy może nie, że nie zna, bo wszyscy znają Lady Punk, tylko...
1: Ja znam osoby...
2: Które nie znają Lady Punk.
1: Które nie znają Lady Punk.
2: Dobrze, a czyli jeżeli ktoś słyszał Lady Punk, wie, że jest taki zespół, to jeżeli obejrzy film, myślę, że sięgnie po piosenki Lady Punk. Takie moje pierwsze wrażenie na gorąco, bo 10 minut temu skończyliśmy oglądać film.
0: Dokładnie tak.
1: Mi się ten film bardzo podobał. Wyjątkowo, bo jak to mawiał zawsze klasyk, z pewną nieśmiałością.
2: Z pewną dozą nieśmiałości
1: podchodzę do takich biograficznych filmów ostatnio. Ale może to, co powiem, jest obrazoburcze i za chwilę tutaj, za godzinę zjawi się grupa fanów pewnego zespołu na literę D. I powiem tak, jest to naprawdę bardzo dobry film, który dość wiernie odzwierciedla karierę muzyczną Jana Borysewicza. No bo mamy tutaj i jego początki, i jego relacje z bratem i mamy przede wszystkim Budkę Suflera.
2: Budkę Suflera, Romualda Lipko na początku.
1: Dokładnie.
0: Tak.
1: I tutaj szacunek, że jakby dali szansę właśnie pokazania tego,
2: ale że... Ale myśli, że pokazali to wiernie? Tak było? To jest taki...
1: Mniej więcej
2: schemat?
1: Tak. Mniej więcej tak. Tak było. I myślę, znaczy troszeczkę tam oczywiście jest nagięte, ale to tak spokojnie, można. Tutaj jakichś takich zastrzeżeń nie mam.
2: Tak było, nie kłamie.
1: Tak prawie było, nie kłamie.
2: Dobrze.
0: Prawie.
1: Tak. A
0: no ja,
1: tobie?
0: Ja po filmie jestem zdecydowanie fanką Andrzeja Mogielnickiego, także...
1: Pozdrawiamy Dominikanę.
0: Tak, jak najbardziej. Jego postać w tym filmie jest naprawdę mocna w swojej jednostajności, fajnie pokazana. Ale
2: ostoja
0: spokoju i takiej, że tak powiem, rodzicielskiej opieki, mogę
1: no
0: tak powiedzieć.
1: Aktor,
2: takiej dezaprobaty w oczach.
0: Tak.
1: No i aktor został wiernie odwzorowany, tak mi się wydaje.
0: Tak. Znosiciel hałasu.
2: Ogólnie
0: chaos,
2: fajnie, słuchajcie, tak już mówimy o tym odwzorowaniu. Myślę, że dobór aktorów do tego filmu jest całkiem fajny, bo i Borysewicz, mega fajnie. Panasewicz to już w ogóle rekord świata. Super, to idealnie od
1: trochę go Stasiak mało, ale okej. Okay.
2: Trochę go mało, no bo dobra, to nie jest film o Lady Punk, tak jak
1: to
2: już
1: nie jest
2: rozmawialiśmy.
1: Film o Lady Punk.
2: To jest film o Janku Borysewiczu młodym. Świat pokazany jego oczami, jego pojmowaniem, jego wizją i tak dalej. Żeby nie było, to jest film o nim. Albo jego. O, może bardziej. Bo widzimy świat oczami Borysewicza. Nie inaczej. Tylko i wyłącznie.
0: Tak naprawdę on jest narratorem całego filmu, więc tylko on się odzywa i to on prowadzi całą akcję. No mi też się podobają detale i te próby odtworzenia na przykład tej sesji
2: ze spalonym wzmacniaczem?
0: Tak, ze spalonym wzmacniaczem.
2: Ale ja jako dziecko lat 70. pamiętam trochę z tej komuny i z tej siermiężności lat 80. I no tak było. I teraz ja powiem, no tak było, nie kłamie, tak było.
1: Znaczy w ogóle klimat PRL-owski wydaje mi się dosyć dobrze był tutaj odwzorowany.
2: Ten zadymiony pokój, wszyscy palą.
1: Nie wiem, skąd oni
2: wytrzasnęli
1: taką klasyczną syrenkę, chyba nawet 103. To nie była 105.
2: Kurołapka tak zwana. Żuki, nysy.
1: Ta.
2: Wołgi. Była Wołga.
1: Wołga była, tak.
2: Nie czarna, ale była.
1: Była, była. Tak, nie, była. Czarna
2: była. Tata, tata przyjechał czarną Wołgą.
0: Podjechała.
1: Mhm. Tak, tak, tak.
2: Także klimat odwzorowany dosyć fajnie. Sprzętowo, no super.
1: No, tak. no dobrze, no to...
2: Pytanie, czy młodzież dzisiejsza, w myśl hasła Gimby nie znają, złapie te niuanse takie z tych lat 80. Ta scena w sklepie mięsnym, czyli wtedy powszechnie mówiono u rzeźnika.
1: Tak. Znaczy...
2: Znaczy, nie mogą, chcemy spoilerować wam filmu,
1: znaczy nie, inaczej. Mogą tego nie złapać, ale to nic.
2: Ale to nie jest wiodące. Może dla nas to jest smaczek, a dla nich
1: dokładnie.
2: Nie. Mało muzyki trochę, tak w sensie... myślę, że scenariusz gonił, fabuła goniła, a muzyka
1: dwie godziny
2: była...
1: i tak były.
2: Tak, ale muzyka w tle tylko po kawałku,
0: tak.
2: Nie?
0: Tak, ale tak. Starali się tkać, że tak powiem, i dopasowywać do fabuły.
2: Więc... to Paulina dobrze mówi, że były piosenki dopasowane do danej sytuacji w filmie, tak?
1: Tak.
0: Tak.
1: Dokładnie.
0: Ale zgadzam się.
2: Dobra, bo to
0: za
2: nie
0: mało,
2: ja miałem gadać w tej audycji. To
0: za
2: jest...
0: mało było.
2: Ja nie jestem fanem
0: jest...
2: Lady Punk. Ja tu jestem...
1: Okej, okay, do tego zaraz przejdziemy. Ja myślę, że...
0: muzyki jest zawsze za mało.
1: Muzyki
0: także...
1: jest za mało, więc myślę, że teraz posłuchamy sobie dwóch kawałków, które mają swoje narodzenie w tym klasycznym debiucie Lady Punk z czerwca 1983, ale będą to dwie różne wersje, bo my jesteśmy znani i nieznani i hitów nie będziemy grać, bo po co, od tego jest Radio Afera, żeby poszerzać muzyczne horyzonty.
0: Zagram.

0: O, już.
1: O, już. Wadam jak muskał. Co tutaj się dzieje, moi drodzy, byście to widzieli.
2: Tak.
1: Szymon obłożony płytami w ilości niewiarygodnej. Także gdybyście
2: ilości 13.
1: Gdybyście mieli wątpliwości, to dzisiaj audycja w pełni z płyt.
2: Tak, w pełni z płyt.
3: Szymon Punk.
1: Szymon Punk. Ja cię trochę wyprzedzę, bo wiem, co chcesz zrobić, więc
2: no dobrze,
1: zapytam,
2: no to zapytaj.
1: Zapytam ciebie o pierwsze skojarzenie z Lady Punk.
2: No dobrze, będzie trochę boomersko, ale co tam. Lady Punk to chyba pierwszy zespół polski, który poznałem. W wieku lat 5? No, 5 lat tak mniej więcej, bo już wtedy nagrywałem utwory z listy przebojów programu trzeciego. No tak, bo do 22 mogłem tylko, nie?
3: No, no potem, to tak, a o 22 spać, kończyła się lista przebojów, no bo się o 20 zaczynała, tak?
2: Tak.
3: Czy o 19?
2: No. Nie, o 20 wtedy.
3: O 20.
2: Mhm. Tak, tak, dwie godziny.
3: W soboty jeszcze wtedy, czy w piątek już?
2: W soboty.
3: Później była w piątek. W 90-tych latach były piątki.
2: Mhm. Znaczy w zasadzie może najpierw powiemy, co graliśmy, bo to też jest ważne. Minus Zero to wersja z tej anglojęzycznej znanej płyty Drop Everything. A później tak dla żartu Wademekum Scout, a chyba Wademekum
1: Scout. Żarty.
2: Takie wersji.
3: W takiej wersji
2: w transie to się nazywało. Mm-hmm. Taka płytka była w latach 90. pod sam koniec się pojawiła, bo to wtedy takie techno tam było popularne, więc wszyscy robili takie remiksy i właśnie Lady Punk stworzyło taką płytę. Ale wracając do mojej historii. Chyba Wademekum Scout to było pierwszym utworem, który usłyszałem. Albo Mniej niż Zero, albo właśnie Wademekum Scout. I to mi się podobało, no bo to takie melodie były, nie?
1: Mm-hmm.
2: No, Republika była, no jak dla pięciolatka, może zbyt trudna jeszcze, żeby tak sobie
1: no
2: pośpiewać.
1: Tak,
2: ale
1: mniej przyswajalna na pewno.
2: Tak.
3: Pięciolatek nie bardzo wiedział o tym.
2: Ale tutaj zadam wam jedno pytanie, bo dzisiaj nie ukrywam, rozmawiałem przed audycją krótko, zanim się spotkaliśmy na seansie tutaj w Aferze, z Mariuszem Kwaśniewskim, którego serdecznie pozdrawiamy. No bo w sumie miał trochę więcej doświadczenia z muzyką.
3: Miał więcej czasu, żeby posłuchać.
2: Miał więcej czasu, bo się tak.
3: Więcej czasu od nas.
2: Tak, dokładnie. Bo słuchając i przygotowując się trochę do naszego dzisiejszego spotkania, tak sobie pomyślałem, bo wszyscy mówili, no Lady Punk to takie The Police. Ale tak jak sobie włączyłem Police, tak tych solówek gitarowych tam jest mało.
1: Tak, w filmie też było porównanie, ale jeszcze wam nie powiem. Znaczy w ogóle wam nie powiem, jakie porównanie.
2: Nie,
1: do
2: nie.
1: Różnych zespołów.
3: Mhm. Mhm.
2: Ale to czy nie wydaje się, mi się nawet wydaje, że Lady Punk, jeśli chodzi o taką melodykę i taką naprawdę riffowość, to jeśli chodzi w porównaniu z The Police było lepsze.
1: Zdecydowanie.
3: Tak, The Police było takie ubogie w porównaniu z tym Lady Punk. Znaczy, ja powiem wam tak, Lady Punk jest jedyny w swoim rodzaju.
2: No tak. No i przede wszystkim...
3: Nie można znaleźć takiego odnośnika, że o, znaczy, tu słychać ja to, zawsze, tu słychać tamto.
1: Tak, to jest ten konkretny styl, który gdzieś tam ciągle się przewija i nigdzie indziej go nie znajdziemy, tak myślę.
2: No i chyba to był pierwszy taki zespół, nie chcę, żeby zabrzmiał to jakoś tam pejoratywnie, zespół zrobiony, gdzie jakby Andrzej Mogielnicki i Jan Borysewicz mieli jakiś
3: wizję,
2: koncept na ten zespół.
1: Tak.
2: Nawet żeby, nie wiem, pozostali muzycy byli wysocy, żeby to wszystko jakoś tak grało i te makijaże. Fajna rzecz.
1: Wizualnie.
3: Charakterystyczne tak. Lata 80. Pytałeś o pierwsze skojarzenia z Lady Punk, to muszę coś powiedzieć. Jak Lady Punk debiutowało, miałem 8 lat.
2: No właśnie.
3: No, czyli trochę więcej niż...
2: Więcej jakby przyswajałeś o otaczającej rzeczywistości.
3: I słuchałem radia, ale pierwsze takie świadome skojarzenie z Lady Punk to jest zdecydowanie Marchewkowe Pole. Bajka w telewizji. No, wtedy siedzieliśmy, oglądaliśmy bajki w telewizji, w tych jednym z dwóch kanałów. I film o dwóch takich, co ukradli księżyc i muzyka Lady Punk. I to jest moje pierwsze skojarzenie z Lady Punk i utwór Marchewkowe Pole.
2: Który notabene
3: wybrzmiał
2: we filmie i przede wszystkim, co jest ważne, na wszystkich instrumentach na tej płycie.
3: Całą płytę nagrał osobiście
2: Janek
3: Borysewicz. Taka ciekawostka.
2: I naprawdę my teraz oczywiście nie zagramy sobie Marchewkowego, Ale posłuchajcie sobie tak w domu, no przecież genialnie ta perkusja wchodzi.
1: No tak, wszystko tam wchodzi, także...
2: Tak, tak, tak. No i to było oczywiście coś takiego fajnego.
3: No, no dobra, że... jeszcze Paulina nie powiedziała, czy mi się kojarzy Lady Punk na pierwszy strzał.
2: Ojejku. Na co komu dziś?
1: No to wy mieliście 8-5 lat, a mnie jeszcze pewnie ledwie co. Mówiąc delikatnie, więc jakie ja mogę mieć skojarzenie? Na pewno z wizerunkiem pana Sewicza w ogóle. Zostawcie Titanica, to na pewno. Nie wiem, tak naprawdę. Vademek und Muskauta to chyba taki pierwszy też, który świadomie posłuchałam, więc takie skojarzenie.
2: Ale podobała ci się ta melodyka właśnie Borysewicza, tak? Ta przebojowość.
1: No tak, to jest w ogóle cudowne i ten styl oryginalny, niepowtarzalny jak najbardziej.
2: Dobrze, my tutaj gadu, a muzyka nam stygnie, kompakty nam stygną. Myślę, że teraz zagramy sobie z płyty, która nazywa się LP3. I to jest płyta chyba najmniej przebojowa Lady Punk, bo no to był już ten kryzys taki trasowy, gwiazdorski, który dotknął zespół Lady Punk. Tak, zmęczenie materiału i to było z tego, co mi wiadomo, zaraz po tym incydencie wrocławskim ta płyta się ukazała.
3: Z okazji Dnia Dziecka.
2: Tak, z okazji Dnia Dziecka, no ale to znamy to. Myślę. I posłuchamy sobie właśnie jednego kawałka z tego albumu i potem zmiksujemy to z utworem z tego soundtracku o dwóch takich, co ukradli księżyc.

0: Paulino, Łukaszu, jak wam się podobał Janek Borysewicz jako perkusista?
1: No cudownie, cudownie, tak.
0: I tutaj mała...
2: Prawie jak Phil Collins.
0: No dokładnie. Tak. A taka mała tutaj dygresja dotycząca ostatniego albumu właśnie Lady Punk, bo tu, na tym właściwie albumie pod tytułem 45 to Janek gra na wszystkich instrumentach właśnie poza perkusją.
2: Może już nie ma siły grać.
1: Przekorny diabeł.
0: No dokładnie, ale teraz nie ukrywam, dla mnie i dla Pauliny chyba jedna z najważniejszych płyt i najlepszych płyt zespołu Lady Punk, mianowicie płyty pod tytułem Tacy Sami.
1: Tak jest.
0: No to już wtedy świadomie w pełni słuchałem tego albumu.
1: No ja po czasie, ale też.
0: No, ale trzeba przyznać, że to jest moim zdaniem najlepsza płyta, bo no tutaj Janek gra zupełnie inaczej.
1: No lata 80, czego chciałeś, tak, 88
0: tak.
1: rok.
0: Tak, dokładnie. Właśnie chyba przedwczoraj była rocznica wydania.
1: O, tego nie wiedziałam.
0: I też mi się wydaje, że Janusz tutaj śpiewa chyba najlepiej. Nie drze się aż tak bardzo.
1: No tak.
2: Chłopaki stonowali, spuścili trochę stonu.
1: Tak, tak, tak.
0: Tak, więc teraz tak dla przekory zagramy dwa utwory, gdzie tekst nie napisał Andrzej Mogilnicki, bo już wtedy nie współpracowali. Będzie Mała Wojna, której tekst napisał Zbigniew Hołdys, i Ratuj Tylko Mnie. Tekst do tego utworu napisał Grzegorz Ciechowski.
1: Jak ja lubię Małą Wojnę.

0: Świetna płyta.
1: No tak jest, co więcej powiedzieć.
0: Łukaszu, a tobie jak to się podoba?
2: No patrzę na wasze szczęście, Paulina się tu popłakała.
0: Tak, tak, tak.
1: Nie zdradzajcie wszystkiego.
2: Ja tu jestem dzisiaj w roli sceptyka, więc bardzo ładnie grali.
0: Panie doktorze.
2: Ale obiecałem, że posłucham.
0: Okej.
2: Okay. Tak świadomie, oczywiście.
0: Tak, oczywiście. Tak. No to teraz, bo czas nas goni, ale możemy już obiecać, że z Jankiem spotkamy się na pewno jeszcze z jego twórczością za tydzień.
1: Tak, żeśmy ustalili.
0: Tak, bo po prostu no, rozpędziliśmy się, a tu już trzeba kończyć. Więc od razu przejdę do roku, w którym zacząłem swoją edukację licealną. 1994 rok. I pamiętam, że utwór tytułowy Nana, kumpel łyknął w zachodnią furę 8 garów Klima i Wtrycki.
1: Uwielbiam tą płytę też, także może tak powiem.
0: I tutaj mała ciekawostka. Na tej płycie gra Kuba Jabłoński, który występował na pierwszej płycie Kazika Staszewskiego jako KNZ. Ale Jan Borysewicz dał mu glejt, albo grasz u mnie,
2: albo wcale.
1: Tak pomyślałam też.
0: Dokładnie, więc teraz zagramy sobie utwór Zwierzęcy.
1: Tak, kupiłem sobie psa. Często psy się pojawiają w ogóle.
2: Marki Shiba Inu.
1: Lecimy.

0: A to taki żywy pies był, czy
1: żywy.
2: Chyba żywy,
0: bo to jest
1: moja ulubiona piosenka.
2: Ale to było fajne. To mi się podobało. Tak. Zaraziliście mnie. I tutaj tym. Lady Punk.
0: Nie, posłuchaj sobie tej płyty, bo posłucham. Tutaj naprawdę ten.
2: Ale po to tu jestem. Wezwaliście mnie jako sceptyka, a wyjdę jako entuzjasta.
1: W koszulce prawie.
0: Tak. Dobrze, moi drodzy, czas już powoli się żegnać.
1: Niestety,
0: ale już obiecaliśmy wam i słowa dotrzymamy, że za tydzień też pojawi się Janek. Może niekoniecznie w anturażu Lady Punk.
1: A chcielibyśmy chyba.
0: Oj, chcielibyśmy. No, byli aferzyści, którzy spotkali się z Jankiem. Byli. No ale do brzegu, bo już...
1: No przyszło nam zapowiedzieć ostatni kawałek.
0: Tak. No ja też może coś powiem jeszcze na koniec, że Lady Punk widziałem dwa razy, raz w 2018 roku, a raz, to był chyba 2022 z tobą,
1: tak,
0: Paulina.
1: Tak, 2022.
0: Tak, w
1: B17. Byliśmy, tak.
0: Tak, bo Lady Punk promował wtedy genialną płytę. Mm-hmm. Ja ją uwielbiam do dzisiaj, bo po prostu piękna tej płyty jest.
1: No i to
0: ono
1: był
0: bije.
1: Bardzo dobry koncert.
0: Tak. LP40 to była płyta taka pandemiczna, właściwie w samym środku pandemii. I pamiętam, że właściwie ciężko było ją dostać i w sklepach sam ją zamówiłem sobie.
2: A to jest ta płyta koncertowa, gdzie oni zaczęli trasę i musieli przerwać w związku z pandemią?
0: Nie, to jest long play. To jest long play taki, bo teraz Janek wpadł na pomysł, żeby dawać LP40, teraz była płyta LP45, więc może następna płyta będzie LP50.
1: Who knows?
0: Dokładnie. I tutaj nawiążemy do wczorajszego dnia, gdzie był dzień chyba walki z depresją?
1: Tak, jest międzynarodowy dzień walki z depresją.
0: Więc na sam koniec zagramy wam utwór Drzewa, a my się będziemy żegnać. Szymon Dopierała,
1: Paulina Kurek,
2: Łukasz Wojciak
1: i Alicja Miszczak realizowała nas dzisiaj. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia za tydzień.
2: Cześć.

0: Nieznane utwory znanych wykonawców.
1: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
0: Znani, nieznani.
1: W każdą niedzielę o 18:00.
0: Tylko w Radio Afera.
2: Autopromocja.
3: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
2: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
4: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
2: Magazyn reporterów Radia Afera.
5: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
2: W każdy poniedziałek o 20:00.
6: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9:00 wieczorem.
7: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
2: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
8: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
2: Reklama.
9: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
10: Niedzielę o 19:00.
11: Wycz na podróż do bliskich nam krajów.
12: Pokój się zaprosi na wizytowana wzdłuż.
13: Audycja alternatywna.

0: Dobry wieczór, radio słuchaczki, dobry wieczór, radio słuchacze. 1183 wydanie Alternatywnych Bramborów. Przed mikrofonami Adam Hubert i Krzysztof Kuźmicz. Najbliższa godzina to właśnie dźwięki nieanglojęzyczne, trochę naszej opowieści i no i to jakoś tak chyba w miarę szybko zleci. No przynajmniej nam tak się będzie wydawać i mamy nadzieję, że po tej drugiej stronie nie mikrofonu, ale głośnika, czy głośników słuchawkowych również, będziecie miły czas spędzać.
1: No to zwykle tak jakoś szybko zlatuje, że przeważnie nie możemy się właśnie wyrobić, jeżeli chodzi o naszą playlistę, ale to chyba gorzej, jakby problem był odwrotny. Natomiast ta godzina to naprawdę nie jest wiele, zwłaszcza, że my lubimy sobie porozmawiać, ale też lubimy posłuchać dobrej muzyki. I dzisiaj troszeczkę będzie wyjątkowo, bo zapowiadałem się tutaj z różnego rodzaju zajawkami z podróży po Italii, któreś już tam. Coś tam zagraliśmy ostatnio, ale dzisiaj tak postanowiłem się przesunąć trochę, patrząc na mapę, na wschód, bo to jest mniej więcej na tej samej wysokości, co na przykład półwysep Gargnano i co te tereny apulijskie we Włoszech, ale jednak na wschód. I dzisiaj zaglądamy, Krzysztof powiedział przed audycją, że to świetnie, bo chyba tam jeszcze nie byliśmy. Ja sobie też nie przypominam kiedy, a mianowicie Skopje, Macedonia Północna.
0: Kiedyś byliśmy na pewno, bo pamiętam, że artystów z Macedonii prezentowaliśmy, ale to na pewno nie było w tym roku i chyba nie też w poprzednim, więc idealnie tam wrócić. Tak powiedzieliście, doktorze, że tam z włoskiej nuty nie będziesz prezentował, ale rzeczywiście temperaturowo no to Macedonia również, można powiedzieć, robi wrażenie, nie? Robi wrażenie, szczególnie w tych
1: okresach. No to jest mniej więcej ten sam klimat, dokładnie, nie? Co ten włoski but i obcas.
0: No właśnie, czyli coś, co lubimy, szczególnie jeśli zdarza się, że nie ma tak wiele słońca nad naszym pięknym krajem, w naszym pięknym kraju. A chociaż ostatnio to się zmienia, nie? Coraz cieplejszy klimat pojawił się również w Poznaniu, w Polsce, ale nie dorównujemy jeszcze Italii czy Macedonii.
1: No ostatnio tak jest, że to polecie i ta jesień to lepiej wypada niż lato. Jest po prostu przyjemnie, piękna, cudowna pogoda na różne aktywności takie na zewnątrz. Więc naprawdę warto to doceniać i warto z tego korzystać, a my tymczasem posłuchamy. Grupa nazywa się i tak sobie zgadujemy troszeczkę, bo tu są takie cyfry dwie, 21, a później jest wek przez V, więc obstawiamy, że będzie to XXI wiek i to się jakby wszystko zgadza.

0: tych dwóch utworów, które właśnie wysłuchaliśmy, ten pierwszy jakoś bardziej przypadł mi do gustu, ma taki ciekawy klimat, te gitary bardzo przyjemne, no i raczej to wszystko jest w takim żwawym tempie, mówię to wszystko już odnosząc się do całego krążka, wszystkich utworów, no i też mi to tak pasuje do gatunku, pod jakim panowie się podpisują, a raczej z jakim się utożsamiają, bo tutaj bardzo blisko to jest właśnie do indie rocka, ale wskazują także na punk rock na przykład, albo post-punk, albo nawet rock and roll, chociaż rock and rolla to ja tutaj, Krzysztofie, nie słyszałem.
1: Być może nie na tym krążku, tylko na którymś wcześniejszym. Gdzieś trochę tego rock'n'rolla panowie przemycili. Panowie są zespołem undergroundowym, jak sami się definiują, i powiemy szczerze, że próbowaliśmy jakichś takich ciekawostek, smaczków, historii tego zespołu w przepastnym sieci internet gdzieś tam wyszukać, ale okazuje się, że oni tak jakoś niezbyt się chwalą swoją biografią. Możemy znaleźć ich pełne krążki w serwisach streamingowych, możemy ich posłuchać, możemy nabyć płyty. No i w zasadzie ograniczają się do opisu tego konkretnego wydawnictwa, a takich recenzji też nam się nie udało znaleźć. Być może, bo też mogło się tak wydarzyć, że po prostu trzeba byłoby zapytanie w wyszukiwarce w języku macedońskim napisać, no i wówczas byśmy znaleźli to, czego szukamy. Ale na ten moment mamy muzykę. Płyta, z której gramy, to album, który ukazał się w 2021 roku, więc jest tak przedostatnim chyba, o ile dobrze policzyłem, albumem dyskografii XXI wieku. No, tak to wygląda.
0: Tak to wygląda i właściwie to nie wiemy, co dalej. Czy panowie jeszcze działają, czy coś uda się nowego zaprezentować, ale to, co mamy, jest naprawdę ciekawe i myślę warte uwagi, warte posłuchania. Rzeczywiście też tak to wygląda, że nie zależy za bardzo artystom na tym, żeby się odsłaniać, żeby opowiadać o sobie, chociaż taka skrawek, ułamek tutaj notatki na temat, czy jakieś takie informacji na temat tego, kto stoi za tym muzycznym projektem, znalazłem i też chciałbym o tym wspomnieć i podkreślić, bo troszeczkę to tak swojsko brzmi, bo te nazwiska kończą się na ski i tutaj jest taki takie po prostu zdanie, że są to dobrze znane na skopijskiej, tak byśmy powiedzieli, scenie undergroundowej postaci. No i tutaj następuje Vasco Atanasowski, Radę Jordanowski, no i Deni Kristev, który to troszeczkę się wyłamał.
1: Ale patrząc na to, co robi Deni, to wygląda na to, że ma tutaj w zespole kilka funkcji, bo nie dość, że obsługuje gitarę, nie dość, że nagrywa dodatkowy wokal, to jeszcze programuje. Chyba w tym zespole nie ma perkusji, takiej żywej perkusji, bo przynajmniej na tej płycie w składzie nie ma informacji o tym, kto na perkusji w tym zespole gra, ale jest za to programowanie i być może to jest to hasło, że ta perkusja została tutaj zaprogramowana. Okładka płyty z kolei zaprojektowana przez panią Donę Dameska i to taka okładka utrzymana w zielonych barwach, prezentująca jakieś postacie, które poddają się chyba pocałunkowi. Tak można byłoby to odczytać. Tu detali nie widać, ale chyba tak jest.
0: Prawdopodobnie tak. Płyta też nie wiemy, bo wspomniałeś o tym, że trudno nam z tym macedońskim językiem, tej sztuki faktycznie jeszcze nie opanowaliśmy, ale zobacz, trafnie nam się udało odgadnąć tytuł albumu, a to już uważam jest całkiem dużo. Więc proponuję, żebyśmy posłuchali jeszcze, być może niektórzy zwrócą uwagę na tą zaprogramowaną perkusję, jak powiedziałeś, i w ogóle na gatunek muzyczny, bo indie rock to jest coś, co nieczęsto chyba prezentujemy, a to zawsze jest tak przyjemnie chyba posłuchać. Znaczy może nie zawsze, ale od czasu do czasu na pewno.

0: Ja sum 8, ty si 3, dva pati sum ti. Ja sum 8, ty si 3, vo mene skriena si. Si natrtav život.
1: XXI wiek, taka piosenka była Dezertera, całkiem fajna, a tutaj macedoński XXI wiek w odsłuchach czterokrotnych za nami, a teraz przeniesiemy się do Polski, z ziemi macedońskiej do polskiej, i utwór, który pewnie ktoś zna, a myślę, że nawet wiele osób, utwór, który nosimy, w zasadzie źle powiedziałem. Redaktor Adam nosi do radiowego studia już od dobrych 3 tygodni, albo i dłużej, poprawnie jeśli się mylę, ale na pewno już jakiś czas, a który jakoś tak w tej warstwie i muzycznej, i warstwie tekstowej urzekł nas. Mocno nawet, tak bym powiedział.
2: No, urzekł nas. Ja byłem zafascynowany, jak pierwszy raz usłyszałem, a usłyszałem... Ten utwór też oczywiście z dużym opóźnieniem, czyli takie, wiecie, odkrycie trochę boomerskie, bo album się ukazał w 2023 roku i jest związany z innym projektem, z projektem Taxi, i też taki tytuł nosi, tam słychać też na koniec, czy na końcu, tak, utworów poszczególnych ścieżek też jakieś tam wypowiedzi, takie dźwięki miasta, więc to wszystko ma swój klimat, utrzymane właśnie w takim charakterze trochę reportażowym. No ale ten utwór, który chcemy wam zagrać, właściwie to ja miałem wyobrażenie takie, że my go po prostu zagramy bez komentarza, ale chyba trzeba ten komentarz popełnić, bo naprawdę trzeba docenić kunszt, jeżeli chodzi o tekst, który został do tego utworu przygotowany, no i też muzykę, bo tam wirtuozeria się odbywa zdecydowanie, zwłaszcza w sekcji dance.
1: A jak jeszcze dodamy tematykę tej rozmowy i ta cała postać pana Darka, bo może nie będziemy antycypować tego, co się wydarzy, bo być może ktoś tego utworu nie zna, to proponuję najpierw go zagrać, a potem jeszcze chwilę porozmawiamy, bo...
2: Ale pan Darek bardzo leży redaktorowi Krzysiowi, to tak,
1: tak
2: powiem.
1: Tak, tak, ale ja na przykład z Chandrą nie jestem ożeniony jak pan Darek.
2: Ale o kolorze łusek lubisz rozmawiać.
1: Tak, tak, ale nie wiem, czy byłbym w stanie, no, tak pięknie jak pan Darek, szczególnie nawiązując do malarstwa, to zrobić. No, nie wiem, nie wiem.
2: No, nie tylko do malarstwa, również do artystów, poetów. Już nie pamiętam, z którego kraju, ale no niesamowite to jest Taxi Mysterium. Słuchamy zatem pan Darek.

na sznupa. Lat 55, wąs jak sum, wzrok jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź. W ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu.

krótki wykład, tak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd, a ta dacia na go czołg amfibia. A on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją fidiasz albo summa z mistyczną formą o sumach, jakie łapie, w pysk całuje i wypuszcza wolno, kumasz. A ta historia jak łowił w stawie, no to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pyta o ryby.

0: Ja widzę, że tutaj w tym nagraniu to wiele pożytecznych informacji zostało ukrytych i naprawdę można różnych ciekawostek się dowiedzieć, ale przede wszystkim to, że czasami w taksówce trzeba po prostu zapytać, czy szczupaki mają żeliusz. Krzysztofie, jak to z tymi szczupakami jest właściwie?
1: No właśnie teraz już zaczynają mieć żer.
0: Czyli jesteśmy
1: w punkt. To jest ta pora. Jesteśmy w punkt i myślę, że w zależności od jeziora, bo tutaj różnie to bywa z możliwością połowu, czasami kończy się w październiku, czasami w listopadzie.
0: Ja się bałem, że to się tak skończy.
1: To tak, to teraz jest ten jesienny czas, czyli sezon na drapieżnika. No i tak właśnie, jak wspomniałeś, szczupaki, sandacze, okonie, to tutaj w naszej polskiej wodzie możemy sobie próbować złowić metodą spinningową, zazwyczaj akurat z tymi rybami.
0: No i słuchając tego utworu, bo ja jestem, Krzysztofie, ciekawy przede wszystkim, ale powiem o moich odczuciach, jak to było, kiedy odkryłem to nagranie, to było tak, że ja zacząłem się wsłuchiwać w ten tekst i po prostu zastanawiałem się, co tu się jeszcze wydarzy, bo przecież tam jest bogactwo treści i takich różnych porównań i zabawnych zwrotów i też opis tego człowieka, tego taksówkarza, taki trochę portret dosłownie psychologiczny ze szczegółami. Gdzieś tam wplątany w to wszystko Garcia Lorca, aż musiałem sobie przypomnieć, że to jednak jeden z najwybitniejszych przedstawicieli hiszpańskiej literatury, bo gdzieś mi to nazwisko brzmiało, ale nie wiedziałem zupełnie, gdzie to przykleić. Poeta, dramaturg, a także malarz, pianista i kompozytor. I on został, wyobraź sobie, Krzysztofie, wplątany tutaj w to misterium na temat ryb i żerowania szczupaków.
1: Nie tylko on, bo tutaj wplątano przecież i Van Gogha, i Kornela Filipowicza, i jeszcze kilku innych, Fidasza, no więc...
0: Tak.
1: Nie żałował sobie nawiązań.
0: Ale on poszedł chyba na pierwszy ogień.
1: I pięknie. No naprawdę, aż to, ten utwór ma w sobie tę moc, że jak chcesz pojechać taksówką, czy jakąś inną, alternatywną wersją taksówki, to po pierwsze trzeba zobaczyć, czy przypadkiem

0: samochodzie właśnie taki znaczek na klapie, no więc dokładnie wiem, jak on wygląda, ten znaczek, ale tu jest naprawdę wspaniale to namalowane i ten opis, tak jak powiedziałeś, portret psychologiczny, ale też taki portret fizjologiczny przecież tego pana Darka tutaj jest.
1: To jest świetne.
0: Nie, no to jest świetne. Świetny numer i muzycznie kapitalny, tak, bo tutaj my mówimy o tekście, ale to, co się dzieje w warstwie muzycznej, też jest naprawdę wartościowe.
1: Tak, zgodzę się i moglibyśmy chyba długo dyskutować i się przekomarzać, co tu jest lepsze, co tu jest na wyższym poziomie, czy ta warstwa liryczna, czy muzyczna, i jednak, nie wiem, ja bym tutaj znak równości postawił i to wszystko składa się w całości na ten utwór, który moim zdaniem, zaryzykuję, jest po prostu genialny. Warto by było powiedzieć jeszcze, bo w końcu nie wiem, czy my to zrobiliśmy. Pan Darek, to jest tytuł utworu, Taxi, to jest album, ale zamieszanych w to jest kilka zacnych postaci. Łona, Andrzej Konieczny, Kacper Krupa i Siema Ziemia.
0: Tak, a utwór Pan Darek to co przed chwilą wybrzmiało. No, nie wiem, czy wy nas nie widzicie, ale mamy jeszcze do teraz takie sympatyczne uśmiechy na twarzy, bo takie karpiki.
1: Karpiki,
0: tak.
1: Takie karpiki, tak.
0: Które spokojnie wracają do wody później.
1: Ale Krzysztofie, ja ci powiem, że to nie jest moje ostatnie słowo, bo w tym albumie, czy na tej płycie, znajduje się jeszcze jeden utwór, który mnie bardzo kusi. I to, jak my tak lubimy rzewnie wracać do starych czasów i czasami opowiadamy tutaj takie boomerskie opowieści o magnetofonach, o gramofonach i tak dalej. I tu jest taki utwór, już chyba wiesz, do czego zmierzam.
0: Możemy go teraz zaprezentować, skoro...
1: Który nosi tytuł Kiedyś to było.
0: To kiedyś to było, a będzie teraz.

0: mróz był, to mróz był.
1: Minus 30.
0: A, teraz to dramat. Źle. Nie żebym tu jęczał, proszę pana. Co to, to nie? Nie żebym płakał, czy darł szaty po stratach, że nie nalatał się człowiek przed laty, gdy jeszcze latał. I czasem na postoju tam, gdzie szel, powspominamy z kolegami późny PRL i omówimy trudny los branży transportowej. No bo na co to nam przyszło? No, sam pan powiedz. Co się idzie zarznąć przy tych cenach? Kiedyś to było, teraz to

kochany, jakie piękno. Wyszło 20 dała, stówę nie miałem wydać, pachnę ręką. A teraz to dramat, źle. Nie żebym tu jęczał, proszę pana, co to nie. Nie żebym płakał, czy darł szaty po stratach, że nie nalatał się człowiek przed latem.

jeszcze latał. I czasem na postoju tam, gdzie szedł, powspominamy z kolegami późny PRL i omówimy trudny los branży transportowej. No bo na co to nam przyszło, no to sam pan powiedz.

0: Kiedyś to było, teraz to nie ma. Taka to smutna konstatacja, Krzysztofie, a ja teraz patrzę na to, co ty wyciągnąłeś z zapazuchy i tak widzę, szczególnie po tym drugim utworze, że chyba nas, słuchaczy, chcesz faktycznie przygotowywać na ciężką zimę. Taką, jakie to kiedyś były zimy, jak słyszeliśmy w tym utworze, który właśnie się skończył, jak była zima, to była zima.
1: Ale on mi przypomniał, prawda? Ten utwór, genialny serial Zmiennicy, kurczę, jeden z moich rzeczywiście ulubionych z przeszłości, i Alternatywy 4, o, tak bym sobie mógł w pakiecie obejrzeć.
0: No i chcę jeszcze powiedzieć, bo o tym zapomnimy, zobacz, jak bardzo ten utwór znowu jest na czasie z powodu tych wysokich cen paliw, że naprawdę... No, nie da się, nie da się.
1: No, miejmy nadzieję, że kiedyś one spadną, te oczywiście ceny paliw, ale tak, wspomniałeś, że chce nas troszeczkę do krainy zimnej przenieść, bo mamy zespół, który gra muzykę taką z pogranicza muzyki rockowej, trochę folkowej, ale takiej folk metalowej. Na swym koncie ma kilkanaście fonogramów. My sięgniemy do takiego starszego albumu, bo 2005 rok. Trochę mi się też kojarzy filmowo i literacko, jako że o tych nawiązaniach kulturowych mówiliśmy. Tutaj mamy jakieś pole i wbity miecz. No, jest jeden, a gdybyśmy sobie przypomnieli te dwa nagie miecze wbite w grunt, to od razu wiemy, z jakim pisarzem mamy do czynienia i ewentualnie którą adaptację filmową widzieliśmy.
0: Tak, ale Krzysztofie, dodam do tego, bo faktycznie jak patrzę na ten miecz, który tu jest jakby na pierwszym planie, w centrum okładki, to on dokładnie tak wygląda, jak te dwa nagie miecze nasze, więc tutaj się wszystko zgadza. Natomiast tak w ogóle tematycznie, klimatem i w ogóle zobacz, że tutaj jakby w logo, tak, bo ten zespół, nie powiedziałeś chyba o tym, Heide Volk, ma w logo takie rogi, rogi zwierzęce, które mogłyby służyć równie dobrze jako kielichy albo instrument dęty. I w ogóle ten klimat, jak tak sobie patrzę po okładkach, po twórczości, już nawet jak na samych sobie tutaj sześciu panów spoglądam, to oni mi się tak bardzo kojarzą, bo to jest zespół holenderski, ale bardzo mi się kojarzą tak jakoś, gdybym nie wiedział i gdyby ktoś mi zrobił z tego zagadkę, to bym pomyślał sobie, że to jednak bardziej na północy gdzieś.
1: Tak, albo mogliby być w jakiejś grupie rekonstrukcyjnej, która właśnie odgrywa takie historyczne jakieś bitwy, spory. Nie, to tak pasują trochę ci panowie.
0: A mało tego, powiem ci, że wpadło mi tutaj właśnie zdjęcie członków zespołu. Jeden z panów taki róg trzyma w ręce i go tak trzyma właśnie jak kielich mniej więcej, tak żeby się tam nic z niego nie wylało. Więc ciekawie. I co mogę jeszcze powiedzieć, żebyśmy nie przesadzili? Naprawdę, no dobre gitary tutaj są.
1: Takie, słyszałem, że takie klasyczne, od razu ci wpadły w ucho.
0: Drapieżne takie.
1: Tak. To zaraz usłyszycie, słuchajcie, bo ja tak spoglądam na nasz radiowy zegar i muszę powiedzieć, że do brzegu zmierzamy. Zatem życzymy wam miłego wieczoru.
0: Od samego początku.
1: Tak. Zostawiamy was tymi przedstawicielami Królestwa Niderlandów w dwóch odsłonach i rzeczywiście ten drugi kawałek, będzie taki stricte zimowy, a to były 1183 Alternatywne Brambory. Adam Huber, Krzysztof Kuźmicz. Do usłyszenia wam mówimy.
0: A dziękujemy, że byliście z nami, a mi przyszło do głowy, że jak powiedziałeś do brzegu, to tam na brzegu już gdzieś tam pan Darek majaczy. No ale na razie Heide Volk.

0: niedzielę o 19.
1: Wycz na podróż do bliskich nam krajów.
2: Ukłon się do prosi na blisko pana.
1: Audycja Alternatywne Rambory. Autopromocja.
0: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.

0: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music. Poniedziałek, godzina 21.
1: My name is Jim, and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
2: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
3: Wieczornik w Radiu Afera.
4: W niedzielę po godzinie 20.
3: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowiec,
4: Szymon Świerski
3: i zespół Wieczornik.

0: Dobry wieczór, cześć, minęła godzina 20, jest niedziela, a więc rozpoczynamy audycję Wieczornik w Radio Afera. Drugi odcinek, drugi epizod tej jesieni. Po mojej lewicy Paulina Frontkowiak.
1: Dobry wieczór. A który sezon? Bo nie doliczyłam się, szczerze powiedziawszy.
0: Kurczę, wiesz co? Chyba czwarty. Mm-hmm. Bo był jeden letni, tak.
1: Dwa chyba letnie.
0: Dwa letnie, poprzedni pełen taki pełnej długości. I teraz, no chyba czwarty. Więc tak to wygląda. W tym sezonie sobie przyjęliśmy w jakiś taki sposób, że ta jesień upłynie pod też trochę dyktant zespołu Wieczornik, gdyż będziemy też słuchać utworów zespołu Wieczornik, bo w tym roku wydaliśmy płytę Równoległe Światy, więc troszeczkę będziemy ją sobie przypominali na podstawie poszczególnych utworów z tegoż albumu właśnie. Będziemy sobie mówić, opowiadać i słuchać innych artystów, którzy się takimi samymi motywami inspirowali, co my. Na pierwszy ogień tydzień temu poszedł utwór Wieczornik. To utwór, który generalnie tak w dużym skrócie traktuje o domu. No a teraz Leśny, który właśnie o lesie jest, ale to do ciebie zadam pytanie, Paulina, jako że jesteś autorką tekstu, czyli bardziej o tych znaczeniach utworu decydujesz ty niż ja, niż też reszta zespołu. I czy Leśny jest tylko o lesie?
1: No właśnie, nie bardzo. Zatem, no, on został obwołany Leśnym w zespole, chociaż tak naprawdę bardziej mi tutaj zawsze jakiś ziemny, ziemisty pasował, bo clue tutaj jest to, że schaba bit humus, że pochłonie nas ziemia i do tego wątku wrócimy bardziej pod koniec. No więc tak się utarło, że Leśny, ja tutaj za dużo bym się nie chciała rozwodzić o znaczeniach, no bo ten utwór już wybrzmiał, co tam kto miał usłyszeć, to myślę, że usłyszał. Jakąś tam frazę jedną sobie wybrałam jako inspirację, powiedzmy, do wyboru piosenki, która za chwilę. Jestem ciekawa, co tydzień temu mówiliście o Wieczorniku, to by było to ciekawsze, myślę, kiedy ktoś inny niż autor o tym opowiada.
0: Tak, wiesz co, no dużo tam sensu, wyłapaliśmy, ale wydaje mi się, że ten jakby motyw domu, ogniska domowego, też przeszliśmy do tematu właśnie ogniska domowego w kontekście Hestii, jakiegoś takiego boga opiekuńczego, gdzieś tam to też się pojawiło.
1: Tak, gdzieś tam też w ogóle te wątki tak się przeplatają w różnych piosenkach, więc gdzieś tam też w innym utworze pojawia się Westalka na przykład, nie w Wieczorniku właśnie. Tak, także te motywy tak krążą sobie tutaj.
0: Tak, bo Westa w sumie i od tego Westalka. Teraz w ogóle teraz mnie uświadomiłaś.
1: Teraz skojarzyłeś.
0: Tak, naprawdę teraz, tak.
1: A temat dobrze wybraliśmy, myślę, piosenkę, to znaczy tak nam się układa w kolejności albumowej, ale wczoraj był Dzień Drzewa oraz Dzień Zdrowia Psychicznego, co znajmniej, że się tak ładnie w jednym dniu te święta ze sobą łączą. A kiedy byłeś ostatnio w lesie?
0: Wiesz co?
1: Dzisiaj nie wracasz z lasu, bo często jest tak, że Szymon prosto z lasu jedzie.
0: Nie, ale to jak już rozmawialiśmy przed audycją, ja niestety nie mogłem być, ale grzyby z lasu do mnie jutro dojeżdżają, więc być może ja nie będę w lesie, ale las będzie we mnie i to dosłownie jutro. Ale wysoko gdzieś połowa września byłem, była jeszcze bardzo fajna pogoda, więc niecały miesiąc temu na 3 dni wyjechałem, miałem tam okazję i szukam sobie daty, prawdopodobnie gdzieś tam koniec października jeszcze mi się uda. No a dzisiaj, jak tobie mówiłem, zdarzyłem trochę natury, no ale tutaj nad Wartą Poznańską, więc ta natura troszkę taka...
1: Betonowa.
0: Troszkę taka, nieco,
1: tak,
0: dokładnie.
1: Też tędy wczoraj przechodziłam, ale... Jakoś tak, nie wiem, ta wybetonowana niecka nieco mnie zawsze przygnębia, jak idę wzdłuż tej Warty, której też zresztą od lat ubywa, więc jest to nieco smutny widok.
0: Tak, ale twoje wybory teraz to między innymi Bierki, ja muszę powiedzieć, co tutaj się stało przed audycją.
1: Tak,
0: bo tam jest nad literą O w nazwie tego utworu jest ten charakterystyczny islandzki znaczek. Tam jest kreska, kółko, coś takiego, nie?
1: Chyba tam, O z kreską.
0: Tak, no
1: wygląda
0: właśnie.
1: Wygląda jak nasze U zamknięte.
0: Ja myślałem, że to tylko, że język islandzki, to przeczytałem to jako yoga, czy coś takiego, a to jest po prostu słowo yoga i jakby
1: czołga.
0: Więc dobrze, że mi to uświadomiłaś, więc od ciebie leci teraz para, na początku Bjarki i yoga.
1: Tak jest, może tylko wyjaśnię, skąd ten wybór. To właśnie nawiązanie do wersu z Leśnego, który brzmi, niech no się skupię, rośnij w dół, w górę też wypuść pęd. To jest taka dwukierunkowość, którą próbujemy uzyskać w jodze w ciele, ale też oczywiście w umyśle, bo to ze sobą sprzężone. Czyli, że osadzamy się w dół, w korzenie, ale też głową zmierzamy w górę do wszechświata. Jest to trudne, żeby te dwa kierunki ogarnąć. Na lekcjach śpiewu też czasami próbujemy to zrobić, żeby się osadzić, a jednocześnie być w górę. Nie jest to proste, ani mentalnie, ani cieleśnie. Stąd ten wybór, a wydaje mi się, że już kiedyś ten utwór był w naszej audycji. Może nie, ja też jestem z nim mocno usłuchana, bo go grywam w jednym projekcie, ale zawsze jest to ogromna przyjemność, kiedy te smyczki grają na żywo, więc wersja live tym razem z albumu Homogenic Live z 2003. I są to, jest to zespół Icelandic String Octet,

0: Drugi utwór, który wybrzmiał po jodze, był to utwór pod tytułem Surowa ziemia ciało pochłonie, czyli właśnie nawiązanie do tego wspomnianego wcześniej wersu w Leśnym. Znowu muszę się skupić, przypominając sobie tekst, może tobie to szybciej przyjdzie. Całą mnie pochłonie ziemia po prostu. Tak, tak to leci. To była Dir, pseudonim, pod którym kryje się Dorota Biłka, czyli kompozytorka z warszawskiego kolektywu i wytwórni Opus Elefantum. Rzecz dla mnie zupełnie nowa, chociaż wydana w 2023 płyta pod tytułem Świtezianka.
1: Tak,
0: nie zdążyłam jeszcze całej posłuchać, ale bardzo ciekawe były też tam piosenki. Przepraszam, tracę dzisiaj głos. Minęło lato, zżółkniały liście. Na przykład też by pasowało do aktualnego klimatu, albo pośrodku gęstej leszczyny. Właśnie wczoraj przegapiłam, wiesz, CK Zamek rozdawało sadzonki leszczyny tureckiej, która w latach 60. rosła na dziedzińcu przed zamkiem. Zrobili taką akcję, że rozmnożyli nasiona w Instytucie Dendrologii w Kórniku, w Polskiej Akademii Nauk, i można było sobie wczoraj między 12 a 14 odebrać sadzonkę. To niestety wypadło mi z głowy i nie mam.
1: Okej. W ogóle ja się jakiś czas temu dowiedziałem, przyznam, że to gdzieś smuci mnie to, że dopiero w tym wieku, ale że orzech laskowy jest z leszczyny.
0: Ja sobie obserwuję w ostatnich dniach, jak właśnie mądre krukowate sobie zjadają, rozłupują orzeszki leszczyny, które spadają obficie na moim osiedlu. Tak, a leszczyna jest podobno najtrwalszym drzewem, jakie istnieje. I też Młynarski o nim napisał piosenkę i wydaje mi się, że kiedyś u nas gościła w audycji którejś.
1: Tak, jest to na pewno drzewo, które gdzieś tam jest inspiracją. Ja bardziej w kontekście tej kompozycji leśnej, tego utworu Wieczornika, bardziej, ale to później posłuchamy, no ale to tylko dopowiem, że w drugiej części audycji będzie dość dużo ambientu, dlatego że ja pomyślałem sobie o tym, czy słucham jakiejś muzyki idąc do lasu, i stwierdziłem, że generalnie w 90% czasu mojego spędzonego w lesie to raczej słucham tego, co się dzieje naokoło, a nie muzyki. A jak już, to jest to jakaś taka muzyka bardzo płynąca, bardzo ambientowa. I to raczej nie na słuchawkach, tylko żeby się łączyły te rzeczy, które są wokół z tą muzyką. Też polecam w ogóle nie mieć słuchawek w lesie. Ty, nie wiem, jak chodzisz do lasu, to słuchasz czegoś, czy raczej...
0: Nie, absolutnie nigdy. Okay. Właśnie w 100% nie, i niezrozumiałe jest dla mnie, że... To znaczy, no, ludzie często biegają po lesie i mają te swoje playlisty zagrzewające do walki, więc
1: to
0: często...
1: DJ, wiesz.
0: Na przykład, nie wiem, co tam w środku, ale ja osobiście, no to jest... Tak wiele można tam usłyszeć i jest to tak kojący dźwięk, że no, grzechem by było z tego nie skorzystać.
1: Tak, no to ja jak będę się później opierał na tych moich 10%, gdzie czasem jednak czegoś tam coś włączę, no ale to jest raczej jako połączenie tej muzyki z tym, co jest wokół jakoś, wokół. Nie w oku. Jakoś to mi się tak łączy. No teraz znów czas na twoje wybory.
0: Tak, były jeszcze dwie piosenki polskie i po polsku, a ten dalszy blok będzie zagraniczny, zdaje się, ten twój później, i właśnie ambientowy w dużej mierze na koniec. A teraz jeszcze jedno moje nowe odkrycie, zespół Dorośli, piosenka pod tytułem Las. Oczywiście w ten sposób na to trafiłam. Dorośli to zespół z Łodzi, jeśli się dobrze doczytałam. Ale wydany przez Luna Music z Wrocławia w 2021 roku. Płyta też się nazywa Dorośli. Nazwiska, nie wiem, czy komuś coś powiedzą, być może Igor z Polski, Iza Lamik, Jasiew Wiśniarski, Hela Matuszewska, Jan Nowakowski i Krzysztof Mika, czyli duży skład. A potem piosenka pod tytułem Drzewa, singiel Jucho z Domowych Melodii z 2020 roku. Wbrew twoim tutaj obawom, mało nawiązujący do takiej standardowej stylistyki domowych melodii.

0: Jak ci się podobała Juchu w wersji domowo melodiowej?
1: Coś innego zupełnie i zdecydowanie ta odsłona mi się o wiele bardziej podoba. Bo...
0: Ja poznałam tę piosenkę, wiesz, w ogóle przez naszego wspólnego znajomego, Pawła Rogorza, bo kiedyś mu akompaniowałam na zajęciach ze śpiewu i właśnie któraś z jego podopiecznych śpiewała tę piosenkę, a ja przygrywałam na pianinku.
1: O, super.
0: I taka właśnie ładna pioseneczka i pod ten wczorajszy Dzień Drzew mi tutaj pasowała.
1: Nie, bardzo się, bardzo dobrze łączyły te poszczególne drzewa rodzaju żeńskiego w tym refrenie. Bardzo ładnie to zostało złączone i no, tak szczerze, ja jakby trochę mam problem, oprócz paru przypadków historii muzyki, mam problem z rzeczami, które są w jakiś sposób może nie sarkastyczne, ale takie trochę...
0: Pastiszowe.
1: No, takie trochę dla beki i właśnie tak trochę domowe melodie mi się z tym kojarzą w tej oryginalnej wersji. No wydaje mi się, że jedynym zespołem, którego mogę słuchać, który jest w jakiś sposób właśnie, no, ma to w sobie, to jest Ilvis, ale okay. Poza tym...
0: A no tak, no właśnie, nas też nieraz był w audycji, ulubiony. No ja zresztą też lubię sporo ich utworów.
1: Tak, chociaż dzisiaj słuchałem całej płyty System of a Down, Mesmerize, jakby System of a Down też jest takim zespołem, który gdzieś tam sobie bawi się dość mocno tą formą, a też lubię, ale to zupełnie inny rodzaj muzyki. No i teraz jak przyszła druga połowa.
0: Opowiadać właśnie. Ja dzisiaj trochę tracę głos, więc wspaniale, teraz sobie odpocznę i ty poopowiadasz o swoich wyborach życiowych.
1: Pierwszy utwór z moich to jest A Forest The Cure, który The Cure jeszcze nie było u nas w audycji. A wybrałem ten utwór, bo pierwszy wers z kolei właśnie utworu leśny Słuchaj się. Czy usłyszysz głos i generalnie też o jakimś słyszeniu głosów w lesie jest właśnie ten utwór. Podobno chodziło o to, że w dzieciństwie wokaliście, kurczę, jak jest wokalista The Cure, pamiętasz?
0: Jeszcze raz?
1: Wokalista The Cure. O, Robert Smith, który dokładnie. Dziękujemy.
0: Tak. W ułamku sekundy wcina się nasz realizator.
1: To jest ulubiony wokalista Szymona Dopierały, no realizatora.
0: Nie przedstawiłeś na początku, to właśnie teraz i to, możemy to nadrobić.
1: Tak,
0: dzięki.
1: Dziękujemy ci za realizację i za zawsze ważne, dobre i pomocne słowo do słuchaweczki. Właśnie Robert Smith.

0: Ordynarny,
1: tak,
0: ale dlatego mi się skojarzyło, że właśnie tam autor przedstawiał las jako taki właśnie pochłaniający, bardzo wrogi, nieprzychylny człowiek.
1: Dzisiaj nawet chciałem tobie o tej książce, znaczy sobie przede wszystkim przypomniałem o tej książce i też trochę pomyślałem w kontekście tej audycji, ale to ciekawe, co mówisz, że nie przebrnęłaś, ale fakt, że jest to zupełnie inne oblicze lasu, no tak jak w tym właśnie utworze The Cure, którego teraz posłuchamy.

0: No właśnie, The Cure tutaj poleciał, zadebiutował w audycji Wieczornik. Rozmawialiśmy dzisiaj o lesie. Troszeczkę nas goni czas. Ja cały czas zapowiedziałem te ambienty, te, które są utworami wyjątkowymi, gdyż są słuchane przeze mnie w lesie, a to jest rzadkość. Ty w ogóle, Paulina, jak powiedziałaś, nie słuchasz utworów w lesie.
1: Ale zdaje się, że te, które zaprezentujesz, zawierają odgłosy lasu?
0: Tak, tak, tak, tak. Na przykład utwór drugi to jest Carbon-Based Lifeform, tam są w ogóle nazwa utworu Greening, to jest taki rezerwat las w Szwecji. Tam są nagrane odgłosy, a pierwszy utwór to utwór Aguirre z filmu o tym samym tytule Wernena Herzoga, co właśnie sobie tutaj rozmawialiśmy o tym, że szokujące jest to, jak długo żyją reżyserowie. Tak, że Werner Herzog jest postacią, która wydawało mi się przynajmniej, że nie żyje od jakichś 30 lat, a on cały czas robi filmy, no ale właśnie gdzieś tam w latach 60-tych, 70-tych między innymi stworzył Draculę, Nosferatu chyba to się nazywało u niego, i właśnie Aguirre, i zespół Popol Vuh niemiecki stworzył do tego muzykę. No i posłuchamy sobie właśnie na początek filmu, który opiewa o podróży po Puszczy Amazońskiej, więc mocno związane to z lasem, a później przeniesiemy się do lasów Szwecji, więc takie kompletnie inne leśne klimaty, bo lasowi nierówny. My chyba kiedyś o tym rozmawialiśmy już, że ty w ogóle te polskie lasy to są takie u ciebie ulubione. I zresztą u mnie też, nie? Że jakieś ta Amazonka jakoś nas tak nie kręci.
1: Tak, tak, tak. I to też było w audycji właśnie
0: Natalia to mówiła, że była
1: Adamską, czyli przewodniczką kąpieli leśnych, która z nami robiła wieczornik w wersji teatralnej, i tak, właśnie ona była na wyprawie.
0: Zresztą z Emilem Witem.
1: Tak, z naszym wspólnym znajomym.
0: Z którym ja teraz niedługo będzie premiera naszego nowego projektu, ale to...
1: Dealerem znakomitego kakao. Sprowadzanego stamtąd.
0: To prawda. Przyszedł do mnie ostatnio gdzieś tam na jakąś próbę i miał taką wielką, nazwijmy to, kostkę i taki topór, jakby...
1: Ja mówię, tak, to się tak rąbię.
0: Tak, ja mówię, do czego ci się siekiera? A on mówi, no to kakao, nie? A do czego?
1: No widzisz, maczeta wielofunkcyjna, bo też jest niezbędna, żeby się przedzierać przez Puszczę Amazońską.
0: Tak, no więc przeniesiemy się na koniec do klimatu Puszczy Amazońskiej, a później do lasów Szwecji, żeby tutaj powrócić do Europy. Bardzo miło było się z wami słyszeć i słyszymy się za tydzień. Dziękujemy Szymonowi Dopierale za realizację tej audycji, a żegnają się z wami
1: Paulina Frąckowiak
0: i Szymon Siwierski.
1: Do usłyszenia.

0: Wieczornik w Radiu Afera.
1: W niedzielę po godzinie 20.
0: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowiak,
1: Szymon Świerski
0: i zespół Wieczornik.
2: Autopromocja.
3: Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Interesuje nas nie tylko dźwięk. Zapraszamy m.in. content creatorów, grafików i montażystów, operatorów kamery czy kandydatów do działu technicznego. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
4: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
5: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16:30.
6: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
7: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
6: Poniedziałki i piątki od 18:00.
2: Autopromocja.
8: Radio Afera, 98,6 MHz.
9: One, two, three, four. Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
10: No i jest godzina 9 wieczorem, a nawet godzina 9 wieczorem i 1 minuta oraz 56, 7, 8 sekund. Drogie panie i drodzy panowie, Agnieszka Krzyżaniak ostatni raz realizowała audycję 16 października roku 2022 i mam nadzieję, że uda mi się ściągnąć za tydzień do naszego studia, aczkolwiek nie wiem, z jakim sukcesem te propozycje zostaną zrealizowane. Natomiast Szymon Dopierała jest z nami zawsze. Czasami tylko wyjeżdża na jakiś koncert, ale jak nie wyjeżdża na koncert, to jest obecny i w sposób genialny realizuje audycję niedzielną. Ja się nazywam Krzysztof Ranus i rozpoczynam nasze muzyczne spotkanie od wykonawcy, który w ubiegłym tygodniu nasze muzyczne spotkanie kończył. Pan nazywa się Mans Linskop i urodził się w kwietniu roku 1895. Pożegnaliśmy go w styczniu roku 1976. Był amerykańskim piosenkarzem, bluesowym, gitarzystą, kompozytorem. Dosyć ważna postać amerykańskiej sceny bluesowej, aczkolwiek ze względu na to, że bardziej był związany z tą częścią muzyczną amerykańskiej kultury, jaką jest gra na gitarze i śpiew, w związku z tym nie zdobył wielkiej popularności. Ale, o tym po wysłuchaniu pierwszego utworu. Drogie panie i drodzy panowie, na gitarze gra i śpiewa Mans Linskop.

Mans Hanskop to muzyk, który całe swoje dzieciństwo i późne lata spędził pracując na farmie. I tak by było do końca życia, gdyby nie to, że został odkryty przez wspaniałych dwóch poszukiwaczy muzyki bluesowej, Marka Kornika i Chrisa Schwarzera. Ten drugi założył wytwórnię Archuli i ta wytwórnia jest jedną z najważniejszych wytwórni, jeśli chodzi o muzykę bluesową. Takich wytwórni ważnych jest kilka, Alligator, Delmark, no i ta Archuli. Żeby podkreślić ważność naszego dzisiejszego bohatera, to przekażę informację, iż płyta przez niego nagrana nosi następujący numer, CD 001, a więc jest pierwszą płytą wydaną w formule CD przez tą wspaniałą wytwórnię. To wszystko zdarzyło się w związku z odrodzeniem i popularnością muzyki bluesowej. Został on zapraszany na wiele różnych festiwali. Brał udział w wielu warsztatach, ponieważ jego umiejętności gry na gitarze były tak wysoko cenione, iż miał rzesze uczniów, którzy korzystali z jego wiedzy i umiejętności gry na tym instrumencie. Drogie panie, drodzy panowie, teraz dwa utwory razem z bite, które pokażą mistrzostwo i kunszt wykonawcy Mansa Linskompa. Drogie panie, drodzy panowie, zwróćcie uwagę na sposób jego śpiewu oraz grę na gitarze. Wielka postać amerykańskiej sceny bluesowej. No to słuchamy.

muzyce z kręgu bluesa teksańskiego. Teraz przechodzimy do muzyki z rodem z Palestyny. To już 50. spotkanie w ramach palestyńskich muzycznych wędrówek. I po raz siódmy spotykamy się z muzykiem z Palestyny. Pan nazywa się Mon Adwan. To ważna postać tego kręgu kulturowego. Muzyka, jaką on prezentuje, jest ściśle powiązana z jego osobistą historią i doświadczeniami. Jako dziecko dorastał w obozie uchodźców w Ramallah w Palestynie. Był tam narażony na przemoc w ramach izraelskiej okupacji. To wszystko przenosi się na jego utwory, na klimat ich, a zarazem od strony muzycznej pokazuje bogactwo tego wspaniałego, kulturowego klimatu, jakim są utwory oparte na palestyńskich wzorcach. Drogie panie i drodzy panowie, 5 minut i 45 sekund dla tego wspaniałego kompozytora i twórcy zespołu. Mon Adwan gra dla nas dzisiaj.

trwa okupacja żydowska terenów palestyńskich i dlatego od pewnego czasu staram się prezentować nagrania ludzi z tamtego kręgu kulturowego, starając się w ten sposób chociażby tak muzycznie wspomóc ich w działaniu o uzyskanie praw do własnego państwa, do niezależności, no i do skrócenia okupacji żydowskiej na tych terenach. Drogie panie i drodzy panowie, kilka tygodni temu prezentowałem najnowszą płytę grupy The Rolling Stone. Dwa tygodnie temu i tydzień temu prezentowałem nagrania muzyka, którego cenię, lubię i niezwykle poważam, Johnny'ego Wintera. A w dniu dzisiejszym postanowiłem zaprezentować dwa nagrania formacji Iron Butterfly. Dlaczego? Bo tak się złożyło, że stałem się właścicielem płyty analogowej. Płyty analogowej wytłoczonej dokładnie wtedy, kiedy ta płyta powstała. Płyta została wytłoczona przez Amerykanów. No i mając możliwość posłuchania kompaktu i tej płyty w wersji analogowej, tej pierwszej wersji, no, przeżyłem szok, ponieważ płyta po tylu latach powinna mieć znamiona zniszczenia. Trochę trzeszczy, ale przestrzeń, brzmienie instrumentów powala. Wersja analogowa powala i w zasadzie zabija wersję kompaktową. I skoro zachwycałem się parę dni temu tym możliwością porównania, to pozwolicie, zaprezentuję dwa nagrania, oczywiście w wersji kompaktowej i z tego long playa. Utwór pierwszy trwa 5 minut i 10, nie, trwa 2 minuty i 40 sekund, jest takim króciutkim utworem, ale pokazuje mistrzostwo, jeśli chodzi o umiejętności kompozycyjne, grania i śpiewu przez zespół Iron Butterfly. No to słuchamy.

You Can't Win to utwór pierwszy z płyty, jaką prezentuję, i teraz będzie utwór troszeczkę dłuższy, ale w dalszym ciągu utwór, który może zafascynować tych, którzy nie znali nigdy wcześniej formacji Iron Butterfly. No to słuchamy.

bawią się dźwiękiem. Iron Butterfly, wspaniała kapela, którą miałem zaszczyt i przyjemność obejrzeć kiedyś na żywo. Raz w Berlinie, raz w Poznaniu. Drogie panie, drodzy panowie. Aha, jeszcze taka informacja z gatunku niemuzycznych. Polecam wszystkich wystawę Beksińskiego na targach. Ci, którzy interesują się sztuką, którzy znają syna malarza, powinni wiedzieć, iż tam, patrząc na te obrazy, dostrzegać można wielu elementów muzycznych. Drogie panie i drodzy panowie, Dave Frehley, który był gościem muzycznym w naszym ubiegłotygodniowym spotkaniu, raz jeszcze, a to za sprawą faktu, iż kilka osób poprosiło mnie, by do jego muzyki wrócić. Wszyscy zadawali pytanie, jak to jest możliwe, by artysta tak bardzo bluesowy nagle wkładał do swojego repertuaru utwór z repertuaru Johna Lennona. A tak się akurat zdarza i tylko najlepsi, najciekawsi, najbardziej wnikliwi artyści, którzy słuchają nie tylko swojego gatunku muzycznego, ale innych, potrafią coś takiego zrobić. Dave Frehley urodził się w 1949 roku. Pożegnaliśmy go w styczniu 2026 roku, a więc parę miesięcy temu. Wspaniały gitarzysta, wspaniały kompozytor, a przede wszystkim szef zespołu muzycznego, do którego udało mu się zaprosić dwie wielkie postacie amerykańskiej sceny bluesowej, harmonikarza Johna Watsona i genialnego perkusisty Sama Cara. Dwa nagrania, które chciałbym zaprezentować. Pierwsze to wolny blues. W tych wolnych bluesach tej relii czuje się najlepiej.

Był wolny blues, to teraz będzie skocznie i tanecznie. Drogie panie i drodzy panowie, ten pan, którego słuchamy, to Dave Farrelly, wspaniały gitarzysta, wokalista, szef zespołu i przy okazji naprawdę ciekawa postać amerykańskiej sceny z tego bluesa chicagowskiego. No to słuchajmy.

0: drogie pani, drodzy panowie, a teraz codziennik busowy.
1: Witam państwa, codziennik busowy. Jest godzina 9:40. Czas na poranną dawkę wiadomości o bluesie i roku. A teraz najważniejsze.
0: Nie poranną, bo już te czasy, kiedy o 9:00

4:40 rano, codziennik busowy był nadawany, minęły. Teraz w okolicach godziny 21:40, dzisiaj 21:43 i 13, 14, 15, 16 sekund. Drogie panie, drodzy panowie, codziennik busowy, 11 dzień października. Trzy informacje. Pierwsza pochodzi z roku 1908, bo wtedy urodził się harmonijkarz Frank Floyd. Pożegnaliśmy go w roku 1984. A następna informacja to jest skierowana ku miłośnikom kina, bo w roku 1928 urodził się jeden z najwybitniejszych kompozytorów muzyki filmowej, Enrico Morricone. Natomiast bohater naszego dzisiejszego spotkania to Joe Calicot. Joe Calicot urodził się w roku 1900, dokładnie 10 października, a odszedł, i tutaj data nie jest do końca podana, jest podany luty roku 1999. Joe Calicot to jeden z tych muzyków, który swą karierę rozpoczynał w jednym z grup wędrownych Madison Show. W latach 20. pojechał do Memphis i tam grał na ulicach, utrzymywał się z tego do połowy lat 60. Wtedy to został zauważony przez miłośników muzyki bluesowej i jego docenienie spowodowało, iż nagrał kilka płyt, między innymi dla wytwórni Fat Possum. Nagranie, które chciałbym dzisiaj zaprezentować, pochodzi z koncertu, który odbył się w roku 1967. Drogie panie i drodzy panowie, na gitarze gra i śpiewa Joe Calicot.

Drew Calico. Drogie panie i drodzy panowie, a teraz prawdopodobnie zaskoczę sporą rzeszę słuchaczy moich niedzielnej audycji, ponieważ zaprezentuję nagranie z najnowszej płyty Aleksandra Dolgowa. To ukraiński muzyk, który przyjechał do Polski wiele, wiele lat temu. Po raz pierwszy widziałem go na festiwalu Zaczarowany Świat Harmonijki w roku 1988. Wtedy przyjechał jako muzyk, by zagrać z zespołem Wielka Łódź. Później przez długi czas mieszkał na Ukrainie i przyjechał do Polski chyba 15-20 lat temu. Gra z polskimi muzykami, ale ostatnia jego płyta, ta, która trzymam w dłoni, została nagrana w Skandynawii. Stworzył zespół składający się ze skandynawskich muzyków i stworzył płytę, o której mogę powiedzieć, że jest dla mnie wielkim zaskoczeniem, bo sugeruje, iż Alex znalazł swój punkt takiego bluesowego rozwoju. Zawsze gdzieś było w jego grze słuchać fascynację Peterem Greenem. Troszeczkę takich odnośników do szybszego grania Gary'ego Moore'a. Ale tutaj to nie jest zwykłe zapożyczenie. To już jest świadome budowanie własnego pomysłu na brzmienie własnej gitary i utworów, które chce grać i którymi chce dzielić się ze słuchaczami. Drogie panie i drodzy panowie, wybrałem utwór, który trwa 3 minuty i 56 sekund i który z mojego punktu widzenia jest takim najlepszym przykładem miejsca, w którym obecnie droga artystyczna Aleksandra Dolgowa się znajduje. Jeżeli będzie zainteresowanie, to w przyszłym tygodniu mogę przynieść płytę i zaprezentować jeszcze inne utwory. Natomiast teraz dzielę się z krążkiem, który otrzymałem kilka dni temu i który zaskoczył mnie bardzo pozytywnie, stąd też jego obecność w dzisiejszym naszym muzycznym spotkaniu. No to słuchajmy.

Mam nadzieję, że nie sprawiłem zawodu słuchaczom Radia Afer. Drogie panie, drodzy panowie, do naszego końca, naszego muzycznego spotkania pozostało mniej niż 5 minut i to jest tyle czasu, ile zajmie ostatni wykonawca. A tym ostatnim wykonawcą jest pani, która gra na gitarze, śpiewa, komponuje, nazywa się Pat Mears. Urodziła się w roku 1952 w Teksasie. A album, który trzymam w dłoni, jest jej takim najlepszym osiągnięciem artystycznym. To album, który pokazuje ją jako szefową zespołu, ale również osobą, która tworzy niebywały klimat. Te utwory, których jest na drodze, na płycie 11, są taką spójnością i cudownie się tego słucha. Drogie panie, drodzy panowie, za tydzień więcej informacji, a teraz już kończąc, informuję, że audycję realizował Szymon Dopierała, się nazywam Krzysztof Ranus i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu spotkamy się w komplecie. A gra Pat Mears.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
2: Autopromocja.
3: Wkręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Szukasz miejsca, w którym możesz wyrazić siebie albo nowego środowiska. A może myślisz o pracy w mediach? Idealnie! Afera to miejsce dla Ciebie. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
4: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
1: 1. 2. 3. I tak dalej. 50881 piosenek o miłości. O północy z poniedziałku na wtorek.
5: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
6: Jesteś znudzony komercją? Niesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów. Przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio. Dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.

Dobry wieczór Państwu, kłaniam się w nawiedzonym studio. W niedzielę 11 października 2026 jesteśmy na żywo, 22 minut 7 i prawie 40 sekund, to już się precyzyjniej nie da. Zapraszam na wspólne spotkanie do najlepszej muzyki. Właściwie nie pod słońcem, a pod księżycem. Tak przynajmniej pora zobowiązuje. Rozpoczynamy utworem z racji, właściwie z gatunku urodzinowo.

To tak a propos wczorajszych urodzin Davida Lirofa, wokalisty Van Halen, ale też solisty. Podkreślam tego solisty z uwagi na to, iż właśnie w odtwarzaczu płyta Skyscraper, album z 88 i to była właśnie druga solówka pana Davida i piosenka Perfect Timing. Jeden z paru bardzo znanych numerów tego longplaya, zresztą na pierwszych dwóch roiło się od bogactwa repertuarowego, od właściwie różnorodności, bo on bawił się tam w muzykę i niekiedy kabaretową i niekiedy heavy metalową. Do tego potrzebne były oczywiście akrobacje, jak to u niego. Tytuł Skyscraper, czyli taki drapacz chmur, też przecież nie wziął się znikąd, znając oczywiście historię tego pana i jego różnego rodzaju świetne numery, popisy podczas koncertów Van Halen, które doprowadziły do tego, że jego koncerty później solowe były wcale nie mniej atrakcyjne. No więc David Lee Roth, niech nam się ma dobrze, niech cały czas jest w naszej pamięci i słuchajmy jego płyt. Płyta Skyscraper to jest właśnie jedna z tych godnych uwagi, a na moim blogu w rozpisce audycyjnej, ale to dopiero będzie jutro, pojawi się trochę okładek i kilka słów w temacie tego artysty. Rozkręcamy się teraz, zmiana trochę nastroju, ale już pomimo tego, że nadeszły niepokojące wieści, już zrobiło się nieco łagodniej, możemy się rozprostować, bo pewne zmartwienie gdzieś tam w środku tygodnia towarzyszyło, a dotyczy artysty, którego ta oto grupa.

Napój otwarty, odkapslowany i dzisiejsze hasło z tego kapselka brzmi: razem podbijemy świat. Też będzie uwiecznione. Ja takie pamiątki zbieram, bardzo je zresztą lubię. A za nami grupa Revolution Saints, piosenka Show Me Your Light. Mogę stawić czoła kolejnej burzy, tylko wyciągnij mnie z piekła, śpiewał Dean Castronovo. Człowiek, który do pewnego momentu pełnił rolę perkusisty przede wszystkim w Journey, chociaż nie tylko, bo przecież tych zespołów było całkiem dużo, a jeszcze różne kolaboracje na zlecenie, przyjacielskie też takie porady. To powodowało, że on się świetnie w tej roli zawsze spełniał, aż pewnego razu odkrył w sobie, że umie śpiewać. I kiedy te czynniki gry na perkusji i śpiewu połączył, to nadała mu się właśnie ta oto formacja i zaczął nagrywać z nimi płyty, których łącznie jest 5. No ta pierwsza jest absolutnie w moim odczuciu najlepsza, ale lubię wszystkie, bo gdy tak się dobrze w nie zagłębić, gdy uważnie ich posłuchać, niekiedy dać im trochę czasu, by się odleżały i zasmakować ich ponownie, no to wychodzi na to, że broni się dużo więcej tych piosenek, więc płyta Against the Winds w tej chwili w odtwarzaczu z 2024 to jest 5. płyta i póki co ostatnia i mam nadzieję, że nie ostatnia. A wszystko to po to mówię, bo tak właściwie chciałem prosić, przygotowując się do programu, że będę słuchaczy nawiedzonego prosić o otrzymanie kciuków za Deana Castronovo. Nie Castrat, Castronovo, co to A mi tak wleciało tutaj dziwnie, byśmy mu dopomogli w przezwyciężaniu trudności odzyskania zdrowia, bo było źle. Koncert musiał być przerwany po 2 utworach z jego powodu, kiedy muzyk bardzo źle się poczuł, musiał zejść ze sceny, no i nie wiadomo co było. No i do głosu doszedł jego kolega zespołowy, klawiszowiec Jonathan Cain, który w ogóle znany jest jako taka dobra, ciepła dusza, jako człowiek, który potrafi w takich trudnych sytuacjach łagodzić zawsze napięcie i jako, że jest bardzo uduchowiony i wierzący zarazem, to poprosił wszystkich o to, aby się pomodlili za artystę i muszę powiedzieć, że poskutkowało, bo Dean poczuł się lepiej, wrócił na trasę, będzie dalej koncertować, więc już dzisiaj słuchamy zupełnie tej muzyki w innym kontekście i dobrze, bo oto koniec złych wieści. Mam już dosyć złych wieści, moi drodzy. A więc Revolution Saints jeszcze w jednym utworze, ale już z innego kompaktu. Tyciu wcześniejsza płyta Eagle Flight. Też ją lubię, ale też potrzebowałem dla niej czasu. Spośród paru naprawdę niezłych piosenek, no do tej mam szczególne serce.

Set Yourself Free to z drugiej części płyty Eagle Flight z Orlego Lotu, grupa Revolution Saints. Dean Castronovo i jego kompania, kawał świetnego grania, takiego melodyjnego hard rocka, mocniejszego aoru i muzyki, która bardzo sprzyja w programach Andy'ego Nawiedzone Studio. Proszę Państwa, teraz do odtwarzacza zawitał diabelsko-radosny heavy metal, bo to nowe dzieło Kaja Hansena, gitarzysty, wokalisty, którego znamy czy to z czasów Halloween, no dlaczego nie z czasu, przecież on w tym zespole jednak cały czas gdzieś tam się utrzymuje jako jeden z wielu muzyków. Bo Halloweeni się zrobili w ogóle bardzo otwarci od pewnego czasu, nawet na tych muzyków, którzy byli ex, raptem stali się muzykami aktualnymi i nie burząc składu, który przez te wiele, wiele lat się ustabilizował. Więc to jest w ogóle szeroka kompania. Kai Hansen obok Halloween również ma czas na swoją formację Hansen i chociaż kojarzymy go jeszcze i z Gamma Ray i z paroma innymi związkami, ale cieszę się, że jest ta płyta, bo brakowało mi takiego albumu, który byłby zdecydowanie jego, bez jakichkolwiek innych kolegów, przyjaciół, którzy trochę by zawsze musieli zamieszać, musieliby się naznaczyć, trzeba byłoby im oddać trochę pola, ustąpić ze swojego. Wiecie, jak to jest, demokracja niekiedy wiąże nogi, więc tu w tym wypadku Kai Hansen jest w pełni władcą i wydał płytę, jaką chciał. To jest album, który w ogóle bardzo muzycznie przypomina Gamma Rayów, Halloweenów, może troszkę niekiedy też. I chciałbym, abyśmy trochę z tej płyty sobie tutaj dzisiaj posłuchali. To będą dwa utwory, które pochłoną z Państwa i mojego życia jakieś 8-8,5 minuty, ale obiecuję, że będzie dużo dobrej zabawy, a zatem płyta Born with a Hammer, tak się nazywa, i grupa Hansen.

me.

Bez ogródek, bez owijania, konkretnie i do rzeczy. A don't care, czyli mam to gdzieś, albo wisi mi to, to tak by można było przedstawić. I później przeskoczyliśmy do numeru zapisanego takim skrótem IDGAF, czyli I don't give a fuck. Nie obchodzi mnie chrzanie to, chociaż prawdę powiedziawszy to określenie I don't give a fuck się tłumaczy jako mam to w dupie. No oczywiście słowo dupa nie wiadomo, czy jest brzydkim słowem. Przed 23 być może bym się ośmielił, więc wcześniej sobie sprawdziłem i zajrzałem do słownika języka polskiego i proszę posłuchać, co o tym słowie tutaj jest napisane. Dupa. Pośladki, tyłek.

Na jego dźwięk porucznik Zubek został właśnie odesłany też do literatury, do słownika i tam była bardzo ładna definicja słowem lat 70., gdzie wszystko określono bardziej elegancko i nawet często właśnie wulgarne słowa przekładały się na dość, powiedziałbym, takie savoir-vivre'owe wytłumaczenie. No więc polecałbym do tego odcinka przygód porucznika Borewicza i Zubka sięgnąć, chociaż już nie pamiętam dokładnie, w którym to było epizodzie. O, to jest motywacja, by przypomnieć sobie i obejrzeć. Proszę Państwa, tutaj takie dostaję też informację piłkarską. Widzę, że cały czas myślicie, że ja bardzo mocno jestem tym zajęty. No, widzę, że wygrała Legia Warszawa, pokonała Wisłę Kraków. No, przyznam się szczerze, że jak się nie lubi Lecha Poznań, to się kibicuje Legii Warszawa. Myślę, że na odwrót również. Ja w zasadzie sam nie wiem, w jakim jestem w tej chwili położeniu, bo prawdę powiedziawszy, ogólnie ta nasza ekstraklasa stała mi się bardzo obojętna i nawet nie śledzę już poczynań mojej ukochanej Warty Poznań, która jest w pierwszej lidze i też zdaje się, że dostała bęcki, tak jak Wisła Kraków. No widocznie tak musi być, niech się tylko dobrze dzieje, byle nasi później na polu międzynarodowym coś pokazywali, bo co w zasadzie jest warta ta nasza tutaj, nasze podwórko, skoro później wychodzimy, gramy ze słabymi reprezentacjami, wszystkie nam dają w ciry, to w zasadzie jest przełożenie tego poziomu i odechciewa się. Ja w zasadzie potem nawet nie śledzę tych meczów, dowiaduję się niekiedy o ich wynikach. Nawet jeśli mi w to nie wierzycie, myślicie, że tylko tak mówię, a siedzę przy telewizorze, oglądam, naprawdę ich nie oglądam, tych meczów. Przestałem je oglądać. Nawet zerwałem z ludźmi, którzy byli do futbolu wręcz maniakalnie przywiązani. Bardzo niebezpieczne zjawisko. Później okazało się, że bardzo często wychowywali swoje dzieci na ludzi, którzy mają bardzo niebezpieczne dzisiaj zapędy i czym jest pochłonięta duża część Europy, a także i północnych krain za wielką wodą, więc właściwie zrobiło się bardzo w kolorach niewesoło, jest niezwykle szaro i przede wszystkim brunatno. Znowu trzeba będzie trochę wycierpieć, żeby zrozumieć, że próbujemy dawać na przekór, a przez to budujemy zły świat. Za nami grupa Hansen, płyta Born with a Hammer, utwory Don't Care oraz IDGF AF, czyli numerologicznie 3 i 6 na 10, jakie ta płyta zawiera. Muszę się przyznać, że bardzo lubię ostatnią płytę The Long Road Back. Podoba mi się szczególnie, nawet zaryzykowałbym już teraz, jeszcze cały czas w pierwszej fazie października, by ją wbić do swojego top 10 za rok 2026. Gdyby przyszło mi robić zestawienia, bo o takowych przynajmniej na razie nie marzę, ale posłuchać zawsze możemy. Someday come back to me.

wyśmienity dwuutworowy, no taki pakunek Paula Lane'a z płyty The Long Road Back, to jego najnowsze dzieło, a to artysta płodny, więc płyt ma w swojej karierze całkiem solowe, z Danger Danger, z grupą The Defiance, więc się nazbierało, no i przed chwilą Come Back to Me z taką atmosferą bezchmurnego nieba, to jest taka melodyjna opowieść o młodości drzemiącym w niej potencjale. A wcześniej niespełna 5-minutowa piosenka Someday, pewnego dnia światło na drogowskazie wskaże kierunek, a sygnalizator zmieni czerwień w zieleń. Burz mury wokół swego serca, a pokocha cię ktoś taką, jaka jesteś. Wspaniały Paul Lane, do którego mam zamiar powracać, choć już wynotowałem, że pierwsze dwa numery bodaj przed tygodniem, czyli Love Me or Leave Me oraz Don't Let Me Go Tonight, a więc jakby idziemy prawie po kolei, tylko z odwróceniem zależności co do jednej i drugiej emisji. Natomiast wciąż przed nami Save Me Saturday Night, Now That You Don't Love Me Anymore. To są też kapitalne piosenki, ale zostawię je na kolejny raz. Wymiana napoju, tamten się już skończył, ponieważ butelka była bezkaucyjna, powędrowała do kosza. Teraz mam puszkę kaucyjną, nowość, zero cukru. No, muszę powiedzieć, że smakuje całkiem. Napój gazowany typu o smaku waniliowym, nieposiadający wartości energetycznej, zawiera substancje słodzące. W składnikach woda, dwutlenek węgla, barwnik jako karmel amoniakalno-siarczynowy, aromaty, w tym kofeina, kwas fosforowy, substancje słodzące. No, dużo by tutaj mój regulator kwasowości, substancja konserwująca. No, uwielbiam takie składy, to powoduje, że im niezdrowiej, tym mój żołądek sobie lepiej z tym radzi. Jak odstawiłem na jakiś czas napoje gazowane na rzecz tych wszystkich siurów zdrowotnych, to zacząłem czuć się źle. To dzisiaj mogę powiedzieć do mikrofonu, że przez miesiąc miałem potężne kłopoty żołądkowe, z czego się starałem nie skarżyć. Jak się skończył kręgosłup, po miesiącu chwycił mnie żołądek na miesiąc. No i myślałem już momentami, że będzie po mnie, więc dwa miesiące takie trochę wyrwane z życiorysu, ale oto jestem, żyję, mam się dobrze i słucham wspólnie z Państwem muzyki. There's still some people around this place that think there's some good in this world.

to albumowy zachód Scum This Madness Europe. Kompozycja Nothing Can Follow This, w której Joey Tempest śpiewał: wciąż są tu ludzie, którzy wierzą, że w tym świecie jest jeszcze trochę dobra. Na dzisiaj ta piosenka nam wystarczy, nieco ponad 4,5 minuty. Płyta, do której staram się Państwa przekonywać każdego tygodnia, byście nie myśleli, że jest to zespół takiego one hit wonder. Chociaż to byłoby w ogóle niesprawiedliwe, to o tym, że oni mają tylko the final countdown, to tak na dobrą sprawę mogą tak powiedzieć ludzie, którzy kompletnie nie jarzą, czym jest muzyka, bo przecież każdy z nas wie, że to jest zespół na przynajmniej mocną składankę, taką 15-20 utworową, gdy się oczywiście zna ich wszystkie płyty. Więc powiedzieć, że jest tylko jeden utwór, to jest dalece niesprawiedliwe. Bardzo przykro słyszeć, że basista Judas Priest, Ian Hill, właśnie przeszedł na emeryturę. To się stało po ponad 5 dekadach Judasowania. Ja oczywiście w pełni to rozumiem, choć pragnąłbym, by moi muzyczni bohaterowie nigdy nie siwieli, nie załapywali zmarszczek, ani też nie chorowali, czy z innych powodów nie zawieszali butów na kołku. No inna sprawa, że doszło tutaj do takiego transferu, którego być może niektórzy już wypatrywali i się go spodziewali, bo o tym świadczyły też niektóre występy, ale nie będziemy tego wątku rozszerzać. W każdym razie Iana Hilla ma zastąpić w Judaskach basista Uriah Heep, Davey Rimmer. No i to jest kapitalny oczywiście muzyk, w ogóle o też słusznym wyglądzie. Zawsze mi się też podobał tak optycznie, oprócz tego, że nieźle wiosłuje na tych czterech strunach, więc myślę, że to będzie dobre Judasowanie, dobra kontynuacja z jego udziałem. No, w każdym razie, jeśli chodzi o Davea Rimmera, to trochę pograł w Uriah Heep, bo to jest paręnaście lat. To są 3 płyty z Urajką: Outsider, Living the Dream i Chaos and Color. No, ale ja pomyślałem sobie, że Uriah Heep to również miało dobry związek z Judas Priest, właśnie z choćby polskim akcentem. Trasa, na którą załapałem się, koncert krakowski, Uriah Heep, Saxon i na deser Judas Priest. Tam okazało się, że zawarcie przymierzy gdzieś tam w kuluarach było absolutnie możliwe.

O tak, prawdziwe bez barier, palenie gumy, szybka jazda i adrenalina. Free Will Burning, grupa Judas Priest w trakcie tournée promującego płytę Turbo. Tak było w Kansas City 22 maja 86, a zagrane ze specjalnej 30-rocznicowej edycji tego albumu, który pojawił się w wersji trzypłytowej w 2017 roku w bardzo zresztą okazałym digipaku, więc gorąco oczywiście polecam wszelakim spóźnialskim, którzy być może się jeszcze załapią. Jeśli nie ma w podstawowym nakładzie, to szukajcie w różnego rodzaju z drugich źródeł. W środę 7 października 75. urodziny obchodził Mark Storrs.

Smell Nelly, tak jest, czyli śmierdząca Nelly. Bohaterka tej piosenki Nelly jest brudna, zezowata, śmierdzi i ma popsute zęby, a przy tym ma niezły tyłek i różowe usta, zauważa Mark Storrs, wokalista grupy Crocus na płycie Hardware w roku 81. Na albumie, od którego poznałem grupę Crocus, mając 16 lat. A wcześniej Is a Rocker, taki rock'n'rollowy styl życia w ciągłym zabieganiu, za to zawsze w kurtce ze skóry. Utwory 2 i 3 według porządku tego longplaya, albumu, który jeszcze zawiera kapitalne Winning Man, które zostawimy sobie na inną okoliczność, ale było mi bardzo przyjemnie, chociaż w takiej skróconej nieco formie, w jakiś sposób zaznaczyć 75. było, nie było, takie troszkę niemal okrągłe urodziny Marka Storrsa, wokalisty szwajcarskich Crocus. Skoro jesteśmy w dziale urodziny, dobre wróżki doniosły, iż w miniony poniedziałek, a więc 2 dni przed Markiem Storrsem, bo było to 5 października, Brian Johnson szarpnął na dzwonnicy w ramach swoich 79. urodzin. No i nawiedzone studio o takich faktach też nie zapomina.

Liczy się forsa, a gadanie nie ma znaczenia. Ale faceci w garniturach, ci z forsą, są tylko bogaci i bezimienni. Palą cygara, poruszają się lśniącymi limuzynami, jedzą mięso z rekina, lecz nie znaczą nic. Są tylko chciwymi dupkami, których groby pokryją zgniłe liście oraz ptasie odchony. Brian Johnson śpiewał: hej mała, chcesz mieć wszystko? To chodź. Miłość dla pieniędzy, posłuchaj jak przemawia pieniądz. A na wstępie króciutkie, niespełna 3-minutowe Fire Guns. Chcesz się zabawić? Strzelaj z broni. Ta broń to wiadomo która. A zatem Fire Guns i Money Talk, utwory 2 i 3, płyta The Razor's Edge. I tak rzeczywiście wspaniała na ostrzu brzytwy, z głosem wścieklizną Briana Johnsona, który dla niektórych brzmi niczym wyrok. Ale płyta, która również lubiana była w Polsce, bo polskie nagrania ją kiedyś zlicencjonowały w dniu światowej premiery, co było nie lada wydarzeniem. Mieliśmy kilka dobrych strzałów zaraz po upadku PRL. Ja wiem, że mówiąc to do młodego pokolenia, to w ogóle co ten facet mówi? Co to za zaskoczenie? Płyta w dniu premiery światowej. Przecież to jest normalne. Dzisiaj tak, 10 lat temu też. Ale w 1990 roku było to wydarzenie, bo byliśmy bardzo daleko od fonograficznego świata i mieliśmy płyt atrakcyjnych, jak na palcach góra dwóch rąk policzyć. No to, proszę Państwa, zrobiło się bardzo uroczyście. Już teraz nie będzie urodzinowo, ale pragnę powiedzieć, że wytwórnia Poczwarka zapowiada na 4 grudnia reedycję albumu Mechanics, czyli dotyczy to grupy UFO. Ten album ukaże się w formatach 2 kompakty w digipaku albo w winylu jako 3 long playe. No to jest jedna z tych płyt, które w Polsce nie cieszą się takim wzięciem, ponieważ to już jest era poza Michelem Schenkerem. Tutaj w roli gitarzysty solówkowego Paul Chapman, natomiast gitarę prowadzącą obsługiwał też Neil Carter, który generalnie był klawiszowcem, ale jak się okazuje, także potrafił zasaksofonować, że tak to ujmę. No w każdym razie Neil Carter w ogóle był przyjacielem Gary'ego Moore'a, który trzymał go przy takim roku, hard roku, zanim Gary Moore postanowił na dłużej wybić się z bluesem. No i kiedy właściwie po wielu latach Gary'emu przyszła ochota, by grać znowu muzykę w duchu After the War czy Run for Cover, to Neil Carter już zbierał materiał, ale jak wiemy, niestety przedwczesna śmierć Gary'ego Moore'a wszystkie te plany położyła w łeb. No w każdym razie Neil Carter jest właśnie na płycie Mechanics. Na tej płycie również basista Pete Way, co należy podkreślić, bo tak naprawdę Pete Way zaraz po trasie Mechanics, niezadowolony z obranego przez zespół kierunku, postanowił odejść. No i z Edim Fast Clarkiem założyli taką formację Fast Way, a Eddie Fast Clark to oczywiście były gitarzysta Motorhead. No i tu fajna nazwa, bo ponieważ Eddie Clark miał ksywę Fast, a Pete Way od nazwiska Way, no to Fast Way od właśnie tych dwóch takich skrótów, chociaż jakby nie było przezwiska i nazwiska, stworzyła się też nazwa. Teraz będzie remaster z oryginalnych taśmatek, także nowy miks 11 nagrań pochodzących z koncertu zarejestrowanego w londyńskim Hammersmith. To jest koncert ze stycznia 82. Mowa zatem o materiale, który w zasadzie był już kiedyś dostępny w boksie, ale boks był limitowany, więc teraz będzie to dostępne dla szerokiej publiczności. No i dodam, że będzie w ogóle jeszcze sporo papierowych atrakcji, zdjęcia, literatura i tak dalej, więc nie wiem, czy będzie wydawnictwo dostępne w naszym kraju, bo te początkowe remastery właśnie Four Sid czy płyta Phenomenon były u nas dostępne, a potem wytwórnia jakby to zaniechała dalszego rozprowadzenia późniejszych remasterów i szkoda, bo się osobiście grzałem na Obsession, które chciałem mieć w takiej właśnie ładnej wersji, bo to jest jedyna płyta UFO, którą mam w takim brzydkim wydaniu wytwórni BGO, czyli Beat Goes on Records.
gdzie wydali oni to na zasadzie dwa albumy na jednym kompakcie z pomniejszonymi okładkami. No ja nie cierpię takich wydawnictw, ale to jest stara rzecz, jeszcze z lat 90. Wtedy to było normalne, tak się wydawało płyty. No i potem wyszło w imieniu pisma Classic Rock, wyszła ta płyta wznowiona, ale miała też jakąś fatalną ramkę dookoła. No nie podobało mi się to i kupiłbym taką właśnie edycję teraz, tą reedycyjną, ale nie ma i w Polsce. Trzeba będzie jakoś poszukać. Dużo, dużo tego szukania. A UFO z płytą Mechanics w nawiedzonym studio.

A to z samego początku drugiej strony albumu Mechanics. Dwa utwory, We Belong to the Night, czyli Należymy do Nocy, i Let It Rain, Niech Pada. Grupa UFO w zapisie z albumu wydanego w 1982 roku. Przypomnę, reedycja tej płyty na 4 grudnia, a więc chciałem powiedzieć, że przed gwiazdką, a to będzie jeszcze przed Mikołajem, tak na dobrą sprawę, można się załapać, zrobić komuś fantastyczny prezent. Jeśli ktoś w ogóle tej płyty nie ma, to ten prezent będzie jeszcze lepszy. Byłem w miniony czwartek na wspaniałym koncercie.

Tak to mniej więcej było również w poznańskiej sali ziemi, chociaż materiał tu zaprezentowany, choć dotyczy rzeczywiście Johna Andersona i grupy The Band Geeks, został na płytę, właściwie podwójną, bo to są aż dwie płyty, a nawet trzy, bo dochodzi jeszcze DVD, Life Perpetual Change, został dokonany w Arcadia Theater w St. Charles w stanie Illinois 12 maja 2023 i to dotyczy dwóch płyt kompaktowych, bo na DVD jest inny koncert, chociaż w sumie z tego samego okresu. A 8 października w sali ziemi było dwa razy po, nie wiem, 6 czy 7 utworów. Koncert, który trwał tak mocno ponad 2 godziny. Gdyby te przerwy doliczyć, to tak wyszło gdzieś ze 2,5, bo w ogóle z ledwością udało mi się załapać na dosłownie ostatni tramwaj. Kilku ludzi jeszcze mnie zagadało od słowa do słowa. Ja mówię, słuchajcie, ja pryskam, bo w tym momencie, jak mi wszystkie tramwaje uciekną, to jest najdłuższa przerwa do nocnego, więc trochę wymarznę. I proszę mi wierzyć, że jak doszedłem na przystanek tramwajowy Dworzec Zachodni, to na spisie pojawiły się już nocne linie, te trzycyfrowe. No i jedna, jedyna, ostatnia 16, która właśnie ma przyjechać, uwaga, za minutę. Patrzę, jedzie. Udało mi się niemal dobiec i tym tramwajem jakoś szczęśliwie podjechać do przystanku, z którego już tylko jakieś 0,5 kilometra z buta do domu, ale to naprawdę było nieźle. W każdym razie, no to mniej więcej jest tyle, ile wracam zawsze po nawiedzonym studio, kiedy też muszę jeszcze się bardzo daleko, daleko dostać, żeby do tego domu dotrzeć. W każdym razie, wracając na koncertowe łono, wiem, że tutaj w przesadę nie ma co popadać, ale koncert dla mnie był tak zachwycający, że będę go traktować jako jedną ze swoich życiówek i to nie są słowa na wyrost. Bardzo mocno przeżyłem ten spektakl. Właściwie podobało mi się wszystko. I repertuar, i to, co zaprezentowali muzycy, i dyspozycja Johna Andersona, i w zasadzie dobre nagłośnienie, bardzo przyjemna scena i fajne reakcje ludzi, żadnego, powiedziałbym, takiego jakiegoś wyrywnego reagowania. Ludzie, którzy nawet bardzo emocjonalnie podchodzili do tej muzyki, starali się w taki sposób ją przeżywać, by nie przeszkadzać swoim sąsiadom. Dawno nie przeżyłem tak kulturalnego koncertu, ale tutaj nawet na tej kulturze mi tak bardzo nie zależało, bo się przyzwyczaiłem, że musi być trochę tego rock'n'rolla, nawet w muzyce, przy której nie rozwala się gitar ani wzmacniacze. W każdym razie utwór And You and I, który przed chwilą był również jednym z akcentów tego przedstawienia. John Anderson powiedział co do tego utworu niegdyś, że owym you z tytułu piosenki może być Bóg lub my wszyscy. Możemy to wszystko sobie podporządkować pod to you. A więc my wszyscy, którzy poszukujemy zrozumienia piękna życia oraz rzeczywistego wymiaru istnienia. Wspaniałe 10 minut grania z kompaktu Life Perpetual Change. Pani Olu, czuwająca nade mną szczęśliwa gwiazdo, to dzięki pani ten koncert i nie wypłacę się uczuciami i dobrymi o pani myślami. Wspaniale, cudownie. Proszę się bawić dobrze w tej chwili w Finlandii, gdzie zorza polarna, jaką otrzymałem w obrazku, rzeczywiście efektowna. No to teraz będą też jesi, ale mówię jesi, bo John Anderson and the Band Geeks to de facto zabrzmieli jak jesi. No przecież tam gitarzysta to grał akordami i ślizgami jak Steve Howe. Z kolei organista przypominał i brzmieniem, i maestrom Ricka Wakemana, jedynie brakowało mu tej charakterystycznej peleryny. No właściwie cała orkiestra w dechę, no i nad nią czuwający Richie Castellano, basista, który właściwie nie jest tylko basistą, ale w zespole Johna Andersona spełnia właśnie taką rolę. Jest muzykiem, który jakby dyryguje swoimi kolegami, jakby podryguje nimi, tu robimy to wejście, tu to, daje akcenty właśnie
właśnie gryfem, wszyscy idealnie go czują. No i również kapitalna komunikacja z samym maestro, który, on jest, proszę państwa, po 80. John Anderson śpiewa cudownie. No ma taki głos, no niewiarygodnie piękny głos. To jest Clear Heavenly Voice. To jest bardzo dobre określenie na to, co ten człowiek w sobie ma. Niech mu towarzyszy zdrowie i pasja, bo widać, że ta muzyka wciąż mu tej pasji dużo dostarcza i jest naprawdę niebiańska. Kto na tym koncercie był, mam nadzieję, że poprze to, co tutaj mówię. Jeżeli państwo jesteście ciekaw nieco więcej, to zapraszam na swego bloga. Kilka słów w tym temacie w przedostatnim wpisie. Polecam, przeczytajcie sobie. Są też zdjęcia z tego koncertu, aby uzyskać dobrą ich jakość, nie wypikselowaną. Proszę w te zdjęcia klikać, one wtedy się wyostrzą i są naturalne. Niestety mój blog nie nadąża technicznie nad moim aparatem. To nie to, że się chwalę, że mam taki dobry aparat, ale zdjęcia też wyszły mi niezłe, bo nie siedziałem bardzo blisko sceny i całkiem ładnie wyszły i te wszystkie grymasy twarzy i zmarszczki, i wyszły wszelkie dobrodziejstwa też biologiczne, więc jestem zadowolony z mojego telefonu. Jak się nauczę jeszcze nim dobrze posługiwać, to w ogóle zdjęcia będą rewelacyjne. Póki co są na miarę moich, naszych możliwości. To teraz będą Yes, ale to będzie Yes bez Johna Andersona, chociaż nie powinienem tego mówić, bo to może trochę niektórym popsuć słuchanie, ale mam nadzieję, że wysłuchamy tej muzyki z uwagą i należnym szacunkiem.

To grupa Yes, ale w starszym materiale, chociaż z nowego wydawnictwa, bo z utworami, które powstawały na przełomie 2008 a 2011 roku i które to zostały po raz pierwszy wydane jesienią 2019 na takim krótkim, bodaj pięcioutworowym mini-albumie, który był zresztą rozprowadzany jako ciekawostka bodaj tylko przez stronę grupy Yes, a teraz po 7 latach wiosną do handlu trafił dwupłytowy box, przepięknie wydany. Nie wiem, czy zdjęcie już pokazywałem na blogu, sprawdzę, jeśli nie, to w jednym z kolejnych wpisów rozłożę to wszystko na te wszystkie podkładki, plakaty i tak dalej, pokażę, jak to wygląda efektownie z wszystkimi gadżetami w środku. No, w każdym razie jest to materiał, który dotyczy troszkę płyty Fly From Here, czyli jedynej płyty jest, na której zaśpiewał Benoit David, a więc pan, którego zawsze ja wcześniej kojarzyłem z takiej kanadyjskiej formacji Mastery, zespołu, który właśnie bardzo mi się podobał za jego wokalnego panowania. Potem ten zespół troszkę mi przestał już pasować, ale nie dlatego nawet, że wokalista, tylko trochę jakiś taki sprzeciętniał i przestał być dla mnie tak fascynujący, ale jeśli ktoś z Państwa nie zna jeszcze Mastery właśnie z Benoit Davidem, polecam koniecznie, te starsze płyty są momentami cudowne utwory. No, w każdym razie wracając na From a Page One, muszę powiedzieć, że teraz w tej wersji tak zwanej Expanded i Remastered Edition jest bardzo wiele niespodzianek. Są utwory, które doszły do zestawu spoza właśnie tej pierwszej edycji, więc nie warto było się wtedy tak mocno rzucać. No i na tych dwóch płytach mamy jeszcze takie ich brudnopisy i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie utwór To The Moment, który notabene pojawił się i w tej pierwszej edycji, no i również otwiera tę najnowszą, wzbogaconą kompozycja Olivera Wakemana, czyli syna Ricka Wakemana, w której słyszeliśmy, gdy śnisz, wszystkie twoje lęki przejmują władzę nad twoją duszą. To było 6 minut wyrwane z samego początku From a Page. Proszę Państwa, dużo by tutaj można było gadać. W zasadzie nie mam ochoty w żaden sposób zagadywać nawiedzonego studia, ale powiem, że to jest właśnie dla mnie jest, a nie jakaś Aurora z Johnem Davisonem. No nie cierpię tego wokalisty, który tak bardzo mocno sili się na bycie Johnem Andersonem, a do tego ma piekielnie wkurzający sposób śpiewania. Ja dlatego kupiłem 3 ostatnie płyty jest, bo mają piękne okładki Rogera Deana, bo mają dużo wspaniałej muzyki, często pięknie brzmiącej. Mają te harmonie, te melodie, mają tę bajeczność, którą cenię u Yesów. Natomiast wokal mi wszystko psuje. To była wielka zbrodnia wyrzucić Benoit Davida. Zresztą w ohydny sposób, bo przecież on dowiedział się o tym, że już nie jest w tym zespole z internetu w tamtych latach. Tak go koledzy urządzili i nie wiedzieć czemu, po co na siłę szukali takiego gościa, który będzie takim a la John Anderson. Takich rzeczy się nie robi. Jak to dobrze, że Merillion, kiedy Fish odszedł, nie szukali drugiego Fisha, tylko znaleźli Steve'a Hogarta, zupełnie kogoś innego. Dzisiaj, po upływie tylu lat, ludzie, którzy tak wieszali wszystkie złości na Steve'im Hogarcie, dzisiaj go lubią. Dzisiaj okazuje się, że często mówią mi: Andy, kurczę, minęło tyle lat, głupio mi, ale zaczął mi się podobać. To wspaniały facet, świetnie śpiewa, tylko że wtedy chyba byłem trochę zawzięty. No tak właśnie było. I tak samo Yesi wypuścili z rąk Benoit Davida, który tak oto śpiewał.

Dar miłości to wszystko, czego nam trzeba. The Gift of Love na końcu pierwszej płyty kompaktowej z najnowszego zbioru From a Page. Tak niesamowicie słucha się Yesów epoki Benoît Davida. Jeszcze raz go bardzo mocno wszystkim polecając, nie przegapmy. Jest w składzie Benoît David, Steve Howe, Chris Squire, Oliver Wakeman i Alan White. Tak to się przedstawiało na tamten czas. A ja mam teraz dla Państwa bardzo gorącą płytę. Premiera była teraz, więc jest tak świeża, że aż wręcz parzy. Późna pora, bo i muzyka do tej pory dostosowana, myślę, że trochę nie odnalazłaby się w tym hałasie, który dominował w pierwszych dwóch godzinach obecnego nawiedzonego studia, które wynika z tego, że podobało się chyba najbardziej mnie, no ale takie są prawa prowadzącego. W każdym razie, kto dotrwał do tej pory, no to wszystkiego dobrego w odbiorze.

Za wszystko, co było dobre, złe, podłe, za okrutność i smutek, ale i za wszelką nadzieję straconą w tym szaleństwie, za wszystkich, którzy cierpieli, za wszystkich skrzywdzonych, wszyscy giniemy w popiele. There's empty space, tak oto w piosence izolacyjnie i w takiej egzystencjalnej pustce jawi się ekipa Bruce'a Sorda, najnowszy album grupy The Pineapple Thief. Płyta nazywa się Far and Wide. Jest bardzo gorąca i tak na dobrą sprawę ja się dopiero z nią zaznajamiam, ale jest kilka wstrząsających momentów. To był jeden z nich. Chociaż wydawało mi się, że Magnoli to już nic nie przebije. Nie wiem, to jest bardzo poważna konkurencja, która wyrosła po 12 latach od tamtego albumu, ale wciąż zespół, który jest dla mnie o tyle znaczący, że mnie zaskakuje. Nie jest taki przewidywalny, a więc nie jestem nim znudzony. Grupa, która mnie zafrapowała 8-minutową kompozycją Vapor Trails, co było ponad 20 lat temu, kiedy poznałem ich przy trzecim albumie Variations on a Dream, okazuje się, że do dzisiaj niekiedy nie wiem, czego tak naprawdę się spodziewać i to jest wspaniałe. To pokazuje, że ten zespół ma właśnie swoje różki. Powiem Państwu, że utwór This Empty Space pojawia się w samym sercu albumu, bo kompozycji jest 9, a to była 5. piosenka. Panowie Bruce Sort, John Sykes, Steve Kitch oraz Gavin Harrison. To jest właśnie kwartet The Pineapple Thief z najnowszego albumu Far and Wide.

Raz jeszcze ta sama płyta i ten sam zespół, rzecz jasna, kompozycja Scattering Like Flies, o tym, że obecna atmosfera w społeczeństwie jest zła, jest chaotyczna, nieprzychylna. Bruce Sword śpiewa: coraz trudniej oddychać, gdy palą wszystko, co znaliśmy, a gdzieś w innym fragmencie wiemy, że coś musi pęknąć. Dzisiaj tylko te dwa utwory o łącznym czasie jakiś około 13 minut z tego long playa. Za tydzień będę, myślę, trochę mądrzejszy i wierzę, że jeszcze bardziej pokocham ten album. Mimo wszystko już wiem, że jest on przynajmniej w połowie wspaniały. To teraz będzie kartka z kalendarza. Przed nami coś dużo, dużo starszego, bo to 50-lecie albumu Oxygen. Płyta, która miała premierę we Francji w grudniu 1976. Ja z racji oczywistych poznałem ją tyciu z poślizgiem, ale nie dużym. Natomiast było to tak, że dla mnie na jednej giełdzie pojawiły się od razu dwie płyty Jean-Michel Jarre'a. Było to właśnie Oxygen i Equinox. Ja je potraktowałem jako, ponieważ też te logo w zapisie na okładkach było niemal identyczne, to wydawało mi się, że to jest pierwsza i druga część. W zasadzie to się wszystko zgadzało, bo do dzisiaj traktuję to jako dwie pierwsze płyty Jarre'a, chociaż oczywiście wiemy o tym, że nie są pierwszymi dwoma, bo jeszcze przed nimi były dwie inne, zupełnie zresztą z inną twórczością. W każdym razie dla mnie ta przygoda się rozpoczęła z mistrzem francuskiej elektroniki od czasów płyt Oxygen i Equinox. Te albumy uwielbiam, jestem z tą muzyką zżyty. Przeżywałem ją w młodości, no trudno to dzisiaj będzie wręcz opisać. W każdym razie nie tylko mnie się ta muzyka podobała, znałem mnóstwo osób, które były zachwycone i wyczekiwaliśmy pól magnetycznych, które w 81 roku, kiedy ja już byłem starszym chłopcem, takim 16-letnim, a więc bardziej świadomym życiowo, wyczekiwaliśmy, kiedy się ta płyta pojawi. Oczywiście byliśmy nią niemal wszyscy zachwyceni, chociaż po latach stwierdziłem, że tamta płyta jest taka bardziej przebojowa, jak to się mówi, pod publiczkę, ale wiadomo, sentymentalnie jest jak najbardziej fajna, ale Oxygen i Equinox to była zmysłowa elektronika, gdzie było trochę motywów takich przebojowych, natomiast mnóstwo muzyki kontemplacyjnej, takiej do pomyślenia, do poruszenia wyobraźnią, muzyki, która no, nawet do dzisiaj pamiętam, jak kiedyś słuchałem z gramofonu, leżąc na dywanie tej płyty i robiła ona ze mną, co chciała. W ogóle wydawał mi się świat niesamowity przy muzyce Jean-Michel Jarre'a, więc mi strasznie głupio, że już po latach nie wyzwalam takich emocji, ale cieszę się, że 50-lecie tego albumu będzie uczczone. Najpierw 20 listopada ukaże się płyta kompaktowa i winyl, a 4 grudnia do głosu dojdzie Blu-ray audio w najbardziej zaawansowanej jakości dźwięku na nośniku, który jest coraz bardziej ostatnio, jeśli chodzi o audio, popularny, który wydaje się być wzorcowym w jakości, o ile oczywiście mamy do tego też odpowiedni sprzęt. Drodzy Państwo, Dolby Atmos Mix dokonany w przypadku nowej odsłony Oxygen przez Davida Costena, przez Stevena Wilsona i Jean-Michel Jarre'a. Cóż ci panowie wymyślą, przekonamy się, a teraz póki co z retroedycji, no wstyd się przyznać, z jedynej, jaką mam.

No, to już jest bardzo, bardzo cicho. To już tych ostatnich tam 10-12 sekund to się nie da usłyszeć, jeśli się nie ma mocno podkręconej gałki od głośności. To były części druga oraz trzecia utworu Oxygen, czyli byliśmy pod koniec pierwszej części tego albumu. W zasadzie rozpoczęliśmy prawie od środka i dokończyliśmy, a części jest sześć. Najbardziej znana jest czwarta, to ta przebojowa, którą zresztą kiedyś na gitarę przerobił Patrick Rondat, taki niesamowity Francuz, wirtuoz gitarowy, który załapał się na bycie członkiem zespołu Jean-Michel Jarre, ale to zupełnie inna historia. W każdym razie czekamy na wznowienie z okazji półwiecza tego albumu. To była naprawdę syntezatorowa rewolucja lat 70. Tak, to wtedy się grało. Muzyka działająca absolutnie na nasze komórki, rozpalająca wręcz wyobraźnię. Chciałbym, abyśmy teraz sobie dokonali konfrontacji z elektroniką bardzo współczesną, z bardzo gorącą płytą w zasadzie, bo premierę miała w miniony piątek. To jest dwupłytowy album. Właściwie dużo o nim należy opowiedzieć. Tych kilka słów będę musiał, bo tu od razu na samym wstępie muszę dodać, że zamiast tej właściwej płyty numer jeden, która jest raczej nie ze śpiewaniem, a zdecydowanie taką melodeklamacją, właściwie z narracją, i której nie potrafię przez nią przejść. Na szczęście jest wersja alternatywna, tylko instrumentalna, chociaż dotyczącego dzieła, które by należało właśnie wyśpiewać. Tak więc sprawa się robi dość problematyczna, ale o tym później.

Utwór nosi tytuł He Dreamed of Machines, czyli on marzył o maszynach. To jest druga kompozycja z albumu, który nazywa się Człowiek z przyszłości, Man from the Future. I w zasadzie jest to Pet Shop Boys, ale nie do końca, bo została płyta w sumie podpisana jako Tennant, Low i Hodges. Tak więc mamy trzy nazwiska, a Pet Shop Boys to jest Tennant i Low. Do tego dochodzą jeszcze tutaj inni ludzie, bo narrator Juliet Stevenson, do tego oktet Manchester Camerata, no i orkiestrację Svena Helbiga, który odpowiada za aranżację partii smyczkowych i wokalnych. Bo w ogóle płyta jest w zasadzie połączeniem piosenek, słowa mówionego, muzyki elektronicznej i orkiestrowej, z tym, że to piosenek wziąłbym z takim dystansem, bo tu w zasadzie nie ma piosenek. Tu jest raczej słowo mówione i co najwyżej jest muzyka tła, czyli tak zwane dośpiewywanie. No, jest to album konceptualny, nigdy do tej pory Pet Shop Boys jeszcze takowego nie mieli. Otrzymujemy muzyczną biografię pioniera informatyki, łamacza szyfrów Alana Turinga. No, Pet Shop Boys stworzyli we współpracy z profesorem Andrew Hodgesem, autorem biografii Turinga, właśnie to dzieło. Wszystko zostało nagrane trochę w Wielkiej Brytanii, trochę w Niemczech, no i otrzymujemy 8 nagrań. W zasadzie jest to takich 8 rozdziałów z życia i śmierci Alana Turinga. Ciekawostką jest to, że na tej płycie śpiewanej, której my akurat w tej chwili nie słuchamy, bo mamy płytę numer 2, czyli tą instrumentalną, ale na tej śpiewanej, w utworze tytułowym Man from the Future, otrzymujemy fragment oświadczenia byłego premiera Anglii Gordona Browna sprzed kilkunastu lat, w którym uznał on zasługi właśnie Turinga i przeprosił za nieludzkie traktowanie, jakiego ten doświadczył. Jest też wzmianka o pośmiertnym ułaskawieniu królewskim nadanym przez królową Elżbietę II, co wydarzyło się kilka lat później. A jeśli chodzi o taką tematykę tego albumu, to piosenki opisują szkolne lata Turinga, jego wczesne zainteresowanie matematyką, także okres studiów na Uniwersytecie w Cambridge, pracę nad łamaniem szyfrów niemieckiej Enigmy podczas II wojny światowej, do tego jego wkład w powstanie cyfrowego komputera oraz wczesne proroctwa przewidywania sztucznej inteligencji, aż po śmierć w 1954 roku, w tym pozostawione przez niego dziedzictwo. No, ja rozumiem, że potrzebę takiej płyty Pet Shop Boys mieli dokonać, bo w ogóle temat zrobił się troszkę głośny ostatnio i Pet Shop Boys fantastycznie wyczuli, by samemu się do tego dopisać, tylko że ja bym tę płytę widział inaczej, gdybym mógł się artystycznie w to wtrącić. Przede wszystkim na miejscu panów z Pet Shop Boys stworzyłbym rzeczywiście przełom, znaczy takie, może nie przełom, to źle powiedziane, ale taki podział, podział piosenek, utworów instrumentalnych i tylko niekiedy wtrętów narracyjnych. Natomiast cała płyta, ta pierwsza właściwa, jest poddana narracjom, co jest trochę irytujące, bo ta elektronika jest tylko tłem. Tam właściwie w ogóle nie ma śpiewania. No, aby posłuchać tej płyty, to jest wciskanie się uchem w perfekcyjnie wysłuchanie całej historii Turinga, którą właśnie na tle muzyki Pet Shop Boys wygłasza Juliet Stevenson. No nie wiem, takie mam odczucie po tym bardzo krótkim obcowaniu z tą muzyką. Ja oczywiście jeszcze jej posłucham. Być może okaże się, że zupełnie inaczej do mnie dotrze w tej chwili otwierającym się tygodniu. Ale skoro jesteśmy przy instrumentalnej wersji, przy elektronice, której dobrze się słucha o tej porze, to raz jeszcze Tennant, Low, Hodges, jako w zasadzie takie wzbogacone Pet Shop Boys i A Man from the Future.

A to już nie trudno się domyślić, że utwór musiał nazywać się The Enigma i jest następstwem utworu He Dreamed of Machines, którego też słuchaliśmy, a dzisiaj w takim układzie 11 minut muzyki z najnowszego, zupełnie innego w dorobku grupy Pet Shop Boys albumu A Man from the Future. W tej elektronicznej formie myślę, że nadam jeszcze dwa utwory. Tak na pierwsze ucho spodobało mi się jeszcze The Trial oraz właśnie tytułowe Man from the Future, ale to pozostawimy sobie na jakąś inną okazję. Pozostajemy jeszcze w nastroju takiej muzyki ogólnie innej, wysublimowanej, może nie zawsze często prezentowanej w nawiedzonym studio, ale kiedy sprzyjają odpowiednie okoliczności.

A to znana i uznana kompozycja Ogrody Babilońskiej Jean-Luc Ponty, płyta Imaginary Voyage, wydana w 76, a więc dokładnie w tym samym roku, w którym Oxygen Jean-Michel Jarre. Ale na Jean-Luc Pontiego przyszło mnie skojarzenie nie z racji rocznika, a z racji właśnie koncertu Johna Andersona, bo przypomniało mi się właśnie, że przed parunastoma laty dokonali wspólnego koncertu, zarejestrowanego zresztą na płycie, jako Anderson Ponty Band, Better Late Than Never. Proszę Państwa, zrobię sobie łyczka, proszę, darujcie mi. O, bardzo fajnie teraz. W każdym razie znakomity był tamten koncert i w ogóle w bardzo nietypowych wersjach były niektóre utwory. No i też przyszło mi takie przypomnienie pewnego zdjęcia, które zobaczyłem niedawno w internecie. Jakoś tak, to nie wiem, było wiosną, a może zimą tego roku. No coś takiego w tych okolicach, gdzie właśnie media społecznościowe podsunęły mi zrobione w 77 roku zdjęcie w Tower Records, czyli właśnie w sklepie jazzowym, no i z Demi Moore, która przeglądała płyty w sekcji jazzowej tego sklepu i właśnie pod pachą miała już jeden winyl wybrany i to było Imaginary Voyage. To takie skojarzenie, jak zobaczycie Państwo w rozpisce audycyjnej okładkę, to będziecie wiedzieli, jaką płytą zachwyciła się przed prawie 50 laty młodziutka, jeszcze na pewno nie 20-letnia Demi Moore. Drodzy Państwo, Jean-Luc Ponty, skrzypce akustyczne i elektryczne, organy, w tle syntezatory, bo to bardzo bogato na tej płycie. Warto też dodać, że tym drugim do pary podstawowym to Daryl Stuermer, a więc gitarzysta akustyczny, elektryczny, oczywiście najbardziej fanom rocka, kojarzony z grupy Genesis, z tego akcentu koncertowego, ale też współpracownik Phila Collinsa, Tonego Banksa, Mike'a Rutherforda, więc w ogóle rodziny genesisowskiej. No i warto dodać, że do tych dwóch panów dochodzi tu jeszcze kilku innych muzyków, więc oczywiście skład jest o wiele bogatszy. Świetnie się słucha płyty Imaginary Voyage, więc nagranie tytułowe w części czwartej, wyimaginowana podróż Jean-Luc Ponty.

to już sama końcówka płyty Imaginary Voyage, część czwarta, bo to czteroczęściowa suita i to taka długa część na jej finiszu. To był Jean-Luc Ponty przed 50 laty, tak właśnie tworzył. Teraz bym chciał, abyśmy posłuchali suplementu względem minionego tygodnia.

Driver's Seat w wersji maxi singlowej, tak zwane 12 long version, i grupa Sniff and the Tears, której słuchaliśmy kilka numerów przed tygodniem, w tym między innymi tej piosenki, ale oczywiście krótszej, bo wersji pochodzącej z albumu i z singla, natomiast dzisiaj mamy wersję maxi singlową, blisko 6-minutową. To jest to, co miałem zamiar i o czym mówiłem, że należy, że będzie należało to uzupełnić, no to właśnie się wydarzyło przed chwilą. W nawiązaniu do wciąż będącego we mnie koncertu Johna Andersona i jego ekipy The Band Geeks, no trudno zapomnieć o takim przedstawieniu. Chciałbym, byśmy posłuchali utworu, o którym nie wspomniałem ani słowem na blogu i też nie dałem nadziei na dzisiaj, a oczywiście robił wrażenie także na żywo. Pomyślałem sobie, że to jest fantastyczna pora, byśmy go sobie właśnie nastawili, byśmy to przeżyli albo jeszcze raz, bądź dla tych z Państwa, którzy nie byliście na tym koncercie, to przynajmniej takie poczucie, taka namiastka tego, co się wydarzyło w sali ziemi.

Once Upon a Dream, John Anderson i towarzysząca mu grupa The Band Geeks. Tak na płycie True, dwuletniej, bo oczywiście wiemy, że tworzy się nowy materiał i oczywiście nawiedzone studio nową płytę zrobi wszystko, by oczywiście mieć, byśmy posłuchali. To teraz nuta z albumu Empowered Emotions, już trochę prezentowanego, ale nie za dużo, Gary'ego Johna Bardena, więc dzisiaj weźmiemy z samego początku takie krótkie intro, około 20-sekundowe i później kompozycję tak zwaną właściwą Masayan Kai, gdzie na gitarze Tommy Denander z zespołu Radioactive, a zatem Gary John Barden.

Świetnie mi się z wami, drodzy państwo, słuchało muzyki z wczoraj na dziś i mam nadzieję, że przy następnej okoliczności będzie nie mniej wykwintnie. Wszystkiego dobrego, dużo słońca, niech się ociepli należycie, bo ta jesień jeszcze może być całkiem ładna. Dobrej nocy, do usłyszenia.

0: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. W każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
1: Nocnik.